miasta w Izraelu. Atak zaskakujący i brutalny, tak zresztą jak i odwet i wojna po raz pierwszy w historii z tak masowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i broni automatycznej. No i liczba ofiar. Palestyńczyków ponad 74 tysiące, a być może nawet 130 tysięcy oraz Izraelczyków bestialsko zamordowanych 1200 i porwanych 251 zakładników. Co zmieniło się w Izraelu i czy ten kraj stanie się bezkompromisowym mocarstwem na Bliskim Wschodzie? O tym z Agnieszką Bryc. Fragment wywiadu na dachu świata, a cały dzisiaj po 18 na naszym YouTubie, czyli w Radiu 357 Talk, o Izraelu i jego przyszłości, ale także przyszłości Bliskiego Wschodu, przyszłości również Palestyńczyków. Dzisiaj po 18 na YouTubie cały wywiad, a w audycji na dachu świata fragment o tym, czym jest 7 października 2023 dla regionu Bliskiego Wschodu. Dlaczego Erytrea atakuje Etiopię i czy grozi to wybuchem wojny z udziałem kolejnych państw? Róg Afryki może stanąć w ogniu. Czy możliwa jest jeszcze dyplomacja? Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym będzie opowiadał, ale także opowiemy o noblistce z RPA, czyli laureatce pokojowej Nagrody Nobla. O jej zasługach, o tym, czym jest prawo międzynarodowe. No i właśnie, przecież Etiopia, premier tego kraju, też otrzymał kilka lat temu pokojową Nagrodę Nobla. Protesty w Hiszpanii i Francji, w tym pierwszym eksmisja starej mieszkanki Madrytu i jej śmierć wywołuje protesty i decyzje premiera o wcześniejszych wyborach. We Francji setki tysięcy młodych ludzi wychodzi na ulicę, a setki szkół średnich zostają zamknięte. Protestujący twardo wykrzykują, że nic ich nie powstrzyma. Wielka afera szpiegowska w wywiadzie Niemiec. Były szef tej służby, August Hanik, miał sprzedawać informacje obcym mocarstwom, być może Rosji oraz być może Chinom. Miał pomocnika, a śledczy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Cały czas trwa oczywiście śledztwo w tej sprawie. Zastrzeżenia do wywiadu RFN były podnoszone od lat. Marek Meissner opowie o tym, czym grozi zdrada tak wysokiego funkcjonariusza wywiadu. I wreszcie Tierras Raras, czyli Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański o pożegnaniu Leo Messiego z reprezentacją, o fladze Argentyny i polityce wobec ziemi, polityce rządu Argentyny. To wszystko dzisiaj na dachu świata. Za chwilę zaczniemy od Afryki, od rogu Afryki, ale także od RPA i laureatki Nagrody Nobla. Jędrzej Czerep już jest w studiu. Z nim za chwilę rozmowa, a zaczynamy od zespołu Shaolin, Afronauts i Journey Through Time.

0: Shaolin Afronauts i Podróż w czasie. Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, afrykanista, znawca tego regionu. Dzień dobry, już jest w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Ja proponuję, że zanim przejdziemy do Etiopii i tego, co jest naszym głównym tematem, czyli wejście wojsk Erytrei do Etiopii i groźba, która zawisła nad całym regionem tak zwanego Rogu Afryki, bardzo ważnego miejsca na mapie świata, to porozmawiajmy o pozytywach. Nagroda Nobla dla pani Navanetem Navi Pillay z RPA, z Republiki Południowej Afryki. Była wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka z 2008-2014 roku. Była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy. To czytam oczywiście jej dosie z internetu. No, według ciebie to jest nagroda, która ma swoje podstawy i uzasadnienia i w ogóle znasz dokonania pani Pillay?
1: Powiem inaczej. Odczytuję tę nagrodę dosyć wyraźnie jako sygnał przeciwny ostatniej polityce amerykańskiej. Donald Trump w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wprost wezwał prośbą i groźbą do tego, żeby państwa wycofywały się z Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest wielki cios w ogóle w ideę prawa międzynarodowego. W Międzynarodowy Trybunał Karny jest jednym z jego największych osiągnięć, które jednak nie podoba się trumpowskiej Ameryce. Mhm. Kilka państw, na przykład Nauru, niewielkie państwo w Oceanie Spokojnym, chętnie posłuchało i wycofało się właśnie pod wpływem tej namowy. Nasza dzisiejsza noblistka jest z kolei jedną z osób, które położyły wielkie zasługi do tego, żeby ten Trybunał w ogóle powstał i żeby w ogóle międzynarodowe prawo, ściganie międzynarodowe z osób zbrodni działo się i mogło postępować do przodu. To jest nie tylko Trybunał do spraw, ten Trybunał do spraw Ruandy, który powstał w latach 90. umiejscowił się w Aruszy. Z niego tak naprawdę trochę wypączkował później Międzynarodowy Trybunał Karny, a w samej Aruszy w Tanzanii tam powstał Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów, którym zresztą kiedyś byłem. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. No, krótko mówiąc, jest to postać, której dorobek i której kariera zahaczyła o szereg takich kamieni milowych tego prawa międzynarodowego z Międzynarodowym Trybunałem Karnym na czele, które jest w tym momencie pod bardzo silną presją ze strony na przykład Trumpa czy Izraela po to, żeby przestał działać i przestał przestał pociągać do odpowiedzialności najsilniejszych tego świata.
0: No właśnie, Międzynarodowy Trybunał Karny, no to przecież też Benjamin Netanyahu, to są też jego jeden z ministrów, ale także również i przywódcy Hamasu, którzy doprowadzili do tej wojny na Bliskim Wschodzie pomiędzy właśnie Izraelem a Hamasem. Zgruzowanie Strefy Gazy i ta liczba ofiar to też jest efekt ataku Hamasu, no ale też i efekt podjęcia decyzji o takiej, a nie innej brutalnej wojnie Izraela. To oczywiście jest Bliski Wschód, nie chciałbym się tu naciągać na ten region, ale no też to się łączy.
1: To się bardzo łączy. Zresztą dekadę temu był taki moment, w którym szereg państw afrykańskich i Unia Afrykańska jako instytucja były bardzo bliskie masowego wycofania się Afryki z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Właśnie dlatego, że w jednych miejscach on mógł prowadzić śledztwa i mógł pociągać do odpowiedzialności, w innych, czytaj w Izraelu, nie mógł. To była wtedy operacja Płynny Ołów, poprzednia wielka operacja w strefie Gazy, do której równolegle pojawił się list gończy za prezydentem Sudanu Omarem al-Bashirem. No i ta różnica w sprawie tego, że tutaj w Afryce słabych można ścigać, a tam w Izraelu silnych nie można, była bardzo widoczna. I ona popchnęła wiele państw afrykańskich do granicy tego, żeby w ogóle machnąć na to wszystko ręką i przestać uznawać Trybunał. To się jednak wtedy nie stało, no ale dzisiaj mamy znowu ten moment, w którym jest on zagrożony takim masowym wychodzeniem. W związku z tym ta nagroda ma wzmocnić prestiż Trybunału, ma wzmocnić prestiż prawa międzynarodowego, przypomnieć, że jest to nasz wspólny dorobek, a jest on najbardziej cenny i wartościowy dla tych słabszych na świecie.
0: No, zobaczymy, jak będzie wyglądała ceremonia odebrania tej nagrody, nagrody pokojowej, Nagrody Nobla. Nawanetem Navi Pillay z RPA została nagrodzona pokojową Nagrodą Nobla za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Też bardzo ciekawe, nie wiem, czy się już odezwała, nie widzę teraz najnowszych informacji, ale Komitet Noblowski apeluje do niej, że jeżeli zobaczy numer międzynarodowy na swoim telefonie, to dzwoni Komitet Noblowski z tą informacją. No myślę, że już po takim czasie, bo to było po 11, ta wiadomość do pani Navi Pillay dotarła. No dobrze, to w takim razie co się dzieje w Etiopii, co się dzieje po wejściu wojsk? No właśnie chyba możemy mówić o ataku erytrejskim na Etiopię. Tutaj jest to właśnie do rozważenia. Premier Abiy, czyli premier Etiopii, to przecież też laureat pokojowej Nagrody Nobla sprzed lat. Tak też byśmy może od tej góry zaczęli, zanim wejdziemy już w meritum wojenne.
1: No dobra. No tak, to była niefortunna decyzja Komitetu Noblowskiego, która w tamtym momencie wyglądała dobrze, bo premier Abiy Ahmed zaczął dobrze, ale jak się okazało, no nie do końca konsekwentnie. Początkowo wydawał się być takim politykiem, który godzi wszystkie zwaśnione strony w całym regionie, który wyciągnął rękę do Erytrei, sąsiedniego państwa, z którym Etiopia była w ostrym konflikcie. To było niemal jak upadek muru berlińskiego. Wtedy rodziny po raz pierwszy się mogły z sobą skontaktować, rozdzielone od 20 lat. No, to wyglądało jakby miał Abiy się jawił kimś takim, jak jakimś takim czarodziejem z magiczną różdżką, który czegokolwiek się nie dotknie, to przynosi jakąś ulgę i pokój. Jego idea Medemer, czyli synergii, napisał taką książkę, miała polegać na tym, żeby szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli w takim kraju jak Etiopia, który jest wielokulturowy, który jest też podzielony. Brzmiało to jak formuła na dobre, pokojowe współżycie i rozwój.
0: No mąż stanu po prostu, którego dawno Afryka nie miała i w ogóle świat też nie miał, aż takiego człowieka uniwersum, można powiedzieć.
1: Tylko, że oprócz tego był od początku człowiekiem ewidentnie no takim, który uznaje się za wybrańca Bożego, taki, który uznaje się za jakiegoś niesamowicie natchnionego i nieomylnego. Taki też, który uważa się za wcielenie kolejne cesarzy etiopskich, który widzi swój kraj jako swoje imperium, jako też swoje prywatne dominium, jak cesarz, a nie jak demokratycznie wybrany przywódca. No, w związku z tym na przykład w ostatnich latach budował za kwotę około 10 miliardów dolarów swój nowy pałac, który ewidentnie bardzo szybko odklejał się od rzeczywistości i gdzieś tam próbował w stronę sobie tylko znaną. To, za co otrzymał tego pokojowego Nobla, czyli to zburzenie tego niewidzialnego muru berlińskiego czy muru etiopsko-erytrejskiego, okazało się być właściwie taktycznym sojuszem wojennym, a nie inicjatywą pokojową. Chodziło o to, żeby wspólnie zaatakować prowincję Tigraj, załatwić stare porachunki ze starym wrogiem. TPLF, czyli Tigrajski Front, Ludowy Front Wyzwolenia, partia, która rządziła w Etiopii przez 30 lat do czasu objęcia władzy przez Abiy Ahmeda, do 2018 roku, premiowała mniejszość Tigrajczyków, tigrajską w Etiopii. To jest około 6% społeczeństwa Etiopii, 4,5 miliona może osób, którzy objęli najważniejsze stanowiska, mieli uprzywilejowany dostęp do zasobów, firmy, banki, instytucje były obsadzone przez Tigrajczyków. W odpowiedzi na to, kiedy upadł tamten reżim i objął władzę Abiy Ahmed, wywodzący się z innej społeczności, no panował taki w powietrzu wisiał odwet. I ten odwet wziął wtedy Abiy razem ze swoim partnerem z Erytrei. Ta wojna od 2020 do 2020 roku, 2022 roku była, przypomnijmy, najbardziej krwawą i najcięższą wojną wtedy, jak otoczyła się na świecie. Do momentu wybuchu wojny pełnoskalowej w Ukrainie to było to miejsce, najbardziej krwawiące miejsce na ziemi. Około 600 tysięcy osób zginęło. Niesłychane zbrodnie. Ta cała prowincja, właściwie cała jej ludność została wzięta na zakładnika, odcięta od świata, głodzona. No, szereg przerażających zbrodni popełnionych i przez Etiopczyków, i przez Erytrejczyków, i przez bojówki Amharów, którzy wtedy byli, no, wspólnie wystąpili przeciwko Tygrajczykom. To zostało przyhamowane, ale nigdy nie załatwione. W 2020 roku strony zawarły takie zawieszenie broni w Pretorii, w RPA, które zresztą nigdy nie zostało wdrożone. Jedyne, co osiągnięto, to, że walki ustały. No i później to tylko się stopniowo, to właściwie zostało odsunięte w czasie i eksplodowało w ostatnich dwóch tygodniach w kolejną odsłonę tej wojny, która, o której mówiłem przed chwilą.
0: Tutaj mamy do czynienia ze zmianą sojuszy. Tu mamy do czynienia z czymś, co jest też, no, czymś nowym w tej odsłonie wojny. Tamta odsłona to jest jednak tak, że premier Ahmed Abiy ma sojusznika. Ma sojusznika w postaci Erytrei, tak? I on walczy z Tigrajami. No tak mówiąc, podsumowując też, nie zapominajmy, 600 tysięcy ludzi zabitych i ludzie wzięci na zakładników. Świat o tej wojnie do dzisiaj niewiele wie, co jest też bardzo, myślę, że istotne, by o tym pamiętać, ponieważ wjazd czy dziennikarzy, czy specjalistów, czy grup pomocowych, różnych organizacji, no, był czy to limitowany, czy no, utrudniony w jakiś inny sposób. Teraz mamy do czynienia od dwóch tygodni z czymś, co się ważyło. No i jakaś część Etiopii została zaatakowana, czy tam pojawiły się wojska erytrejskie. I tutaj też ten cień próby, no, zamotania sytuacji jest, ale spróbujmy to wyjaśnić, co się wydarzyło.
1: No dobrze, spróbujmy. Erytrejczycy właściwie nigdy nie wyszli po tamtej wojnie. Oni okupowali część prowincji Tigraj. Tam zresztą, no, dokonywali okrutnych, przerażających rzeczy. Tylko że kiedy zmieniła się układanka polityczna, kiedy zmieniło się to, kto komu z kim aktualnie jest po drodze, to ci sami Erytrejczycy, którzy byli sprawcami najcięższych zbrodni w Tigraju i którzy część tej prowincji okupowali, nagle stali się sojusznikami ugrupowania rządzącego w tej prowincji. A teraz są sojusznikami tego szerszego sojuszu różnych grup rebelianckich, które się, no, skrzyknęły pod jedną flagą na chwilę przed wybuchem tej najnowszej wojny. Erytrea zawsze była krajem, który lubił i miał do tego środki i umiejętności w regionie wprowadzić taką trochę dywersyjną robotę, wspierać wszelkie ruchy wywrotowe, które aktualnie im pasowały do tego, żeby na przykład przeszkodzić jakiemuś nielubianemu liderowi. W historii wspierali między innymi dżihadystów z Al-Shabaab w Somalii i z tego powodu Erytrea była obłożona sankcjami. Erytrea próbowała swego czasu przeprowadzić zamach bombowy na szczyt Unii Afrykańskiej w Addis Abebie w latach 90. Więc tego rodzaju działalność jest tam, ma tam długie tradycje. Teraz Erytrea wspiera i Tigrajczyków, czy też, no, ten w ich wojskowy front i szereg innych rebelianckich ugrupowań z Etiopii, dlatego że reżim Abiy Ahmeda stał się z jej perspektywy zagrożeniem i jest w tym trochę racji. premier Abiy Ahmed odkąd zbudował tamę tak naprawdę w Wielkiego Odrodzenia.
0: Jeszcze do niej wrócimy, bo to jest bardzo ważny element.
1: Która była taką wielką ideą jednoczącą Etiopczyków, pomimo tych wszystkich podziałów, wielkim sukcesem Etiopii. Znalazł sobie nowy wielki cel, który promuje i którym chce zapalać do entuzjazmu Etiopczyków. Tym nowym wielkim celem jest odzyskanie dostępu do morza. Krótko mówiąc, wjazd do Erytrei i zajęcie portu w Asabie. To jest trochę wpływ do pewnego stopnia normalizacji jednostronnych zmian granic, które widzimy u nas za naszą wschodnią granicą, rosyjska agresja na Ukrainę. Ale też w całym regionie mieliśmy szereg innych takich przypadków w ostatnich latach. Somaliland, próba secesji Jemenu Południowego, próba podziału Sudanu. Krótko mówiąc, siłowe zmienianie granic stało się znowu modne i znowu nie ma kogoś, i to jest kolejne oprócz tego, o czym zaczęliśmy na początku, wielkie zagrożenie dla ładu międzynarodowego, dla prawa międzynarodowego. Mhm. Etiopia trochę poszła w tą stronę, popłynęła i na każdych uroczystościach państwowych, w mediach, w gazetach, na demonstracjach pojawiają się hasła: odzyskamy port, będziemy mieli dostęp do morza, tylko to nam zagwarantuje wielkość, to spełni nasz wielki etiopski sen. Już w następnym roku będziemy świętować kolejne święta nad morzem w naszym odzyskanym przez nas porcie. No krótko mówiąc, Erytrea w tej sytuacji poczuła się troszkę zagrożona i dołączyła do tego sojuszu, który się zaczął tworzyć, który jest zainteresowany obaleniem władzy w Addis Abebie. Więc w tym momencie, kiedy zaczęła się ta nowa wojna, a zaczęła się ona 23 września, najpierw prewencyjnie siły tigrajskie zajęły lotniska w prowincji Tigraj po to, żeby uniemożliwić wysłanie przez Etiopię sił specjalnych i lądowanie jakichś komandosów. Chwilę później siły wojska erytrejskie etiopskie zaczęły jednak ofensywę, weszły do prowincji Tigraj, zajęły jej stolicę Mekele. No i w tym momencie Erytrea przekroczyła również granicę etiopskiej prowincji Tigraj, weszła tam po to, żeby wesprzeć swoich nowych sojuszników, a jeszcze niedawno zaciekłych wrogów.
0: No i tych, których uciskano w sposób okrutny
1: i
0: straszny.
1: Pytanie właściwie jest otwarte, co będzie w najbliższych dniach. Czy wojska erytrejskie spróbują otwartej konfrontacji, pojadą do tego Mekele, do stolicy Tigraju, tam gdzie już są Etiopczycy, po to, żeby tam walczyć, czy może chodzi raczej o to, żeby wesprzeć rodzącą się partyzantkę tigrajską w górach, dać im jakieś oparcie logistyczne, dostęp do choćby do broni, którą mogliby uzyskiwać. To są na razie spekulacje. Premier Abiy Ahmed wysłał właśnie list do sekretarza generalnego ONZ-u, który mówi, że zostaliśmy zaatakowani, w związku z tym wszystkie możliwe środki teraz są w naszych rękach. Krótko mówiąc, wojna otwarta Etiopii z Erytreą wisi na włosku, jest bardzo realna, jest bardzo możliwa, co mogłoby przynieść katastrofalne skutki dla całego regionu.
0: Jeszcze powiedzmy, z jakiego ludu jest premier Etiopii, bo on też jest broni swoich interesów i swojego najbliższego anturaż.
1: To. On jest z ludu Oromo, który historycznie w czasach cesarstwa etiopskiego tą dominującą grupą byli Amharowie. A Tigraj to też jest właściwie serce historycznej Etiopii, czy też państwa Aksum. Tu są najważniejsze zabytki, tu działa się najważniejsza historia.
0: Właściwie
1: świątynie, kultura, pierwsze kościoły, pierwsze meczety też. Bo zanim prorok Mahomet dostał się do Mekki, najpierw jego towarzysze uzyskali schronienie właśnie w państwie Aksum, czyli w Etiopii, czyli w Tigraju dzisiejszym. I pierwsze na świecie meczety są właśnie tam. Czyli Amharowie to byli ta pierwsza grupa rządząca, historycznie dominująca w całej Etiopii. Później przez ostatnie 30 lat dominowali Tigrajczycy, o których dzisiaj mówimy, bo oni obalili komunistyczny reżim Dergów w 1991 roku, a od 2018 roku najważniejszą grupą są pobratymcy premiera Abiy Ahmeda, czyli Oromo. Największa grupa etniczna Etiopii, ale taka, która była historycznie poza tą starą Etiopią historyczną. Ona właściwie dosyć stosunkowo niedawno została włączona, no i też oni sami nie byli nigdy u władzy.
0: No i ta historia Etiopii, gdzie reżimy zmieniają się z jednego niedoskonałego cesarskiego na reżim okrutny, komunistyczny, tak, Mengistu, który dokonuje też zbrodni w tym kraju. I teraz sytuacja, w której ingerencja Erytrei, wspieranie Tigrajczyków, wspieranie, tak jak to, co powiedziałeś, i tutaj jest ten wielki dzwon alarmowy, wspieranie innych grup etnicznych, by sprzeciwiły się przeciwko premierowi, czyli przeciwko grupie Oromo de facto też. To mogłoby oznaczać, gdyby ten plan erytrejski się miał powieść, to ta detronizacja premiera Abiy Ahmeda oznaczałaby walkę międzyetniczną.
1: Oczywiście, że tak. Każdego z każdym.
0: Każdego z każdym. To jest coś koszmarnego, co można rysować.
1: Ten sojusz jest tylko i wyłącznie oparty na wspólnym przeciwniku. Nie łączy go nic. Amharowie i Tigrajczycy, którzy dzisiaj są po tej samej stronie, jeszcze 4 lata temu byli zaciekłymi wrogami. Tam nie został rozwiązany spór terytorialny. Wtedy Amharowie odebrali Tigrajczykom dużą część ziemi. Wygnali stamtąd około 1 000 000 osób. Oni są dzisiaj uchodźcami wewnętrznymi w samym Tigraju. Ci, co zostali, pracują jako niewolnicy na farmach amharskich nadzorców. Ten problem miał być na spokojnie w negocjacjach rozwiązany w ciągu tych ostatnich 4 lat po tym porozumieniu z Pretorii. Nigdy nic się w tej sprawie nie posunęło do przodu. W związku z tym można sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy jeśli by ten wielki sojusz etnicznych rebelii wspieranych przez Erytreę doszedł do Addis Abeby i przejął władzę, to następnego dnia rzuciliby się przeciwko sobie, choćby właśnie Amharowie z Tigrajczykami, którzy mają z sobą wielkie niezałatwione sprawy i których właściwie nic nie łączy. Więc to jest perspektywa bardzo nieciekawa, która zresztą wykracza też poza Etiopię i Erytreę samą, bo
0: już tutaj słowo padło, wielka tama na Nilu. I tutaj już otwieramy opowieść o tym, kto jest zaangażowany w tę wojnę po stronie Erytrei i po stronie Etiopii.
1: Tak naprawdę te podziały wewnątrz Etiopii, na te podziały nakładają się nowe wielkie bloki sojuszy w całym regionie, od Zatoki Perskiej do wschodniej Afryki. Po stronie Etiopii, rząd władz etiopskich, w dużym skrócie, są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael. To są ich bardzo bliscy sojusznicy i ich interesy regionalne, w dążeniu ich do uzyskiwaniu, do wygrywania w regionie, Etiopia jest tutaj zaproszona jako partner, jako sojusznik. Po drugiej stronie, po stronie tych frakcji rebelianckich wspieranych przez Erytreę, poniekąd wspieranych też przez Egipt i Sudan, mamy tutaj wielkich graczy z Bliskiego Wschodu, takich jak Arabia Saudyjska. Te dwa wielkie bloki, emiracki i saudyjski, tak bym go w skrócie określił, prowadzą taką próbę sił nawzajem, próbują się wysadzić z siodła czy powstrzymać ekspansję jednego kosztem drugiego. I to się nakłada na kolejne lokalne konflikty w kolejnych państwach. Byłoby prościej, gdyby wystarczyło, żeby dogadali się z sobą przywódcy z Addis Abeby z przywódcami z prowincji. Trudniej jest, jeśli obydwie strony są zasilane bronią, pieniędzmi, zachętami czy wpięciem w tą wielką rywalizację regionalną, w której wszystkim zależy raczej na tym, żeby pokonać przeciwnika, a nie żeby się z nim dogadać. w samej Etiopii nie ma w ogóle apetytu na nową wojnę. Jest wręcz przeciwnie. Tamta poprzednia wojna sprzed 4 lat, jej towarzyszyła rzeczywiście taka histeria nacjonalistyczna, czy nie wiem jak ją nazwać, taka wojenna, dehumanizująca, język nienawiści, język mówiący o Tigrajczykach jako o diabłach, jako chwastach, których należy wyplenić, jako raku. To naprawdę zatruło umysły Etiopczyków w tamtym czasie. Z kolei Tigrajczycy byli wtedy zjednoczeni. Oni czuli, że muszą wspólnym frontem po prostu bronić swojego istnienia. Dzisiaj nie ma takiej sytuacji. Tigrajczycy są bardzo podzieleni i bardzo gorzko nastawieni do swoich przywódców. Tam do władzy doszła najbardziej twardogłowa frakcja, która nic im nie dała, a tylko się wzbogaciła w ostatnich latach. Po stronie Etiopii też ta gorączka wtedy wojenna dawno wyparowała. Przyszło otrzeźwienie. Etiopczycy już zupełnie inaczej na to patrzą. Nikt nie chce nowej wojny, nikt nie chce z niej walczyć. Natomiast politycy i po jednej, i po drugiej stronie uznali, że wojna jest najlepszą opcją. Przywódcy tigrajscy uznali, że to im pomoże zjednoczyć na nowo społeczeństwo we wspólnym celu. Przywódcy Etiopii chcą tego dostępu do morza i chcą zwyciężyć z tym sojuszem, który się przeciwko nim pojawił. Nie wygląda to dobrze. Z drugiej strony być może w tym jest tak naprawdę nadzieja, że społeczeństwa, które są w ten konflikt zaangażowane,
0: poczują swój interes.
1: Wcale nie chcą w nim uczestniczyć.
0: Aha, i poczują może interes, by zakończyć na początku tego alarmu już ten stan konfliktu jakiegoś. Konfliktu.
1: No bo niestety na światową dyplomację nie bardzo możemy liczyć. Amerykanie są zaangażowani w Iranie, Europejczycy patrzą na Ukrainę i na Rosję. Kto w tym momencie będzie jechał i próbował interweniować w złożonej układance wschodnioafrykańsko-bliskowschodniej, kto się w ogóle w tym rozeznaje. Unia Europejska ma taką wysłanniczkę do rogu Afryki, pani Annette Weber. Kiedyś była badaczką z niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, SWP. Bardzo sympatyczna pani, poznałem ją kiedyś, ale jest kompletnie bezsilna i kompletnie bez przełożenia na realia. Nie ma żadnego, nic twardego, co może położyć na stół. Ona zawsze z wszystkimi chętnie porozmawia, wszystkich zachęca do tego, żeby każdy z każdym rozmawiał i że dialog jest najważniejszy, ale nie ma narzędzi, które mogą do tego strony przymusić, a bez mocnego uderzenia w stół jednak tego się nie osiągnie.
0: Problem jest też taki, że już jedna taka wojna, jak powiedziałeś, skomplikowana pod względem etnicznym i próby rozwiązania jej już trwa w Sudanie. Chociażby.
1: Tak,
0: jej końca nie widać i również ma tych aktorów zewnętrznych, którzy się angażują w nią.
1: I również obydwie strony wojny etiopskiej są obecne, są powiązane z tą wojną w Sudanie, czyli wspierają przeciwne strony. Władze etiopskie wspierają tak zwane bojówki, tak zwane siły szybkiego wsparcia. Rebelianci tigrajscy byli obecni w Sudanie po stronie sił rządowych. Więc to wszystko grozi takim rozlaniem się i złączeniem tych wojen w jedną wielką wojnę regionalną, w której i rządy, i rebelianci będą po przeciwnych stronach, jeśli ktoś nie naciśnie przycisku hamulcowego w tym momencie.
0: Jeszcze tak powiedzmy o tej Tamie, bo to jest bardzo ważna inwestycja dla i nie tylko Etiopii, ale dla całego regionu Afryki Wschodniej, ale która jest niedobra dla Egiptu. Egipt widzi ją jako zagrożenie swojej egzystencji. No, Tama może ma piękną nazwę renesansu. Tama może produkować dużo energii elektrycznej, ale co do przepływu wody i jej jakby dystrybucji, no tutaj zawsze były problemy pomiędzy Egiptem i Etiopią.
1: Tak, chociaż są to bardziej problemy wyobrażone, czy takie związane z prestiżem, z taką pewną pretensją do przywództwa, niż z rzeczywistym ryzykiem, które ta Tama mogłaby przynieść. To nie jest projekt irygacyjny, to nie chodzi o to, żeby wodę zatrzymać i wylać na pola, tylko chodzi o to, żeby ona płynęła i napędzała turbiny. Więc w niczyim interesie nie jest, żeby tą wodę tam zatrzymywać. Egipcjanie mają wpisane do swojej konstytucji przywilej i prawo do tego, że my jesteśmy władcami, historycznymi władcami Nilu. I to od naszej zgody będzie zależeć, czy ktoś w innych państwach, w górnym biegu Nilu, w państwach afrykańskich będzie coś na tej rzece mógł zrobić, czy nie.
0: Albo u źródeł Nilu nawet, jeżeli chodzi o Etiopię.
1: Tak. Etiopczycy stwierdzili, że nie będą się słuchać i pytać o zgodę, tylko zbudują sobie tamę, której potrzebują, żeby elektryfikować swój własny kraj. I zrobili to pomimo egipskich pochukiwań i straszenia przez Egipt jakimiś nalotami, bombardowaniami. Co roku te groźby się powtarzały. No nic z nich nie wynikło. W zeszłym roku tama została oficjalnie już oddana w pełni do użytku. Działa, funkcjonuje, prąd daje. Natomiast ona jest położona też w bardzo wrażliwym miejscu. Ona położona jest właściwie na samej granicy z Sudanem. Gdyby coś w tej tamie się stało, to fala powodziowa mogłaby zalać połowę kraju z Chartumem włącznie. Ta tama położona jest w prowincji Benishangul-Gumuz, mało znanej peryferyjnej prowincji etiopskiej na granicy z Sudanem. Tuż obok tej tamy Etiopczycy pozwolili sudańskim rebeliantom z Sił Szybkiego Wsparcia założyć swoją bazę. Stamtąd oni wypuszczają drony na atakujące cele w Sudanie. Stąd najemnicy i broń są dostarczane do Sudanu, gdzie jest to fatalne miejsce na to, żeby w takie awantury się ładować. Więc potencjalnie tama mogłaby znaleźć się w zasięgu jakichś działań zbrojnych, czy to przeciwnych, czy to przeciw tej bazie wojskowej i tej obecności sudańskich najemników w tym miejscu. To przeciwko właśnie nim podnieśli broń lokalni rebelianci, którzy znaleźli się w tej wielkiej koalicji, od której zaczęliśmy. Więc tama, która wydawała się rok temu być zakończoną sprawą, że no, jakby nie było, Egipcjanie się bardzo burzyli, ale ostatecznie nic nie zrobili. Tama jest, działa, prąd produkuje, wszyscy są zadowoleni. Właściwie czekamy tylko, aż już się uspokoi dyskusja na ten temat. To w tym momencie ona wraca do jego centrum. Egipcjanie poczuli krew, poczuli, że mogą w końcu wziąć odwet na Etiopii i za tą porażkę wielką, prestiżową jakoś się odwinąć. Więc ochoczo wspierają teraz ten sojusz przeciwników Abiy Ahmeda. Kilka dni temu był szczyt w El Alamein w Egipcie, w którym przywódcy Egiptu, Sudanu, Erytrei i Somalii wspólnie debatowali, co, jak w tej sytuacji się zachować. Będą prawdopodobnie koordynować się wywiadowczo, czy reagować na sytuacje, w których Etiopia chciałaby rzeczywiście wyjść poza swoje granice w stronę Erytrei. I pewnie ta erytrejska mała inwazja, od której zrobiliśmy rozmowę, jest może elementem już tego. Środków zapobiegawczych przed spodziewaną inwazją etiopską w stronę wybrzeża Erytrei.
0: Bo Etiopia to nie jest kraik gdzieś w Afryce, tylko to jest bardzo poważny gracz z bardzo poważną armią, jak na tamte warunki, i armią również, która no niestety była w użyciu, tak? Czyli jest to armia, która wie, jak walczyć, ale też wie, jak walczyć brutalnie, więc też wiadomo, co się będzie działo, jeśli premier Etiopii ogłosi jednak dalszą część tego rozwoju konfliktu, czyli po prostu otwartą wojnę z Erytreą, prawda? To też nie jest tak, że tutaj Etiopia jest nieznaczącym pionkiem, który się ugnie pod tym spiskiem, nazwijmy to, z El Alamein przeciwko Etiopii. Bo tak prawdopodobnie premier Ahmed to widzi z Addis Abeby.
1: Tak to jest opisywane i bardzo otwarcie. No niestety, historia nam dowodzi, że wojny pomiędzy sąsiadami, pomiędzy kuzynami, czy bardzo bliskimi sobie społecznościami, jak na Bałkanach, mieliśmy tego przykłady, czy obecnie w Ukrainie, są często najbardziej brutalne i najbardziej krwawe. ta jakaś sąsiedzka zawiść tutaj często dodaje takiego jeszcze dodatkowego wymiaru. Więc jeśli dojdzie do tego, a niestety jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie, no to możemy spodziewać się tutaj dużej dozy brutalności i dużej dozy jakiegoś takiego działania przeciwko zwykłym ludziom, a nie jakimś celom politycznym czy wojskowym. Chociaż w przypadku Erytrei trudno jest trochę to rozdzielić, dlatego że jest to najbardziej zmilitaryzowane państwo na świecie.
0: No właśnie, powiedzmy o tej stronie tych aktorów, Etiopia, porównanie.
1: Porównywalne z Koreą Północną pod tym względem. Dekadę temu, czy troszkę więcej, było głośno o Erytrejczykach w Europie, dlatego że była to procentowo największa grupa migrantów, uchodźców, osób uciekających ze swojego kraju, które próbowały się dostać do Europy. Stosunkowo jest ich mało, ale jest ich stosunkowo dużo, jeśli popatrzymy na to, jaki odsetek ich próbowało uciekać. A próbowali uciekać przeciwko obowiązkowej służbie wojskowej, która w Erytrei zasadniczo przypomina niewolnictwo. Taką XIX-wieczną brankę znaną z naszych stron można było trafić do takiej służby wojskowej nawet na 20 lat. Generalnie trafiało się wtedy do kopalni albo na jakieś farmy generałów i pracowało się jako darmowa siła robocza, jako tacy niewolnicy przez właśnie bez perspektywy w ogóle zakończenia tego, bez końca. Erytrea jeszcze na początku lat 90. była traktowana jako ulubieniec, takie spełnienie lewicowego marzenia o takim egalitarnym społeczeństwie, o takim progresywnym ruchu politycznym. Isaias Afewerki był stawiany na równi.
0: Czyli premier.
1: Prezydent Erytrei, który zresztą nigdy nie wygrał żadnych wyborów, bo to nigdy tam nie było żadnych wyborów. Lider partyzancki, który potem stał się prezydentem, był wtedy stawiany na równi z tutaj różnymi lewicowymi idolami młodzieży. Okazało się, że on bardzo mocno poszedł w stronę, bardzo na serio potraktował sobie hasła samowystarczalności i odizolował swój kraj od reszty świata. To jest taki skansen, taki najbardziej zakonserwowany. Tam nie ma żadnego rozwoju, nie ma żadnych inwestycji. W związku z tym na przykład miasto Asmara uzyskało niedawno status światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego że ma nietkniętą tkankę miejską zbudowaną przez

0: programu niż prawda, hasła reżimowe.
1: A audycja na dachu świata nie mogłaby iść za smary, prawda?
0: Zdecydowanie nie mogłaby iść. Ta kultura tego takiego totalitaryzmu zmilitaryzowanego w ostatnich miesiącach bardzo płynnie przelała się do Tigraju. Ta twardogłowa frakcja tigrajska, która tutaj objęła przewagę i która parła do odnowienia wojny, zrobiła dokładnie to samo, co w Erytrei. Czyli ogłosili mobilizację obowiązkową, ogłosili zakaz, zostało skryminalizowane jakakolwiek krytyka tejże mobilizacji i jakakolwiek krytyka partii rządzącej. Więc w bardzo krótkim czasie to wszystko, co przerażało w Erytrei i co budziło sprzeciw, zostało zaadaptowane przez przywódców tigrajskich. Więc mamy w tym momencie takie dwa quasi-totalitarne twory blisko siebie. Etiopia na tym tle wygląda lepiej. No, tam jest przestrzeń na debatę, chociaż ona też jest... Umówmy się, ja prowadząc wywiady do swojej kolejnej książki, rozmawiałem z wieloma Etiopczykami, wieloma etiopskimi rozmówcami na tematy wrażliwe dotyczące ich państwa, tego jak ono funkcjonuje, jak to wygląda też od zakulisowo. W ramach takiego szerszego projektu spojrzenia na relacje państw afrykańskich z ruchami religijnymi, to Etiopia była tym krajem, w którym ogromna większość moich rozmówców mogła wypowiadać się tylko anonimowo i zastrzegała, że absolutnie nie chcą, żeby ich nazwiska były skojarzone z tym, co mówią. To jest jednak doświadczenie cesarskiej, a potem komunistycznej dyktatury. Państwo zawsze było twarde i zawsze było brutalne wobec obywateli. Abiy Ahmed doszedł do władzy w 2018 roku na fali takiej rewolucji właśnie antyautorytarnej. Nowe pokolenie nie chciało już żyć w tym zamordyzmie, jakim żyło przez dziesięciolecia. No i to otwarcie też się nie do końca udało, dlatego że kraj, nie znając innej rzeczywistości, no chyba nie był gotowy na pełną otwartość i pełną wolność, bo to uwolniło wszystkie przytłumione konflikty, które były gdzieś tam pod dywan spychane.
1: Chociażby te etniczne wpływy na władzę, na rządzenie, na podział wpływów do państwa, no to wszystko działa.
0: Które teraz wszystkie wyszły na powierzchnię i tego przykładem kolejnym jest ten temat, o którym mówimy, to ostatnia wojna. Niestety pod rządami młodego, chcącego dobrze i dobrze rozpoczynającego swoją karierę przywódcy, który na początku chciał się godzić z wszystkimi i wszystkim pozwalać wyjść na powierzchnię.
1: I dostał Nobla.
0: Okazało się, że jest o wiele więcej konfliktów, o wiele więcej napięć, o wiele więcej ofiar niż wcześniej w czasach dyktatury. Niestety ta wolność, którą Etiopczycy dostali, uruchomiła różne ciemne siły, które tam były do tej pory stłumione, i te konflikty etniczne wybuchły ze zdwojoną siłą.
1: To powiedzmy jeszcze na koniec o tym, o czym piszecie w swoim opracowaniu. Na razie wersja angielska, New Flags in the Red Sea Region. To jest opracowanie o tych zmianach, o których już tutaj wspominałeś, o zmianach granicznych, zmianach właśnie takich wbrew prawu międzynarodowemu. Narodowemu. To ta wojna, która się szykuje, mam nadzieję, że się nie zdarzy, ale to, co się dzieje w Sudanie, to, co się zaczyna dziać pomiędzy Erytreą a Etiopią, róg Afryki, w ogóle te państwa leżące nad Morzem Czerwonym i właśnie przecież w strategicznym miejscu, powiedziałeś, że na przykład wspiera Etiopię, wspierają Zjednoczone Emiraty Arabskie i Izrael. To wszystko się dzieje, te wpływy się zmieniają. O co tam chodzi? Możemy jakoś to opowiedzieć w jakimś takim kontekście też zmian strategicznych w tym regionie, które są fundamentalne dla...

0: wielkiej połaci ziemi i masy ludzi tam mieszkających przecież.
1: No tak, to możemy to opowiadać od kilku stron. Możemy mówić o dostępie do wybrzeży Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej jako wielkiej grze w regionie, w której różne państwa próbują lokować swoje przyczółki po to, żeby kontrolować jeden z najważniejszych szlaków handlowych. Ostatnio mieliśmy do czynienia z eskalacją w Jemenie, kiedy to Huti zajęli ten jemeński brzeg Zatoki Bab el-Mandeb. Po drugiej stronie Morza Czerwonego jest ta gra toczy się również. Tutaj mamy Somaliland, rozłomowe państewko w Somalii, wspierane bardzo mocno przez Emiraty i przez Izrael, korzystając z tego, że poparł niepodległość Somalilandu, uzyskuje tam dostęp wojskowy do wybrzeża, co pozwoli mu nie tylko być na wybrzeżu tego ważnego szlaku, ale też być blisko Jemenu, blisko swoich przeciwników Hutich. Właściwie na całym wybrzeżu dzieje się ta rywalizacja. W Sudanie Emiratczycy postawili na niewłaściwego konia i najpewniej przegrają w tej grze. Liczyli na to, że ich bliscy koledzy, czyli niejaki Hemeti i jego siły szybkiego wsparcia przejmą władzę w całym Sudanie i największy kawałek wybrzeża Morza Czerwonego przypadnie ich, będzie dla nich, dla nich dostępny. W przypadku Erytrei i tej awantury o dostęp do morza, ten wymiar tam też jest obecny, bo jeśli dzisiaj Erytrea jest wśród tych państw, które sprzeciwiają się emiracko-izraelskiemu sojuszowi w regionie i ich ekspansji, to Etiopia jest temu bardzo przychylna, więc Etiopia, uzyskując dostęp do morza, poszerzyłaby ten obszar dostępny dla Emiratów i Izraela. Jest ten wymiar taki właśnie strategiczny, jeśli chodzi o te bardzo ważne, wrażliwe punkty na mapie. Z drugiej strony mamy też wielką grę o to, jak będzie wyglądał Bliski Wschód i ten szerszy region w epoce postamerykańskiej. Amerykanie przestają być tym krajem. Pewnie Iran jest tego jeszcze ostatnim takim podrygiem interwencjonizmu amerykańskiego. Wiemy, jak Amerykanie zostali wmanewrowani w tą wojnę raczej niż poszli tam z własnej inicjatywy. Co tym bardziej pewnie wzmocni te nastroje, że już naprawdę dość interweniowania na Bliskim Wschodzie i niech tam się oni sami z sobą kłócą albo dogadują. Na tym właśnie tle postamerykańskiego nowego układu zarysowały się dwa wyraźne bloki. Jeden to jest ten, o którym mówiłem właśnie, czyli emiracko-izraelski. Z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską, która ostatnio porozumiała się z Turcją i Pakistanem, które z kolei chcą sami być tym policjantem regionu. A z drugiej strony jakoś ograniczać ekspansję swoich rywali, zwłaszcza Emiratów, którzy są bardzo asertywni i bardzo chcą się rozpychać w regionie. Więc ten spór pomiędzy tymi wielkimi i bogatymi państwami Zatoki, zwłaszcza Arabią Saudyjską i Emiratami, rozgrywa się w kolejnych miejscach, w kolejnych lokalnych konfliktach. Kolejne lokalne konflikty stają się przestrzenią, w którym ten sam spór powraca. To niestety nie jest dobra perspektywa na pokój w Etiopii, czy na zakończenie tego konfliktu, no bo skoro najważniejsze regionalne potęgi są raczej zainteresowane rywalizacją między sobą i wygraniem w kolejnej lokalnej wojnie, niż dogadaniem się. Więc no, tak to wygląda z tej perspektywy trochę z lotu ptaka.
0: Ja myślę, że tutaj też niebagatelne znaczenie miało to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i ta wojna, która wybuchła po 7 października 2023 roku, to wielkie uwolnienie tych sił plus zmiana władzy oczywiście na Donalda Trumpa w Waszyngtonie i teraz to, co się dzieje, to pokazuje, że ta dynamika no niestety też może przybierać formułę wojny i to jest to, czego się obawiamy w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o Etiopię i Erytreę.
1: No tak, i to też uwolniło taki przyzwolenie na to, że, no, że można działać poza prawem, że można właściwie zrobić wszystko, co się tylko chce, nie przejmować się regułami cywilizowanego prowadzenia konfliktu, nie przejmować się prawem międzynarodowym, nie przejmować się opinią międzynarodową. To jest pewien wirus, który coraz bardziej toczy region i dotarł właśnie do Etiopii.
0: Ale w przypadku Erytrei i Etiopii przecież, tak jak powiedziałem też, nie po to pytałem, żeby się tutaj promować, czy dach świata mógłby być z Erytrei możliwy. Po prostu tam dziennikarze nie mogą wjechać, nie mogą opisywać tego, co się dzieje, bo mogą trafić do więzienia. Zresztą takie przypadki były. W Etiopii też nie jest łatwiej, a w Sudanie, no, konia z rzędem temu, kto by przeczytał reportaże stamtąd, które napływają w takiej dużej liczbie. To są sporadyczne
1: Tak, zaznaczmy, elementy. Że o ile w Etiopii ta poprzednia wojna przed 4 laty była całkowicie poza dostępem dziennikarzy, dzisiaj jest przynajmniej jedna ekipa, która jest w sercu tego konfliktu. To jest etiopskie biuro Al Jazeera, które dostało dostęp do Tigraju. Wczoraj czy przedwczoraj byli w Mekele, stolicy tego kraju, zajętego przez siły etiopskie i ich tigrajskich kolaborantów, bo tam jest to dosyć
0: czytelna sytuacja.
1: Sytuacja jest tak podzielona. Więc nie jest to, o ile wcześniej był to całkowicie konflikt odcięty od dostępu mediów, dzisiaj nie jest aż tak źle z dostępem do informacji, więc miejmy nadzieję, że będzie co śledzić i będzie skąd brać z pierwszej ręki wiarygodne wiadomości.
0: Nowa wojna w Etiopii i zagrożenie konfliktem regionalnym, to jest opracowanie Jędrzeja Czerepa na stronach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Opracowanie kolejne Jędrzeja Czerepa, Julii Sochackiej, Michała Wojnarowicza, New Flags in the Red Sea Region, czyli to, o czym rozmawialiśmy, czyli przemiany regionalne i wpływy mocarstw regionalnych na to, co się dzieje w regionie Morza Czerwonego, strategicznym dla nie samego tylko regionu wschodniej Afryki, czy rogu Afryki, ale myślę, że dla całego świata. No i oczywiście niezmiennie polecam fantastyczną książkę Jędrzeja Czerepa o południowym Sudanie, która myślę, że też wiele opowiada o polityce w tamtym miejscu, o ludziach i o tym, z czym należy się mierzyć, jeżeli no właśnie w porę nie zastopuje się pewnych procesów, czyli Sudan Południowy, państwo pozorne. Tyle z ogłoszeń, bym powiedział, jeżeli chodzi o lekturę, ale też śledzimy Al Jazeera w Mekele, czyli etiopskie biuro Al Jazeera i informacje na temat tego, co się dzieje pomiędzy Etiopią i Erytreą i oby nie doszło tam do wojny. Bardzo dziękuję. Dr Jędrzej Czerep, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
1: Dziękuję również.
0: Za chwilę o Bliskim Wschodzie i Agnieszka Bryc, ale chwila muzyki z Afryki.

0: Lolo Soulfire Orchestra OK Jazz na zakończenie rozmowy z Jędrzejem Czerepem, ale teraz o Bliskim Wschodzie. Zresztą też o tym rozmawialiśmy, jaki jest wpływ Bliskiego Wschodu na to, co się dzieje w Afryce Wschodniej, w rogu Afryki. Etiopia, Erytrea, prawdopodobieństwo wybuchu dużej wojny i nie tylko będzie to dotyczyło tych dwóch państw i ludności, która tam mieszka, bo to przede wszystkim. 7 października 2023 roku wywrócił Bliski Wschód do góry nogami. Stare porządki upadły za sprawą ataku Hamasu i wojny odwetowej Izraela. Za chwilę Izraelczycy pod koniec miesiąca będą decydowali, no, czy przedłużyć rządy Benjamina Netanyahu. Polityka przez jednych znienawidzonego i skorumpowanego, bo rzeczywiście ma zarzuty korupcyjne, ale dla wielu jedynego zdolnego zagwarantować Izraelowi należne mu miejsce mocarstwa w regionie. Taką stawiamy tezę i o niej rozmawiamy. Rozmawiamy o Izraelu, o wojnie technologicznej, którą Izrael zresztą też wciągnął na pokład tej wielkiej wojny w Strefie Gazy. Wojny, która pochłonęła życie ponad 75 tysięcy Palestyńczyków. Mówi się nawet o 130 tysiącach, o 100 tysiącach. To jest oczywiście jeszcze sprawa do wyjaśnienia, gdyż no to, co jeszcze jest w zrujnowanej Strefie Gazy, wymaga sprawdzenia i tam poszukiwania też będą trwały. No właśnie, czy Hamas jest pokonany? Co dalej z Izraelem? Co dalej z tym regionem? W jaki sposób Izrael zachowuje się na scenie międzynarodowej? O tym rozmawiałem z dr Agnieszką Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. O dacie historycznej 7 października 2023 roku. O tym będzie cały wywiad dzisiaj na YouTubie, na Radio 357 TOK. A teraz fragment tego wywiadu. Zaczynamy od tego właśnie, jaka jest waga tych wydarzeń sprzed 3 lat.
1: Po 7 października 2023 roku mamy do czynienia z nową planszą gry na Bliskim Wschodzie. Ta nowość polega na tym, że mamy Izrael, który wszedł na drogę państwa wojującego i dla którego wojny są narzędziem. Mamy Iran, który został zdestabilizowany, ale ciągle trwa. Mamy Bliski Wschód, na który my zwykle patrzyliśmy przez pryzmat w zasadzie zagrożenia tylko głównie irańskiego. Niektórzy specjaliści zapędzali się, mówili tam tak, że jest nie tylko sam Iran, ale jest oś rywalizacji Iran-Arabia Saudyjska. Mhm. A dzisiaj mamy przetasowanie i mamy dwa główne źródła destabilizacji w postaci Iranu i Izraela. A jednocześnie mamy na to wszystko taką nakładkę Stanów Zjednoczonych, które się wycofują albo się nie wycofują. Do końca nie wiemy, co się dzieje z tą strategią amerykańską, bo ona też ma nowe cechy. Generalnie niby się wycofują, ale zaangażował się Waszyngton po stronie Izraela w wojnie przeciwko Iranowi. Do tego jeszcze mamy obalonego przywódcę bardzo ważnego państwa, czyli Bashara Asada, który skończył
0: cały
1: w Moskwie.
0: Plan Asadu zakończył 50-letnie rządy dyktatorskie,
1: tak jest,
0: w Syrii.
1: Ten Bliski Wschód, który kojarzymy, który nam się w zasadzie jawi jako taki region, w którym rządzą stabilne dyktatury, to jest pieśń, powiedziałabym, przeszłości. I to wszystko bardzo przyspieszyło po 7 października. I nic nie zapowiada, żeby region miał się jakoś specjalnie ustabilizować po tych 3 latach od ataku Hamasu na Izrael.
0: Można powiedzieć, że to wszystko wybuchło po 7 października, dlatego że te zmiany, o których ty mówisz, to są wszystko zmiany wywołane wojną, wywołane aktywną działalnością wojska, armii. I tutaj na przykład to, co powiedziałaś, to jeszcze dorzuciłbym, nie ma przywódcy Hezbollahu, szejka Hasana Nasrallaha i jego anturaż, to jest tak. Po pierwsze. Po drugie, nie ma 3000 członków tego Hezbollahu, którzy zginęli w wyniku, no, nie bywałej akcji wywiadowczo-technologicznej, czyli wybuchów osobistych
1: pagerów,
0: różnego rodzaju krótkofalówek i tak dalej, które zostały przejęte przez wywiad izraelski. I dlaczego ja do tego też tak nawiązuję? Dlatego, że 7 października to jest sprzed 3 lat, to też jest początek wojny na niespotykaną skalę technologiczną.
1: Tak jest.
0: My mamy do czynienia nie tylko z zgruzowaniem Strefy Gazy i tylko przypomnę 784 tysiące ofiar podawanych oficjalnie przez ONZ za Ministerstwem Zdrowia Hamasu. Niektórzy specjaliści powołują się na 100 tysięcy osób, jeszcze inni mówią o 130 tysiącach. Tu jest taka skala, bym powiedział, niepoliczalna, bo chyba mam wrażenie, że po tej destrukcji Strefy Gazy trudno jest doliczyć się, ale ten mój wstęp służy temu, żeby pokazać, że to też, to co się wydarzyło w Strefie Gazy, to jest też obraz nowoczesnej wojny technologicznej, którą prowadzi Izrael, na którą patrzą wszyscy. I tak jak zapowiadał jeden z generałów, po 7 października patrzą na nas wszyscy.
1: Tak, i po 7 października i doświadczeniach armii izraelskiej z wojny w Gazie, gdzie IDF stosował już na masową skalę, to znaczy już taką systemową skalę, bardzo zaawansowane AI i zaraz za moment sobie powiemy, jakie to było. Oblicze wojny czy narzędzia prowadzenia wojny są inne. Bardzo zautomatyzowane to po pierwsze i z dużym udziałem właśnie sztucznej inteligencji. I to są lekcje, które wyciągają wszystkie państwa z tego, co robi, czy co zrobił Izrael w Strefie Gazy. My się przyzwyczailiśmy myśleć, że interesują nas głównie lekcje z wojny w Ukrainie, ale wojskowi mówią nie. Nie tylko Ukraina. Ukraina jest jednym frontem i jednym jakby teatrem doświadczalnym, takim laboratorium, a drugim jest właśnie Strefa Gazy. I to, co wyniesiono ze Strefy Gazy i to, o czym bardzo szybko zaczęli pisać także izraelscy dziennikarze, śledczy, czy aktywiści, czy broniący praw człowieka, no to jest takie bardzo groźne zastosowanie sztucznej inteligencji przez armię izraelską, ale w celu takim, żeby automatycznie identyfikować cele geolokalizacyjne i osobowe i bardzo przyspieszyć proces nie tylko identyfikacji, ale zatwierdzania celów. W ten oto sposób powstała bardzo groźna praktyka, na którą kiedyś my wszyscy będziemy musieli odpowiedzieć sobie w zasadzie na pytanie, czy uzasadniona jest, czy uzasadnione jest takie prowadzenie wojny, w której od identyfikacji celu do momentu jakby wyplucia przez system, przez aplikację wyniku i podjęcia więc decyzji, czy strzelać, czy nie strzelać, systemowi to zajmuje 20 sekund. To są doniesienia, to jest informacja, którą dostarczyli właśnie dziennikarze izraelscy po szeregu wywiadów przeprowadzonych z żołnierzami, oficerami biorącymi udział właśnie w operacji w Strefie Gazy.
0: Też myślę, że jeszcze na swoje opracowania czeka wojna lotnicza, wojna prowadzona z powietrza z Iranem, bo jest to jednak też popis technologiczno-wywiadowczy jak najbardziej. Myślę, że też wiele do powiedzenia będą mieli ci, którzy będą opracowywali, jak Izrael walczy w Libanie i wykańcza Hezbollah de facto, bo też można powiedzieć, że Hamas wojskowo nie istnieje. Hamas może ideologicznie istnieje, chociaż tu bym się zastanawiał, jaki jest procent poparcia dla Hamasu wśród Palestyńczyków ze Strefy Gazy i zachodniego brzegu Jordanu. Tu są dane chociażby podawane przez Foreign Affairs, które mówią, że no nie jest to za wysoki poziom zaufania Palestyńczyków do dwóch organizacji, Hamas i do partii i organizacji Fatah palestyńskich.
1: Ale ja tu zrobię drobne wtrącenie. Bezpośrednie wsparcie dla Hamasu może być inne od zrozumienia, akceptacji i poparcia dla w ogóle idei oporu.
0: I tutaj absolutnie to jest bardzo ważne, bo to, co ta wojna pokazuje i te wojny prowadzone przez Izrael i to budowanie Izraela. No tutaj mamy też do czynienia z niebywałą wojną o uznanie izraelskiego prawa do właśnie takich działań. Czyli wiążemy już teraz wojnę nowoczesną prowadzoną przy użyciu najnowszej technologii z tym, jak ta wojna musi być pokazywana światu.
1: Ale ja pójdę dalej, bo od samego początku, czyli tuż po 7 października, z ust premiera Netanyahu i jego współpracowników, czyli członków rządu, padały słowa bardzo biblijne. To znaczy bardzo takie, powiedziałbym, mesjanistyczne, religijne, które uzasadniały w sposób religijny zasadność bezwzględnego rewanżu na Palestyńczykach.
0: Cały wywiad z doktora Agnieszką Bryc na YouTubie, Radio 357 Talk. Zapraszam po 18:00, pełen wywiad, między innymi też o fenomenie technologicznym, jeżeli chodzi o wojnę prowadzoną przez Izrael, o tym, jak wygląda opozycja w Izraelu, opozycja wobec Benjamina Netanyahu i czy rzeczywiście Izrael zmierza ku temu, by zostać mocarstwem regionalnym i jakie są tego konsekwencje, a także o propagandzie tegoż sukcesu ewentualnego, no i oczywiście też o Palestyńczykach i ich podejściu do obecnej sytuacji, ale głównie o Izraelu. Także zapraszam za chwilę Marek Meissner i porozmawiamy o wielkiej aferze szpiegowskiej w wywiadzie Niemiec, ale także o drugim dnie protestów Hiszpanii i Francji.

0: Protesty w Hiszpanii i Francji, w tym pierwszym eksmisja starszej mieszkanki Madrytu i jej śmierć wywołała protesty i decyzje premiera o wcześniejszych wyborach. We Francji setki tysięcy młodych ludzi wyszły, wychodzą i będą wychodzić podobnież na ulicę, a setki szkół średnich zostaje zamkniętych. Protestujący twardo wykrzykują, że nic ich nie powstrzyma. W tym samym czasie wykrywana jest wielka afera szpiegowska w wywiadzie Niemiec. Były szef tej służby, August Hanik, miał sprzedawać informacje obcym mocarstwom. Być może jest to Rosja, być może Chiny. Śledztwo trwa, ale też i wyjaśnianie tego i przekazywanie informacji również. Miał swojego pomocnika, no ale tak jak powiedziałem, śledczy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Zastrzeżenia do wywiadu RFN były podnoszone od lat. No i czym grozi zdrada tak wysokiego funkcjonariusza wywiadu? O tym Marek Meissner. Dzień dobry, Marek Meissner, dziennikarz osintowy, analityk, znawca wojskowości krajów byłego Związku Radzieckiego, ale także no właśnie tych tajemnic związanych z wywiadem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, Michale. Dzień dobry Państwu. No cóż, mamy taką sytuację.
0: Od czego byś zaczął, powiedz? Od Niemiec czy od protestów?
1: Od czego bym zaczął? Nie, od tego bym zaczął, że właściwie to jest sprawa, która się ciągnie, jeżeli chodzi o Niemcy. Mhm. Pamiętamy o szefie wywiadu, właściwie kontrwywiadu niemieckiego, von Massenie, który tak często kontaktował się z Rosjanami i tam były takie historie, które były niewyjaśniane, których żądał wyjaśnienia, żądał Bundestag, że w końcu w 2018 roku nawet Angela Merkel nie wytrzymała i go wywaliła ze stanowiska. No więc powiedzmy szczerze, te służby niemieckie mają, jeżeli chodzi o penetrację rosyjską, no dosyć długą tradycję. Mhm. Tutaj widzimy wyraźnie, że mają Niemcy problem i tutaj mogę powiedzieć ze znajomości swoich, no z różnych źródeł, że ten problem to się ciągnie od praktycznie rzecz biorąc końca lat 90. Konkretnie zaś nabrał znaczenia w czasach kanclerstwa Gerharda Schrödera. No, nie jest to postać, którą byśmy w Polsce darzyli przesadną sympatią, ponieważ Schröder był tak nieprawdopodobnie prorosyjski, że nawet dostał się po kanclerstwie dostał się do Gazpromu. Mhm. I w tej chwili zarządza jedną ze spółek. Ta spółka jest powiązana z Rosnieftem, to jest też i w tej chwili duży rosyjski podmiot. No i za czasów Schrödera dostała się masa ludzi, którzy uważali, że dawne sojusze, też do wywiadu, że dawne sojusze jeszcze z lat 30. XX wieku, to one dobrze by były, żeby jednak wróciły, bo Rosja ma wiele wspólnego z Niemcami. Ciekawe, że sam Schröder, mimo iż oficjalnie on był lewicowy, to tam się znalazło mnóstwo ludzi ewidentnie prawicowych, którzy jednak mieli jakieś rosyjskie ciągoty, nawet nie prorosyjskie, a wręcz rosyjskie. Czyli taka współpraca ponad podziałami. No i teraz mamy tego pokłosie. Pamiętajmy, że von Henning bardzo, bardzo tutaj naciskał na rozpoczęcie śledztwa w sprawie zniszczenia Nord Stream przez Polaków i Ukraińców. To on to wymyślił.
0: To znaczy on uznał, że są winni temu, by pociągnąć ich do odpowiedzialności miał twarde stanowisko w tej sprawie.
1: Tak, twarde stanowisko, ale to on podpisał raport na ten temat. Mimo że Duńczycy twierdzili, duński okręt podwodny na 24 godziny przed eksplozją na Nord Stream rozpoznawał tam teren i znalazł tam jednostkę rosyjską marynarki wojennej z batyskafem przystosowanym, znaczy właściwie rowem, czyli robotem do prac głębokościowych, przystosowanym do właśnie tego typu prac podmorskich. I ten wątek absolutnie zlekceważono, nie było go nic w tym stylu, tylko winni Ukraińcy i Polacy. Co ciekawe, myśmy mieli ten Nord Stream wywalić przy pomocy nurków prawda, którzy się mieli znaleźć na 20-metrowym jachcie. Już
0: Andromeda.
1: Wtedy specjalistą od spraw podwodnych bardzo wysoko się brwi unosiły. Dlaczego?
0: No ale jest książka Panczewskiego, przepraszam, dziennikarza Wall Street Journal, który napisał o tym, że to była ukraińska ekipa, która dokonała tego sabotażu.
1: Wiesz co?
0: Wiem, że cię trochę prowokuje teraz, ale...
1: Tak, ja mam takie wrażenie, że w mediach są ludzie, którzy bardzo często korzystają z wrzutek, które im podsuną różni ludzie i różne źródła.
0: Brawo.
1: Dlaczego? Ja rozmawiałem ze specjalistami od prac podwodnych, którzy dostawali ataku śmiechu po tej książce i mówili, że tego typu prace wymagają ciężkiego sprzętu. Gdzie zainstalujesz żurawik do tego typu rzeczy na jachcie? Weźmiesz tego powiedział mi jeden ze specjalistów od nurkowania głębokościowego, no jak, weźmiesz może tego robota pod pachę? Także tak to wyglądało.
0: To znaczy, no, rozumiem,
1: ta historia była nieprawdopodobnie dęta.
0: No ja wiem, mówisz o książce Panczewskiego, dziennikarza, o Nord Streamie i wybuchu. O niej też rozmawiałem. Są zdania mówiące o tym, że książka jest świetnie, się ją czyta. Jest, w sumie ja ci powiem, że też ją czytałem. Mam wrażenie, że jest świetnie opowiadająca o pewnym systemie, ale też o systemie władzy na Ukrainie i w Niemczech. Bo to jest bardzo ciekawie przedstawione.
1: Tak, ale cała reszta dotycząca samej operacji to jest takie political fiction.
0: Ja rozumiem, natomiast jeszcze odsyłam do rozmowy na dachu świata i do naszych podcastów Radia 357 z Ernestem Wyciszkiewiczem, jednym ze współautorów książki o Nord Streamie i o politycznych całych zabiegach, jak ten Nord Stream, te cztery nitki gazociągu rosyjsko-niemieckiego powstały, ocalała po sabotażu sprzed 4 lat jedna. Jeszcze jest. Ale słuchaj, wracając do pana byłego szefa, jakby nie było bardzo ważnego urzędu, jakim jest Federalna Służba Wywiadowcza, czyli BND. BND jest jednak w sojuszu z polskimi służbami, co zresztą było podkreślane bardzo często. Ta zdrada najprawdopodobniej na rzecz Rosji i Chin, o której mówimy, i postać pana Haninga, jak to wpływa na sytuację w krajach NATO? Brytyjczycy już się obawiają, że wiele z ich tajemnic zostało ujawnionych. Aha. A Polska?
1: Znaczy Polska, no cóż, powiem tak... Może powiem aluzyjnie.
0: Nie, Marku, nie pozwolę ci. Powiedz wprost.
1: W Holandii łapie się szpiegów. W Niemczech aresztuje się szefa wywiadu. We Francji rozbija się krąg oficerów byłych, którzy szpiegują na rzecz Rosji i prawdopodobnie na rzecz Chin. W Wielkiej Brytanii to samo, wykrywana jest chińska i rosyjska działalność szpiegowska. Ale w Polsce cisza, prawda? Łapane są jakieś płotki, które robią sabotaże, podpalenia. A gdzie jest ta wyższa półka? Ona musi być. Ona powinna być. Dlaczego nie ma żadnego aresztowania człowieka, który kieruje? Łapiemy płotki, a gdzie są te grube ryby? Ja osobiście nie wierzę, żeby Rosjanie byli, jeśli chodzi o Polskę, tak powiedzmy bojaźliwi, że baliby się tutaj wprowadzić agentów na wyższe stanowiska.
0: Ale Marku, to jest tak, że pan Haning, który był szefem przez kilka lat Federalnej Służby Wywiadowczej, odszedł na emeryturę, ale miał w 2022 roku, ale miał pomocnika, sekretarza tejże agencji, który mu wynosił dokumenty.
1: Żeby tylko było jeszcze jednego, gorzej. Bo sprawa jest rozwojowa.
0: Tak, ale to jest nie pierwszy i drugi człowiek wykryty w tych władzach Federalnej Służby Wywiadowczej, który wynosił bądź ujawniał, przekazywał tajemnice wywiadu.
1: To znaczy, ja powiem tak, z tego co wiadomo, to Niemcy są w tej chwili odcięci od wszelkich informacji tajnych i trwa tak zwana ocena strat. Po każdej stronie. To znaczy po stronie, z tego co wiadomo, po stronie brytyjskiej, francuskiej, amerykańskiej głównie. Natomiast czy coś takiego jest po stronie polskiej? Powinno być. Aczkolwiek, no cóż, tutaj od dawna się mówi w środowiskach służb, że jednak my ciekniemy jak sito. Ciekniemy jak sito i to ciekniemy jak sito na szczęście własnymi tajemnicami nienatowskimi. Ciekniemy jak sito do polityków, a politycy ujawniają sprawy, które nie powinny zostać ujawnione. Także to jeśli chodzi o nas. Na pewno jakoś...
0: Były pułkownik Marek Świerczek, były pułkownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oficer, właśnie mówi to samo co ty, to znaczy brak wykrywalności szpiegów, czy no właśnie na stanowiskach w Polsce, to jest problem też.
1: No to jest problem. To jest problem, bo ja nie wierzę, żeby ich nie było. Oni są.
0: Słuchaj, no to w takim razie, jak rozumieć też w tym kontekście to, co się dzieje teraz w Polsce po aktach przemocy i no, nożownikach, którzy, czy uczniach, którzy użyli noża i fatalnym, dramatycznym zabiciu woźnej w jednej ze szkół. Krwawy piątek dzisiaj jest, który został ogłoszony anonimowo w internecie, na forach mediów.
1: No właśnie, ogłoszony anonimowo w internecie, na forach mediów, prawda? No. I tutaj zadziwiającą sprawę ostatnio mamy, wiesz? Na przykład miłośników akwarelisty z Austrii, przed którymi ostrzegają inni miłośnicy akwarelisty z Austrii, mówiąc, że oni ich nie znają. I to są pewnie jacyś agenci policyjni. Organizacje islamistyczne, do których się w ogóle nie przyznają inne organizacje islamistyczne, twierdząc, że to pewnie CIA je stworzyła. Prawda? No dziwne, prawda? Plus challenge na grupach, zwłaszcza na TikToku. I powiem od razu tak.
0: Challenge, czyli wyzwania mojemu, dla tak, internautów, tak, żeby coś zrobili tak, i udowodnili, młodych, tak, a później opublikowali.
1: Tak. Co mamy? Mamy z jednej strony skierowane na zachód, zwłaszcza do osób do młodych muzułmanów mamy bezpośredni przekaz. Zalewanie przez grupy związane z terroryzmem żadnych rozkazów, tylko zalewanie takich platform jak TikTok, Telegram czy Instagram bardzo dobrą, wizualną, dopasowaną do młodzieżowych kodów propagandą. No i jest efekt taki, że radykalizacja dawniej trwała miesiące, a dziś w niektórych mediach społecznościowych zajmuje kilka tygodni, a podejrzani mają często po kilkanaście lat, 13 czy 17. No ale to dotyczy pewnego wycinka. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci między innymi w Polsce, no to mamy właśnie te dziwne challenge, mamy takie grupy, które wręcz są, często nawołują do takiego niszczenia, do takiego sabotażu. Zróbcie to dla fanu. Albo zwłaszcza do młodych chłopców. Zrób to, bądź mężczyzną.
0: To również nawołujące stylu. Do bijatyk, do atakowania.
1: Tak, do bijatyk, tak. Tak. I te grupy są bardzo dziwne. Dlaczego? One się pojawiły w ciągu ostatniego pół roku. One zaczęły działać od razu w ciągu ostatniego pół roku. I dlatego ja myślę, że niezależnie od tego, co się dzieje, to mamy do czynienia z pewną operacją PSYOPS rosyjską.
0: Czyli psychologiczną wpływu na nastroje i zachowania społeczeństw.
1: Tak. I to jest bardzo stara historia, bo w 1986 roku pułkownik, jeszcze wtedy Rodin, w wojenno-historycieskim żurnale, to jest taka bardzo prestiżowe pismo rosyjskiej armii, napisał artykuł o możliwościach wpływania na społeczeństwa zachodnie poprzez najmłodszych ich członków. I ja myślę, że Rodina rozwinięto przez ten czas twórczo i teraz mamy efekt tego rozwinięcia. Z drugiej strony, Michale, ja uważam, że nie byłoby tego, gdyby ta propaganda nie padała na podatny grunt.
0: To jest oczywiście tylko świadczy o rozpoznaniu tematu i możliwości przez tych, którzy tę operację zadają, prawda? No bo to też jest ważne. Przecież to nie robią tego w ciemno, tylko po rozpoznaniu sytuacji.
1: Po rozpoznaniu sytuacji, ale z drugiej strony ja mówię tak, my straszliwie te dzieciaki zawiedliśmy. Straszliwie. Dlatego, że my cały czas albo jesteśmy nieobecni w ich życiu, bo pracujemy, bo musimy działać, bo prawda, bo trzeba, bo tutaj mamy parcie na symbole różnego typu sukcesu. No i w efekcie jeszcze mamy coś takiego, takie radosne nurkowanie w szambie, które zafundowali nam politycy w szambie określanym łagodnie brutalizacją życia społecznego. Dzieciaki to widzą, wzorują się na nas, bo teraz już można, skoro dorośli tak robią.
0: A diagnoza płynąca ze wschodu dokładnie to widzi. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem ci zadać. Bo ty mówiłeś w wywiadzie, zresztą też jest na Radio 357 Talk, wywiad z tobą, mój. I tam mówisz o tym, że ta radykalizacja, to o tym mówi również wywiad szwedzki, że coś takiego jak sprzyjanie agresywności młodzieży, czy wpływanie na to, to się odbywa. To nie jest temat i historia teorii spiskowej, tylko to ma swoje podwaliny.
1: Tak, z jednej strony, przy czym oni mają ten temat doskonale opracowany, bo oni mają też grupy na mediach społecznościowych związane po prostu z gangami. I mają jeszcze to. A te zachowania są jeszcze wzmacniane przez grupy, które nagle powstały znikąd. I właśnie wzmacniają tą agresję, która jest u wielu młodych chłopców naturalna, bo przecież tam hormony szaleją, tam jest dojrzewanie, to tam następuje wzmacnianie, uderzanie w słabe punkty. Przy czym tutaj ja powiedziałbym tak, ja nie jestem absolutnym przeciwnikiem sieci społecznościowych, ale TikTok do wora, a wór do jeziora.
0: Dobrze, to ta deklaracja. Jeszcze tylko powiedz kilka słów, bo to nie jest tak, że będziemy teraz analizowali sytuację społeczną i gospodarczą Francji i Hiszpanii. Natomiast protesty, do których doszło i dochodzi, trwają we Francji protesty nastolatków, ale również młodzieży licealnej, które w założeniu ku poprawie systemu oświatowego. W Hiszpanii to jest z kolei nawoływanie do poprawy sytuacji mieszkaniowej i do zmiany polityki rządu. Wybory będą wcześniejsze, ale można zauważyć tam, jak ja to nazywam, drugie dno w tych protestach. Nazywam to drugim dnem w tych protestach, nie samo sformułowanie z mojego autorstwa. Czy ty też widzisz, że tutaj mamy pewnego rodzaju zależność co do tego, że nagle mamy znane problemy społeczne, które teraz urastają do rangi takiej, że już ludzie wychodzą na ulicę.
1: No, mamy bardzo ciekawych ludzi na tych protestach we Francji. Na przykład Victora Alfonso Lente, Sergeja Muniera czy Mika Takahashi. Któż to jest?
0: No nie wiem.
1: A to są, słuchaj, wojownicy, tak zwani, z 2014-2015 roku z brygady w Donieckiej Republice Ludowej. I oni tam właśnie służyli, tam były awantury o przywództwo, ta brygada została rozwiązana. To są ochotnicy ideowi ochotnicy, skrajna prawica oraz powiedzmy taki narodowy faszyzm, de Grel i okolice. To właśnie są ci ludzie. Tak, dokładnie. No i teraz ci ludzie się... Właśnie ten ciekawy jest ten Victor Alfonso Lenta, bo on kiedyś usiłował dowodzić tym oddziałem i konflikt o dowodzenie spowodował właśnie, że ten oddział rozwiązano na skutek dyrektyw z Moskwy, ale on co i już wypływa. Pamiętasz,
0: jak on się znalazł na protestach?
1: Kamizelek?
0: No pamiętam, oczywiście.
1: Właśnie. No to wyobraź sobie, że on na protestach żółtych kamizelek był szefem ochrony. I sfotografowano go razem z innymi kolegami z oddziału, właśnie z Sergiejem Monierem, który wbrew nazwisku jest francuskim Serbem. I z Miką Takahashi, czyli Japończykiem, który też służył w tym oddziale ze skrajnej prawicy. Był też Wiktor Lenta, się ujawnił na proteście rolników, znanym ci na pewno, też tych francuskich, a teraz się nagle ujawnił, pokazał się, został sfotografowany na proteście licealistów. Człowiek orkiestra zawsze walczy, jak widać, o sprawiedliwość społeczną, tylko zawsze walczy jakoś tak jakoś tam, gdzie się on pojawia, to zaczynają się zamieszki. No taka dziwna koincydencja, pewnie przypadek.
0: Tak, ale to, co mówisz, oczywiście to jest też tak, że tutaj maść polityczna to nie do końca też waży, tylko i wyłącznie, bo to może być i lewica, i prawica, i oczywiście, różne inne podpinki, że tak się wyrażę kolokwialnie, oczywiście, tutaj funkcjonują. Marku, to jest niezwykle ciekawe. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie chodziło o zwrócenie uwagi na sytuację polityczną, społeczną w Hiszpanii czy we Francji, tylko na ten element, który też jest istotny, bo tak jak w przypadku Krwawego Piątku w Polsce, którego nie ma, ale de facto, ale został ogłoszony przez kogoś w internecie, tak i w tym wypadku...
1: I już wywołał panikę.
0: Tak,
1: i
0: no to o
1: to
0: chodzi.
1: I tu niestety media społecznościowe zadziałały, bo tą panikę podkręciły. Podkręcili niestety także i niektórzy obserwatorzy polityczni, którzy dla fejmu i także dla lików urządzili festiwal strachu pod hasłem musimy bać się naszych własnych dzieci, bo niedługo nas wymordują. To było dla mnie przerażające, bo ja słyszę te brawa w Moskwie.
0: To jest niestety...
1: I takie małatcy.
0: I to jeszcze, zobacz, podwójne, bo no, włącznie z Hanningiem i z tym, co się wydarzyło w Niemczech, z Federalną Służbą Wywiadowczą i z tym, że to nie jest ostatnie słowo i to jest najgorsze w tym wszystkim, to mam wrażenie, że naprawdę mamy do czynienia z tym, co zresztą zapowiadaliśmy nieraz, że jesień to będzie bardzo poważny kłopot dla krajów Europy, dla społeczeństw, dla tego, co jest prawdą, a co jest nieprawdą i odróżnianiu tego, to będziemy właśnie poddawani testom. Bardzo Ci dziękuję. Marek Meissner, dziennikarz, analityk OSINT, współprowadzący Kremlinka Show, czyli fantastyczny podcast na YouTubie. Zapraszam do oglądania. Bardzo Ci dziękuję. A za chwilę Tierras Raras. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Opowiemy o Argentynie, opowiemy również o Leo Messim, o tym jego ostatnim meczu, ale też tutaj jest wiele odniesień politycznych i nie tylko. Także za chwilę Wojciech Ganczarek, ale jak zwykle Tierras Raras wprowadza pieśń, melodia, którą on wybrał. Za chwilę się wytłumaczy z treści i dlaczego ta. Także zapraszam.

0: No, powiem tak, Wojciech Ganczarek w Tierras Raras na dachu świata, czyli Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Dzień dobry. Proszę się wytłumaczyć z tej nostalgii.
1: Dzień dobry. No, to jest bardzo prosta sprawa. Nie wiem, jak było w Warszawie, ale tutaj w tych stronach w nocy przyszedł wiatr i zdmuchnął liście wszystkie prawie. Bardzo mało ich zostało, tych liści. Więc to jest taka pieśń trochę, żeby te liście może pożegnać. Bo w Argentynie, zwłaszcza na południu, też są jesienie. Chociaż Ameryka Łacińska raczej kojarzona jest z palmami i z małpiszonami. To są też liście, które opadają w Patagonii. I o tym jest ta piosenka, że jesień w nad Huechulafken, nad jeziorem Huechulafken, to nie jest zwykła jesień, tylko krasnoludek, który maluje góry.
0: Wiesz, ty zawsze potrafisz zaskoczyć od tej strony interpretacyjnej z rzeczywistości. No, krasnoludek, który, jak jeszcze raz powiedz?
1: Który maluje góry. Maluje, który koloruje góry.
0: Dobrze. To ten krasnoludek, który koloruje bądź maluje góry, myślę, że też płakał malując i kolorując, gdyż na Estadio Monumental w Buenos Aires odbyło się pożegnanie, no nie byle kogo, bo Leo Messiego, jednego z najgenialniejszych piłkarzy świata, który w historii piłki nożnej. I oczywiście tu nie będziemy robili egzegezy piłki nożnej, ale myślę, że warto o tym powiedzieć i od tego też zacząć. Myślę, że ten krasnoludek płakał.
1: No tak, bo żegnano krasnoludka, który malował boiska, można tak powiedzieć, i stadiony, nie? 3-0 dla Argentyny, słuchaj, z Beninem. Jedna bramka Messiego i dwie asysty, także super, jak na pożegnanie. I hymn na tym, aha, i Messi 39 lat miał, jak odchodzi z reprezentacji. Ja się trochę obawiam, że wszyscy odchodzą z piłki, jak mają 39 lat, to znaczy, że co? Bo ty masz trochę większe doświadczenie życiowe. Jak się dochodzi do tych 39 lat, to się zaczynają boleć plecy, czy o co chodzi?
0: Ja jestem klasycznym przypadkiem, kiedy po 50 zaczynasz odczuwać te wszystkie niedoskonałości swojego ciała, swojego bytu. Może w ten sposób.
1: To powinieneś się cieszyć, bo Messi już 39 lat i już go bolą plecy i się wycofuje. Hymn przed tym meczem zaśpiewał Fabio Santana, weteran z wojny o Falklandy, czy tudzież Malwiny. I ten Fabio Santana zjawił się z flagą, której już rozmawiali 2 miesiące temu, z flagą, która pojawiła się na boisku podczas mundialu w meczu między Argentyną i Anglią, który Argentyna wygrała. I ta flaga, a tak naprawdę prześcieradło z czarnym napisem, Malwiny są argentyńskie. Ta flaga pojawiła się znowu na boisku właśnie przy pożegnaniu Messiego, tak. 6 października. I przypominam, że co się wydarzyło 2 miesiące temu, jak ta flaga pojawiła się na boisku, można powiedzieć, przebudziła w Argentyńczykach takiego ducha narodowego. I kiedy dzień później chciano głosować, kongres chciał głosować, zniesienie wszelkich ograniczeń na zakup ziemi przez obcokrajowców, no koniec końców musieli się z tego wycofać, to głosowanie było przesunięte, potem chcieli trochę złagodzić, że, no nie że jakieś ograniczenie zostaną, koniec końców nie przeszła ta ustawa. Natomiast teraz wchodzi ta flaga, Malwiny są argentyńskie, na boisku, być może, żeby znowu przebudzić Argentyńczyków do obrony swojej ziemi, bo na 15 października, czyli za tydzień, planowane są z jednej strony obrady zgłoszone przez opozycję, które chcą wycofać właśnie te zniesienie ograniczeń na zakup ziemi przez obcokrajowców, bo prezydent z kolegami, prezydentowi i kolegom udało się przepchnąć taką zmianę pomimo sprzeciwu kongresu. Zrobili to w sposób bardzo pomysłowy oczywiście.
0: Czyli jaki?
1: No słuchaj, 2 pomysły nawet. Tak na wszelki, taki pomysł numer 1 i potem taki na wszelki wypadek, jakby się nie udało, to jeszcze mieli drugi. Także bardzo są pomysłowi i zdeterminowani, jak widać, żeby jednak tę ziemię obcokrajowcom sprzedać. Po pierwsze, najpierw pojawił się na scenie Sąd Najwyższy z jego trójką sędziów, którzy znani są ze swoich dość kontrowersyjnych werdyktów. No więc skoro ustawą głosowaną w kongresie nie udało się zniesić ograniczeń, udało się dekretem. 3 lata temu Javier Milei, prezydent Argentyny, już w odpowiednim dekrecie wpisał zniesienie wszelkich ograniczeń na zakup ziemi, natomiast ten dekret został zaskarżony.

0: wybuchł skandal, że jak to tak, że przecież kongres był przeciwny, no i jest przewidziana na 15 ta, przewidziane te obrady, żeby ewentualnie ten dekret znieść, prawda, żeby go odwołać przez kongres. Natomiast licząc się z tym, że to się może jednak udać, władza wymyśliła coś nowego. Otóż jeżeli jednak się kongresowi uda wycofać, obalić ten dekret Milleya z 2023 roku, to wrzutem na taśmę zaproponowali na ostatnim spotkaniu w Paryżu złoty paszport. Złoty paszport argentyński, słuchaj, jeżeli jesteś obcokrajowcem, a chcesz sobie kupić jakąś sporą porcję Argentyny, za jedyne 350 tysięcy dolarów kupujesz argentyński paszport. Tutaj jest promocja, bo możesz dołączyć do tego żonę za 100 tysięcy, a jak masz dzieci, to już idzie w promocji. Każde dziecko 25 tysięcy i już całą rodzinę możesz wyposażyć w argentyńskie paszporty i wówczas jesteś po prostu jednym Argentyńczykiem więcej, który jak chcesz, możesz sobie kupić całą prowincję.
1: Czyli trzyosobowa rodzina, ale musi być żona, mąż i dziecko, za 475 tysięcy dolarów zostają Argentyńczykami z Polski.
0: Kuszące, prawda?
1: Ale to trzeba mieć tylko wolne 405, prawie pół miliona dolarów, tak?
0: Tak, z tym, że to jest ta ustawa, oczywiście była pomyślana o tych ludziach, bo to nie jest tak, że...
1: O których ludziach, powiedz mi? No przecież nie o mnie, bo ja nie mam 350 tysięcy.
0: No, ale znaczy o tych, dla których takie pieniądze nie grają roli, prawda?
1: No właśnie.
0: Bo to nie jest tak, że w Argentynie nie mogli kupować obcokrajowców. Oczywiście, że mogli. Tylko, że były pewne limity. Do tych limitów należy maksymalnie 15% prowincji, czyli województwa, powiedzmy, argentyńskiego. Nie może więcej niż 15% danego województwa należeć do obcokrajowców. I jeśli dobrze pamiętam, to jest 5000 hektarów w sferze nukleo, czyli w tej strefie Argentyny, gdzie ziemie są najbardziej żyzne. Jeżeli są żyzne, to są drogie. Jeżeli są drogie, to jakieś 50 tysięcy złotych za hektar przynajmniej. Więc tu mamy ograniczenie do 5000 hektarów. Jeżeli ktoś chce kupić więcej niż 5000 hektarów, to zapewniam się, że 350 tysięcy dolarów to nie jest dla niego problem.
1: No zdecydowanie. To myślę, że jak najbardziej to czemuś służy. Tylko teraz tak. Czy Argentynie brakuje inwestorów z zewnątrz o takim właśnie statusie prawnym, że muszą być Argentyńczykami? Bo nie bardzo rozumiem, po co to problem jest robione. Dlaczego tak, aż takie, jak sam powiedziałeś, skoro przyłożono tyle wagi do planu A i planu B, gdyby A nie wypalił, no to znaczy, że tutaj o coś chodzi, no mniemam, że o wielkie inwestycje, pieniądze i możliwość zrobienia dużego interesu.
0: No, nie wiem, czy inwestycje to jest najlepsze określenie, bo inwestycje w co? Znaczy, po co? Jakie inwestycje produktywne możesz realizować, które wymagają takiej wielkiej ilości ziemi? To raczej chodzi o te prywatne raje, które już są realizowane, te projekty prywatnych rajów już są realizowane. Takie jak właśnie wspomniany w jednej z poprzednich audycji emir Kataru, który kupił sobie kilkadziesiąt tysięcy hektarów w prowincji Chubut. Co się też wiąże z tym, dlaczego to jest w ogóle też problemem, bo ktoś powie, no tak, jakby ktoś przyjechał do Polski, kupił, nie wiem, 50 tysięcy hektarów, czy to będzie złe, czy dobre. No, chodzi też o to, że oprócz, że nie ma innych ograniczeń na użytek ziemi. Na przykład chcę wyciąć drzewo u nas w Polsce, bo mam taki kaprys, nie mogę, bo muszę to zgłosić do urzędu gminy i na inne takie czynności.
1: No jest cały korowód, żeby wyciąć drzewo. To nie jest takie proste.
0: No istnieją pewne ograniczenia, które czasami mogą nam się zdawać absurdalne, ale często są po prostu użyteczne i dotyczą na przykład chronienia na przykład żyzności ziemi. Nie, nie możesz przekształcić sobie ziemi pierwszej klasy na dzielnicę willową, a przynajmniej nie powinieneś. No w Argentynie ziemię, którą kupisz, możesz tam robić właściwie co chcesz. Nikt cię tam za bardzo sprawdzał nie będzie, więc to ułatwia kreowanie takich rajów, powiedzmy, prywatnych. Natomiast bardzo symboliczne i wydaje mi się dobitne są słowa senatora Benegasa Lyncha, który w ostatnich dniach, który oprócz tego, że jest senatorem, to też ma biznes nieruchomościowy i właśnie zajmuje się sprzedawaniem ziem obcokrajowcom. I on powiedział, że wiesz co, wolałbym sprzedać ziemię jakiemukolwiek Europejczykowi, Amerykaninowi lub obywatelowi Izraela, ważne, w listopadzie ruszają bezpośrednie loty Tel Aviv-Buenos Aires, niż Sudace. Sudaka to jest takie obraźliwe określenie na mieszkańców Ameryki Południowej. I problem jest w tym, nie to, co myśli kolega Benegas Lynch, tylko że to on tego nie wymyślił. To jest

0: Pewna ideologia, która funkcjonuje w Argentynie, można powiedzieć, no co najmniej od 150 lat i w szczególności Patagonia dostarcza nam świetnie udokumentowanych przykładów na to, że państwo czasami gotowe jest zrobić wszystko, żeby lokalni mieszkańcy, byliby tu rdzeni, nierdzeni, Argentyńczycy, nie byli w stanie zdobyć tytułu własności na ziemię, na których żyją. Natomiast przyjeżdża obcokrajowiec, i jakby wszystkie problemy nagle znikają i z miejsca właściwie kupuje i tytułuje na siebie dowolną ilość ziem. Innymi słowy, problem z tym wykupem ziemi przez obcokrajowców jest taki, że i tak już państwo argentyńskie nie za bardzo chce dzielić się ziemią z samymi Argentyńczykami, więc jak jeszcze na to wpuścisz tych wszystkich fantastów marzących o, nie wiem, tych krypto... tak zwanych kryptobros, czy technofeudalistów, którzy marzą o swoich własnych rajach, które też już funkcjonują, na przykład w Hondurasie, ta sławna Prospera. No to w Argentynie...
1: Ale sławna Prospera, Wojtku, bo widzisz, ty powiedziałeś ty kryptobros i technofantastach i o co ci chodzi?
0: Technofeudalista. A nie słyszałeś o Prosperze?
1: Nie.
0: A, nie? A, no to
1: się to czekaj, no to otwierasz temat, ale my musimy powoli kończyć, więc ja mam wrażenie, że jak
0: no właśnie,
1: w dobrym...
0: No więc ja go zamknę jednak.
1: Tak?
0: Może.
1: Dobrze. No to tej ja bym go przerzucił na jeszcze na rozwinięcie, ale dobrze, jak chcesz zamykać, to proszę bardzo.
0: Tak, tak, żeby do tej... Ja chciałem jeszcze do brzegu dopłynąć, no, bo się utopię po drodze. Więc Argentyna mogłaby się zaroić od tego typu księstewek prywatnych, można powiedzieć, nie? I to by było legalne. I są takie sytuacje, które są legalne, tak jak na przykład wyrzucenie na bruk właśnie tej pani Mari Carmen w Hiszpanii, od której tak wiąże się z nią te masowe protesty, które mają drugie dno, ale mają też pierwsze dno. To znaczy problem mieszkaniowy istnieje, rzeczywiście. Nie? I tą panią da się wyrzucić z mieszkania, chociaż mieszka w tym miejscu od 70 lat. No i ktoś powie, to jest zgodne z prawem. No tak, to jest zgodne z prawem, ale jeżeli to jest zgodne z prawem i jest absurdalne, to znaczy, że z prawem być może jest coś nie tak. Więc zamykając, ustanowienie tego typu praw, to znaczy zniesienie wszelkich ograniczeń na zakup ziemi w Argentynie dla obcokrajowców, no może doprowadzić do tego, że jakby taka sytuacja, jak to, co spotkało Mari Carmen, to będzie jakby najlżejszy wymiar kary dla Argentyńczyków.
1: Mari Carmen zmarła i zresztą no tak to wszystko się złożyło, że dostała podwyżkę czynszu, już nie mogła tego płacić, tak? I ten
0: Trzykrotną.
1: No i ten, że...
0: Jakbyś ty dostał trzykrotną podwyżkę czynszu, to nie wiem, jak
1: no to
0: bym
1: musiała opuścić mieszkanie zdecydowanie. Natomiast ona zmarła no po prostu po tym, jak właściciel mieszkania zaoferował jej jednak powrót i obniżkę, prawda? Po podwyżce.
0: No, może zaoferował, to nie jest najlepsze określenie. Znaczy presję, myślę, że presji społecznej tutaj nie należałoby jednak pomijać. Nie?
1: Nie, absolutnie nie pomijam presji społecznej. No słuchaj, to o tym drugim dnie mówiłem też dlatego, żeby było też jasne, że to drugie dno pojawia się w momencie, kiedy jest ku temu...
0: Jest pierwsze dno.
1: Pierwsze
0: tak.
1: dno. I to dlatego tak jest. Stąd nazwa drugie dno zresztą, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jakby na to nie spojrzeć. Ale widzisz, te mechanizmy władzy są podobne w różnych miejscach, a to, o czym ty opowiadasz, nawiązując właśnie chociażby do tak uważnie śledzonej przez nasz prezentury Javiera Milleya, no też pokazują, że mechanizmy są bardzo podobne. A ten, o którym mówisz, wykupie ziemi i nadawanie obywatelstwa,
0: I paszportów. Ja zacząłem oszczędzać, już nie wiem kiedy dojdę. Ale...
1: Ja ci życzę jak najwięcej, słuchaj, oszczędności, żeby było...
0: Żebym jak najdłużej oszczędzał.
1: Nie, żebyś jak najkrócej, w najkrótszym czasie zgromadził taką sumę, ale czy ją wydasz na paszport, to już sobie sam zdecydujesz. Na pewno ci się przyda. Wojtku, zapowiedzmy jeszcze, co teraz, czego posłuchamy i o czym. I no właśnie...
0: Więc 6 października stadiony pożegnały Leo Messiego, a 7 października, dzień później, wszyscy pożegnaliśmy takiego pieśniarza, który pojawiał się już chyba 2 razy w naszych audycjach, Piero, znany jako Piero. I tutaj piosenka, która się nazywa Las cosas que pasan, czyli rzeczy, które się zdarzają, która polega na tym, że on mówi, że siedzi sobie w barze w Buenos Aires i patrzy na to, co idzie po ulicach. No i tak na przykład idzie dziewczynka z wieloma nazwiskami i sprzedaje radośnie ludzi, którzy nic nie mają. przejeżdża banda kryminalistów na swych pięknych policyjnych motorach. Natomiast, jeszcze taka jest, że mój ulubiony fragment, jak przechodzi kat z pikaną, czyli z takim urządzeniem do torturowania, i kiedy patrzy na mnie, śpiewa Pieru, patrzy na mnie z ochotą. I koniec jest taki brechtiański, można powiedzieć, bo mówi Piero, śpiewa Piero na koniec, że i tak przemija kraj, i przemija kontynent, i przemija moje życie dość głupio, więc można powiedzieć, kończy takim zaproszeniem, żeby jednak te nasze życia głupio nie upływały wobec tego, co się dookoła nas dzieje i upływa.
1: Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański w Tierras Raras na dachu świata. Dziękuję bardzo, Piero. Rafał Gęsty-Grzebalski, audycję zrealizował Michał Żakowski. Do usłyszenia.
2: Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiendo celos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales.

0: Radio 357.
1: Ayata, your daughter from Venturian border.

0: sound in there.
1: Very good.
0: Put the drums on now.
2: Radio 357.

0: Złota Polska Jesień, 7 rano i audycja, która, mam nadzieję, wprawi Państwa w dobry nastrój na cały dzień.
1: Resoraki.
0: A dzisiaj jestem sam, Marcin Klimkowski. Zapraszam Państwa na godzinę o motoryzacji z muzyką w tle. No, będzie o Jaguarach, o BMW-kach i też o ekonomicznych samochodach. Porozmawiamy. Piszcie na klimek@radio357.pl.

The Black Keys, Gold on the Ceiling. Mam nadzieję, że nie otworzyłem tego dnia, tej soboty zbyt gwałtownie. No, ale ta piosenka jest jedną z moich ulubionych właśnie na otwieranie audycji. To teraz tak, dwie prywaty. Jedna dla mnie, a jedna dla nieobecnego dzisiaj Michała. Dlatego, że Michał jest w Azji i to daleko w Azji, bo i w Malezji, i w Singapurze. Tam dwa weekendy z rzędu są Grand Prix. Jak Państwo doskonale wiedzą, Michał opowiada o Formule 1, no bo zajmuje się tym zawodowo w Eleven Sports i tam mówi o Formule 1 i ja właśnie z pierwszą prywatą. Pierwsza prywata to, jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak tam to wszystko wyglądało, to wokół padoku Michał opowiada na swoim kanale i wszystkie historie po prostu teraz odsyłam. Może nie teraz podczas tej audycji, ale jakoś w ciągu dnia może zechcą sobie Państwo o Formule usłyszeć. To tam. Wokół padoku. A druga sprawa to prywata ode mnie. Czy zagłosowali już Państwo w topie metalowym, metal topie Radia 357? Mam nadzieję, że tak. Przypominam o tym, dlatego że 808 piosenek, jak powiedział Łukasz Dunaj, no szef całego zamieszania, to dlatego, że magiczna liczba, tak jakoś wyszło. A i będziemy ostatniego dnia października prowadzić we czterech. Mateusz Fusiarz, Robert Zembrzycki, Łukasz Dunaj i Marcin Klimkowski. Top, a później potop ja osobiście przez 2 godziny do drugiej. Mam nadzieję, że tam Państwo będą. 44 głosy. Nie odkładajcie tego. Możecie zagłosować, a później zmieniać swoje głosy. To jest naprawdę duża, duża radocha, ale też no, taka dawka emocji nerwowych, w sensie takich, że za mało. No, ale właśnie w tym wyborze jest cała sztuka, bo przecież metalowych utworów lepszych jest więcej. A teraz nie będzie metalowego kawałka, jeśli nie zaczęliśmy jeszcze motoryzacji. A dlaczego mielibyśmy zacząć tak wcześnie?

Właściwie miałem do wyboru no właśnie The Black Keys i Gold on the Ceiling albo Phoenix i Entertainment na otwarcie tej audycji. Wybrałem obie te rzeczy, jedną po drugiej. A skoro Entertainment, bo taki tytuł nosi ta piosenka, której państwo wysłuchali, to wydaje mi się, że ta wiadomość będzie właśnie czymś takim, dostarczy państwu rozrywki po prostu. Bo tej rozrywki dostarcza bardzo znany piłkarz, bardzo znany, Kasper Schmeichel, syn legendarnego bramkarza reprezentacji Danii, ale Kasper też jest legendarnym bramkarzem. Rozegrał 120 spotkań w reprezentacji. Jeszcze w tym roku, w 2026 roku, bronił bramki Celticu Glasgow i zdobywał mistrzostwo Anglii. Ma 39 lat i zakończył karierę. Ale nie dlatego, że chciał, tylko dlatego, że miał bardzo, bardzo poważną kontuzję barku. No i okazało się, że to już ten czas, więc postanowił odejść. Ma plany na przyszłość. Ma zająć się pracą trenerską, jakąś działalnością w organizacjach piłkarskich, europejskich, duńskich, różnych. Natomiast póki co, w ogóle dlaczego o nim mówię w Resorakach? A no właśnie, dlatego że póki co odnalazł niesamowitą przyjemność w pracowaniu dla korporacji taksówkarskiej Uber. Jeszcze w styczniu bronił, a tymczasem teraz jeździ na Uberze i nie charytatywnie, nie po to, żeby nie po to, żeby zarobić, bo to nie jest jego problem, tylko po to, żeby mieć co robić i żeby się nie nudzić, bo nie lubi się nudzić. Cytuję, Kasper Schmeichel mówi, nie jest to związane z brakiem środków finansowych, lecz z nadmiarem wolnego czasu po nagłym zakończeniu kariery i niespodziewanym przejściem na emeryturę. Czego się nie spodziewałem. I to nie jest raz w tygodniu, nie jest trzy razy w tygodniu, tylko właściwie jeździ codziennie. Bardzo mu się to podoba. Nie wiadomo kiedy przestanie, czy w ogóle trafi do tych organizacji. Jest poddany w tej chwili rekonwalescencji. 27 maja oficjalnie zakończył karierę. Zatem gdybyście byli gdzieś tam, gdzie on jeździ. Właśnie tego nie mogę znaleźć, gdzie on jeździ, bo pewnie wszyscy by się zapisywali, ale też nie da się zapisywać przecież w Uberze na konkretnego kierowca. Może państwo mi pomogą. klimek@radio357.pl. Z tego co wiem, nie da się. No to, to można sobie przejechać się taką taksówką. I tu już jest wątek motoryzacyjny, więc mamy to. Kasper Schmeichel. Ciekawe, co o czym rozmawiają podczas przejazdów.

Daria ze Śląska i Fisz w piosence Len. Szanowni Państwo, wygląda na to, że warto było czekać. Naprawdę warto było, bo jest taka firma legendarna, rzeczywiście legendarna, która nie produkuje samochodów. Tą firmą jest Jaguar. Od kilku lat w związku z ogromnymi kłopotami, z brakiem drogi tak naprawdę, z brakiem jakiegoś wyznaczonego celu, co mieliby robić, czy przechodzą na elektromobilność, czy nie przechodzą, są też przedmiotem jakichś tam żartów, no bo to rzeczywiście legendarna firma. I Jaguar Type 01 to jest ten samochód, na który czekaliśmy i wreszcie został zaprezentowany. Ja mam serdeczną prośbę, jeśli Państwo na przykład słuchają z telefonów albo są Państwo z telefonami, mogą po telefon sięgnąć, to wpiszcie sobie Jaguar Type 01 oficjalnie i będziemy wtedy łatwiej mogli rozmawiać, bo wygląda na to, że samochód jest rzeczywiście imponujący, tak, imponujący z wyglądu, to wzornictwo może coś w sobie mieć. Jaguar chce powalczyć o portfele takich już bardzo, bardzo zamożnych klientów, czyli chce konkurować z Mercedesem S-klasą i BMW serii 7, czyżby? Nawet mam wrażenie, że wyżej, czyli z Bentleyem, może nie Rolls-Royce'em, ale na pewno Bentleyem, Maserati, tego typu firmami. I teraz tak, Type 01 to jest samochód elektryczny. Ma ponad 5 metrów długości, 5235 mm, 1,4 metra wysokości i stoi na 23-calowych kołach. Wygląda to imponująco. Maska jest bardzo długa. Reflektory z przodu, no to z przodu, ale nie ma tylnej szyby na przykład. Z tyłu są takie pasy. To wygląda zaskakująco i przede wszystkim inaczej. Jest super oryginalny. Wyróżnia się spośród konkurencji, co już dzisiaj, w dzisiejszym świecie jest niewątpliwie czymś. Nie ma tylnej szyby, jak powiedziałem, a te tylne reflektory składają się z 17 tysięcy elementów. LED-owe oczywiście. I współczynnik oporu powietrza 0,23. Mówiliśmy tydzień temu o tym z Michałem, że poniżej 0,25 to już jest bardzo dobrze, ale 0,23 no to rzeczywiście. Promień zawracania, no bo przecież auto ma ponad 5 metrów, grubo ponad 5,2 metra. Zatem ale wyposażone jest w tylną oś skrętną i to już sprawia, że promień skrętu jest 11-metrowy, więc łatwo się tym autem manewruje. Ma aktywne zawieszenie, ma aktywne, przepraszam, amortyzatory, ma pneumatyczne zawieszenie, rozkład masy to idealne 50 na 50. No i teraz te osiągi 0-100. 3,2 sekundy, 1030 koni mechanicznych i 1365 newtonometrów maksymalnego momentu obrotowego. Wydaje się, że napęd 87% może trafiać na tył. Jeśli chodzi o te parametry bateryjne, to 118 kWh baterii akumulatora i zasięg mniej więcej 720 km według procedury WLTP przy jeździe autostradowej mniej więcej 515. Ładowanie super szybkie oczywiście, czyli od 10 do 80% 22 minuty, więc taka dobra dłuższa kawa i ewentualnie krótkie rozprostowanie kości. Natomiast design to jest to, co może sprawić, że auto rzeczywiście z powrotem zacznie być przez Brytyjczyków kochane, bo wydawało się, że Jaguar, część koncernu takiego przedziwnego, bo należącego do Hindusów, JLR, czyli Jaguar Land Rover. I jakoś tak się stało, że Jaguar umarł,
albo zasnął, albo był w śpiączce. Natomiast Land Rover radzi sobie doskonale, wręcz fantastycznie na rynku. Ma klientelę, nowe modele są bardzo dobre i chwalone, więc to dziwne, że jedna część tego koncernu sobie nie radziła, druga sobie radziła bardzo dobrze. Może teraz obie będą sobie radzić dobrze. I zerknijcie, Jaguar Type 01, nowy elektryk.

You're right. It's time. Masz rację. To ten czas, żeby opowiedzieć o takim paradoksie, szanowni państwo. Czy zdawali sobie państwo, zwłaszcza ci, którzy mają dzieciaki malutkie albo mieli malutkie, już są duże na przykład, że rodzinna wycieczka do teraz wciąż oznacza, że się łamie prawo. Otóż tak, to jest taki paradoks, który ma zostać zmieniony, bo zgodnie z przepisami część rodziny powinna jechać chodnikiem, a część drogą dla rowerów lub jezdnią. Dorośli drogą dla rowerów lub jezdnią, jeżeli takowa jest, a tymczasem dziecko do 10 lat w polskim prawie traktowane jest jako pieszy, więc powinno jechać chodnikiem, a nie drogą dla rowerów. No i to jest taki absurd prawny, który rząd postanowił zmienić i sprawić, żeby to nie był absurd prawny. Co się zmieni i od kiedy? Od 1 stycznia 2027 roku zmieni się. Rządowy projekt zakłada, że dziecko, które jedzie rowerem, przestanie być traktowane jak pieszy i zyska status kierującego pojazdem. A to ujednolici po prostu przepisy dla wszystkich rowerzystów. I te rodzinne wycieczki przestaną być nielegalne, bo zdecydowanie teraz są. I jeszcze jedno. Dzieci do 14 roku życia oraz ich opiekunowie zyskają możliwość legalnej jazdy po chodniku, a wiek osoby nadzorującej nieletniego rowerzystę zostanie obniżony z 18 na 16 lat. Karta rowerowa będzie od 9 roku życia. I to wszystko znalazło się w opublikowanym 5 października projekcie. Tak jak mówię, wejście w życie od początku przyszłego roku. No wreszcie będzie można jechać na rodzinną wycieczkę.

BC Camp Light i Two-Legged Door z Abigail Morris i powiem, że to jest utwór, zresztą następny też będzie, który może wejść do samochodowego motoryzacyjnego topu. Paradoksalnie może wejść, bo to piosenka, która nosi tytuł Dwunogi Pies, a jest taki koncern paliwowy, który nazywa się Eni, kiedyś Agip, który mogą Państwo zobaczyć we Włoszech podczas podróży, którego logo to jest sześcionogi pies. I bardzo się zawsze zastanawiałem, skąd ten sześcionogi pies. No okazało się, że to po prostu był konkurs w 1952 roku. Nie było żadnego herbu albo jakiegoś rodu toskańskiego, który miał taki herb, a po prostu ktoś to narysował, wygrał ten konkurs i stał się ten sześcionogi pies symbolem koncernu Agip, marki Agip. A jeżeli jesteśmy we Włoszech, to tylko krok do Francji. I właśnie o Francji chciałem Państwu opowiedzieć, ale nie o tym, co się tam dzieje w związku z protestami, bo od tego jest popołudniówka i od tego są nasze serwisy, tylko o tym, co Francuzi zamierzają robić ze kierowcami. Otóż rozmawianie przez telefon, paradoksalnie, bo przecież samochody nowoczesne są wyposażone w te zestawy głośno mówiące i tak dalej. Natomiast widać, że jednak tych starszych aut jest jeszcze sporo, albo kierowcy po prostu nie lubią łączyć się, parować swoich telefonów z samochodami. Plaga jest rozmawiania przez telefon i Francuzi postanowili pójść jeszcze krok dalej, bo dotychczas było tak, że za korzystanie z telefonu dostaje się 135 euro mandatu i 3 punkty karne. To dużo. 135 euro mandatu. A teraz rząd zdecydował, że będzie rozszerzony na cały kraj. Taka nowa kara będzie rozszerzona. Możliwość administracyjnego zawieszenia prawa jazdy. My to znamy w Polsce. 6 miesięcy, 3 miesiące, dłużej, już sąd decyduje dłużej. Natomiast za takie cięższe przestępstwa, tam będzie za rozmawianie przez telefon. I będzie można stracić te uprawnienia na od 15 dni do nawet 6 miesięcy. Zastanawiam się, a właściwie nie zastanawiam się, bo to wiem, że te 6 miesięcy to za recydywę, czyli za któryś tam już, któreś z kolei wykroczenie. I to na razie testowo wprowadzono w pewnych regionach i zawieszono, no, na przykład 200 praw jazdy między 1 listopada 2025 roku a 31 stycznia 2026 roku. I to zawieszenie rzeczywiście było za pierwszym razem, bo 15 dni. Zdecydowano się wprowadzić to w całym kraju. Kara będzie też dotkliwa, ale ta sama, nie zostaje podwyższona. 135 euro mandatu. Na koniec coś, co zmobilizowało rząd. Na drogach w 2025 roku we Francji zginęło 3515 osób i Francuzi nie chcą, żeby było więcej. A teraz kolejna, no znana już Państwu, propozycja do metalowego, nie metalowego topu, tylko do samochodowego topu, ale też jest w zestawie do głosowania w metalowym topie.

Fuel i Metallica w zestawie do głosowania w Metal Topie Radia 357, a w motoryzacyjnym topie no też się pewnie znajdzie, jak go kiedyś sobie z Michałem zrobimy, bo już obiecujemy od pewnie prawie roku. Dobrą wiadomość mam dla Państwa, ale kontrowersyjną. Ja nie należę do wielbicieli SUV-ów. To jest trochę tak, że większość dziennikarzy motoryzacyjnych albo tych, którzy zajmują się motoryzacją, między innymi tak jak ja, nie należy do wielbicieli SUV-ów. To są samochody, które są modne, większość z Państwa też je wybiera, większość z nas je też wybiera, no bo są na rynku, bo są w dobrych cenach, bo to, bo tamto. Natomiast jeżeli chodzi o taką historię motoryzacji, to są auta dziwne. Nie są aż tak pakowne, nie są aż tak lekkie, nie są aż tak szybkie. Można znaleźć różne auta, które są od nich lepsze, czyli pakowne, no nie wiem, kombi. Szybsze to muszą być auta niższe i lżejsze. Jeśli chodzi o wygodę, też pewnie byśmy coś znaleźli. A tymczasem rzeczywiście jest tak, że wszyscy wybieramy SUV-y, bo dają nam jakieś takie poczucie siedzenia wyżej, widzenia lepiej. Też pokazują badania, że SUV-y są dużo bardziej niebezpieczne niż na przykład sedany czy kombi niżej osadzone. No dobrze, ale zostawmy to. SUV-y są, nie ma się z tym co kłócić. Każda firma ma jej w swojej ofercie. Natomiast ich popularność zjadła, czy też zniszczyła samochody, które lubiliśmy bardzo jeszcze dwie i pół dekady temu, może troszkę wcześniej, i to były minivany. Rzeczywiście minivany padły ofiarą wzrostu popularności SUV-ów. To tak, SUV-y do góry, a minivany w dół, aż właściwie wreszcie do samego dołu, czyli wiele firm w ogóle nie ma ich w swojej ofercie, w ogóle nie ma teraz minivanów. No i jeżeli mówimy minivan, to pewnie połowa z Państwa powie Chrysler, druga połowa powie Renault. No i jeszcze będą kolejne połowy, które będą mówiły co innego. Ale Renault Espace to jest ten samochód, który stworzył w jakiś sposób takiego minivana komfortowego, rodzinnego, pakownego, dużego i wszystko się w nim zgadzało. No i Renault wraca. Na razie samochód nazywa się E-Space, czyli E-Space, takie jak elektryki, że E myślnik Spas Concept. I no, będzie elektrykiem, na razie jest samochodem koncepcyjnym, wygląda fantastycznie, naprawdę wygląda fantastycznie, natomiast jest właśnie minivanem. I czy to się uda? A na sam samochód koncepcyjny Francuzi postanowili przeznaczyć no, gruba ponad milion euro. Stworzyli coś takiego. Bardzo, bardzo mi się ten samochód podoba i mam nadzieję, że być może po prostu znajdą minivany swoje nowe miejsce. Jest jeden minivan, Volkswagen ID. Buzz, który odwołuje się do ogórka, do kultowego samochodu Volkswagena. I tylko że to tak wygląda troszeczkę, jakby to była zabawka, a nie taki samochód do jazdy na co dzień, naprawdę, naprawdę wartościowy. To jest fantastyczny samochód, powodujący uśmiech, powodujący radość, powodujący no takie to, co w motoryzacji ważne, że ma fajnie mieć taki samochód. I mam nadzieję, że ze Spasem staną się dwie rzeczy. Po pierwsze, że z koncepcyjnego samochodu ten wóz będzie samochodem, który trafi po prostu na drogi. No, a po drugie, że pociągnie za sobą, tak jak pierwsza generacja produkowana w latach 84-90 i później kolejne, no jakąś taką wielką falę powrotu minivanów. A Państwo lubiliście minivany? Mieliście minivany? Klimek małpa radio 357.pl. Czekam na Wasze głosy. Czeka.

Madonna tak tanecznie się zrobiło. Tanecznie się też zrobiło podczas mojego ostatniego testu, o którym Państwu teraz opowiem. A to dlatego tanecznie, że to wujostwa była 50. rocznica ślubu i z tego powodu zrobili no po prostu imprezę, takie wesele. A w związku z tym postanowiliśmy wspólnie odtworzyć bardzo dużo z tego wszystkiego, co działo się 50 lat temu. Złote Gody, wspaniała historia. Zatem akurat tak jakoś umówiłem samochód testowy, który to samochód to BMW serii 7. Limuzyna, wydłużony i jeszcze na dodatek z silnikiem, uwaga, diesla 740. No i... Nie diesla, z BMW 740. W każdym razie zszokowany byłem. 22 cale koła, bardzo długi, ogromna ilość miejsca i ja wiedziałem, że siódemka to siódemka. No wiadomo, auto prezydentów, prezesów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co zrobiono, to jest już taki poziom prawie Rolls-Royce'a. Rolls-Royce, przypomnę, należy do BMW. Jak to auto jeździ? Cicho. Spokojnie, nie zachęca do takiej ostrej jazdy, która jest domeną wielu, wielu kierowców BMW, jak to się mówi. Nie, rzeczywiście nie zachęca, natomiast z tyłu dla pasażerów tylnej kanapy, telewizor 40 cali, internet, można sobie oglądać filmy. Regulacja w podłokietniku sprawiała trochę problemu, bo to były po prostu ekrany. Nieprawdopodobny wręcz komfort siedzenia, poduszki, regulacja foteli.

czyli 4 miejsca tylko w środku. I to wszystko łącznie z malowaniem, z białą skórą, no rzeczywiście robi to wrażenie. Cena, no wiadomo, no ponad 1 000 000 złotych, to jest bardzo, bardzo dużo. I mówimy o limuzynach, no dla prezydentów i prezesów, jeszcze raz to powtarzam. Natomiast poruszanie się takim samochodem sprawia ogromną radochę i mam nadzieję, że też siedzącej młodej parze po 50 latach sprawiło to ogromną, ogromną przyjemność. Ilość, liczba, przepraszam, zaawansowanych systemów, wspomagania kierowania, ekranów dotykowych, wszystko, absolutnie wszystko się zgadza. Trzeba uważać na dwie rzeczy. Na felgi, bo te koła rzeczywiście są no takie osadzone na 22-calowych felgach, bardzo wałki się mówi, tak? Czyli takie niskoprofilowe. I to tak wyglądało. No i druga rzecz jednak na obsługę, tak? To wszystko nie jest aż tak proste, przynajmniej jak się bierze auto na kilka dni. Jak się je ma, no to myślę, że jest dużo lepiej. Szanowni Państwo, za tydzień spotkamy się w Resorakach już we dwóch z Michałem, z Państwem. Klimek Małpa Radio 357. Proszę pisać. Dobrej soboty życzę. Bardzo dobrej soboty.

0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Ja już przed sobą mam pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: A mam tę pierwszą kawę, ponieważ minęła ósma i rozpoczynamy radiowe bistro. Otwieram te drzwi i mam nadzieję, że będę Państwa miło gościć, że zjedzą Państwo u nas coś dobrego, że posmakują wyjątkowych smaków. Na pewno posmakują Państwo wyjątkowych smaków już za moment, ponieważ Michał Bonarowski czeka. Już za moment porozmawiamy o wyjątkowych rzeczach. Ja tu nie wiem za wiele od niego, o czym on będzie dzisiaj rozmawiał, ale na pewno zajrzymy do kalendarza kulinarnego. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę, ale zupełnie niedawno, chyba wczoraj był Dzień Jajka. Jedli Państwo jajko na śniadanie? Jeśli nie, no to dzisiaj jest moment, żeby te śniadaniowe, jajeczne dzieła postawić przed sobą na stole. Także Michał Bonarowski już za moment do dziewiątej, a tuż po dziewiątej stanę się jesieniarą, drodzy Państwo, ale nie będę tą jesieniarą sama, ponieważ dołączy do mnie wyjątkowa szefowa kuchni, Agata Wojda. Uwielbiam z nią rozmawiać, wiem, że Państwo też lubią słuchać jej opowieści. To jest szefowa kuchni, która tworzy ferment Dom Kultury. To jest taka wyjątkowa kuchnia, którą ona tworzy od A do Z. Będziemy rozmawiać o dyni, to oczywiste. Będziemy o śliwkach rozmawiać, o tym, co pojawia się ostatnio w supermarketach, bo możemy kupić kasztany, te jadalne. Ja kompletnie nie wiem, co z nimi mam zrobić w domu. Od Agaty na pewno tego się dowiem. Ta rozmowa trochę tak już nas wpuści w ten jesienny klimat. No, jeszcze kilka dni temu było około 20 stopni, dwa dni temu nawet, i to już było trochę tak letnio, a my teraz już będziemy tacy jesienni i tą jesienią właśnie tuż po dziewiątej z Agatą Wojdą będziemy się objadać. A już za moment, nie wiem jeszcze czym, ale będę się objadać z Michałem Bonarowskim. You're looking at me, but you're still not listening.

0: called you Saturday. We met on Friday. I called you on Saturday. We went out Sunday.
1: We just had a...
0: Then we went out. We went to a movie the next time.
1: Yeah.
0: Was that the second date? The
1: first official date was a movie.
0: And then we went to dinner. And then we went out like Thursday. And then we went out Saturday.
2: Cześć, Michał.
3: Cześć, Kasia. Dzień dobry państwu.
2: Co tam?
3: I zawsze mnie korci, żeby odpowiedzieć hipopotam.
2: Ale nie chciałem pójść.
3: Hipopotam. Mam przed sobą bardzo ciekawą książkę, o której zaraz opowiem.
2: Ale nie, poczekaj, to a co? Machasz trochę o jej, nie po polsku?
3: Nie po polsku,
2: ona
3: tak? To nawet
2: różowa jest.
3: Różowa i dodatkowo mówi o różowej zupie. Rosines Syriubos Historia. Historia to historia.
2: A to czy ja myślę o tym naszym barszczu?
3: Ty myślisz o litewskim barszczu.
2: Tak, aha, no właśnie.
3: Wodniku nawet można powiedzieć.
2: No właśnie.
3: Obiecałem państwu i tobie, Kasia.
2: Ale nie, poczekaj,
3: kilka tygodni temu.
2: Stop. Co jadłeś na śniadanie dziś? Bo ja zawsze o to śniadanie, wiesz, wszystkich pytam, ciebie to jakoś omija. Twoje śniadanie. No, ja wiem.
3: Ja, Kasia, nie jadam śniadanie. Ja rzadko po prostu jadam śniadanie.
2: No ale o 12.
3: Pamiętasz?
2: Pierwszy posiłek twój.
3: Pierwszy posiłek. No, więc ja byłem bardzo blisko tego chłodnika,
2: okay.
3: Ponieważ ja dzisiaj na śniadanko jadłem sobie kefir.
2: Dobra.
3: I kiełbaskę.
2: No nie.
3: Tak, oczywiście. Nie było jajka, co prawda. Nie było szparaga.
2: No.
3: Nie było zieleniny, ale no właśnie taki kefir z kiełbaską. To jest coś, co lubię z samego rana, ponieważ ja też jestem fanem kiełbasek.
2: No.
3: No i to sobie lubię sprawić w sobotę taką przyjemność.
2: No, kurczę. Kurka rurka. Dobrze.
3: Upał jakby zelżał troszeczkę, można powiedzieć, prawda?
2: No właśnie tak, dlatego będę po 9 z Agatą Wojdą o takiej jesieni już w kuchni, wiesz, bo to jeszcze trochę byliśmy tak na pograniczu lata z tymi 20 stopniami.
3: A ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby bezstronnie pogadać troszkę o zimnych zupach.
2: No,
3: no i
2: nie.
3: Właśnie taką zimną zupą jest ten chłodnik litewski, który jest rozumiany jako... danie polskie, tradycyjne, chociaż Litwini mają na ten temat różne zdanie. Dlaczego o chłodniku chcę porozmawiać? Bo ja chcę porozmawiać o nim w kontekście bardziej kulturowo-historyczno-patriotycznym. To jest książka przeznaczona dla dzieci. W tej książce, która ma tak naprawdę część anglojęzyczną, bo jest napisane dwujęzycznie, mamy historię Pink Soup, czyli tego, co my nazywamy chłodnikiem litewskim, a Litwini nazywają właśnie różową zupą. I zobacz, mamy tutaj całą historię, o, czyli napisaną, co się zdarzyło. Był w wielkim takim litewskim domu, był wielki pan o imieniu Pranas, żył sobie tam, no i tak sobie wymyślił taką zupę. Widać tutaj na obrazku, prawda?
2: Ale ty to po litewsku czytasz
3: wszystko,
2: tak?
3: Nie, ja to czytam po angielsku, dlatego że książka jest dwujęzyczna.
2: Okej. Okay.
3: Chodzi mi o to, że w tej prostej opowieści, w której pojawiają się też liczne inne postaci, dzieci litewskie mogą dowiedzieć się, skąd wzięła się, to oczywiście jest w pewnym sensie legenda, czym jest, czym może być i jak się ją przyrządza, jak się ją zjada, jak się celebruje jej powstanie, a później właśnie tę konsumpcję, w książce. Po prostu. Jest taka malutka książeczka. Zobacz, no, ona ma 20 kilka stron. I dodatkowo jeszcze na końcu znajdują się przepisy. Mhm. I tak należy przyrządzać tę zupę. Czy ty widziałaś kiedyś taką książkę o jakimś polskim daniu dla dzieci? Czy my, dumny naród, który ma tak piękną tradycję kulinarną i tak chwali się do siebie, do wnętrza tą tradycją kulinarną. Czy my potrafimy stanąć tak na wysokości zadania?
2: Ale wiesz co? I tu mnie zagiąłeś trochę, Michał, bo przerzucam w głowie, jeżeli mogłabym się do tego przygotować, to bym przejrzała, bo mam dużo książek kulinarnych dla dzieci. Wydawnictwo Dwie Siostry robiło cudne książki, natomiast tak na, jak się zaczynam wgryzać, przypominać sobie, no chyba o tych polskich daniach nie było. No takiej książki o jednym polskim daniu z taką opowieścią.
3: Możemy się, Kasia, założyć, że nie było takiej książki.
2: No
3: ja
2: tak,
3: to sprawdziłem.
2: Jesteś przygotowany, no właśnie.
3: Przejrzałem w katalogach, przejrzałem w księgarniach, przejrzałem w bibliotekach. Takie miałem samozaparcie, ponieważ jestem jednym z depozytariuszy projektu Rosół Polski, czyli tak. Tradycja wokół rosołu polskiego, więc interesuje mnie to tak po prostu od strony i zawodowej, ale też i takiej emocjonalnej, no takiej też patriotycznej.
2: Tak.
3: No i proszę ciebie, nie ma takich, przynajmniej ja nie dotarłem do takich pozycji, które mogłyby opowiadać o czymś fajnym polskim właśnie w taki prosty sposób. No więc udałem się do eksperta w tej dziedzinie, czyli do autora książek dla dzieci, do Grzegorza Kazdepkę, którego też podpytałem o to, czy on wie coś o takich książkach, czy słyszał o takich książkach. No i zapytałem, czy zna takie książki z motywami kulinarnymi. No i posłuchaj, co mi odpowiedział.
4: Po pierwsze, w polskiej literaturze dla dzieci pojawiają się już bohaterowie, którzy gotują. To jest fajne i gotowanie staje się takim modnym elementem i pożądany przez dzieciaki. Dzieciaki chcą gotować, bo chcą być samodzielne, a poza tym podejrzewam, że oglądają telewizję, a w telewizji oglądają różne programy, które tworzą gwiazdy telewizyjne i kulinarne jednocześnie. Na przykład kucharze są celebrytami, dzieciaki się ścigają w tej swojej fajności, także poprzez robienie różnych potraw, także w programach do nich adresowanych. Także tak, po pierwsze pojawiły się w polskiej literaturze pozycje, w których bohaterowie gotują i czasami rzeczywiście wokół gotowania jest osnuta opowieść. No, przykładem tego może być chociażby książka bardzo lubiana przez dzieci Justyny Bednarek, która czas jakiś temu napisała książkę Pięć sprytnych kun. To jest historia, która się dzieje w Warszawie, na Bielanach. No i tam kuny, które pojawiają się w domostwie pewnych nieszczęśników, demolują ich poczynania kulinarne, smakując, a jednocześnie pokazują dzieciakom różne potrawy. Czy tam się pojawiają pozycje takie tradycyjne, które mogłyby dzisiaj się zainteresować? Prawdę mówiąc, nie przypominam sobie książki, która by zechciała na przykład opisać polski bigos czy polski rosół, no bo też zastanawiam się też od razu nad tym wybuchem emocji, jakie by towarzyszyło próbie określenia, czym jest prawdziwy polski bigos, prawdziwy polski rosół. Daniel i Aleksandra Miedzielińscy przygotowali niedawno książkę Daj Gryza bodajże o tym, co gdzie rośnie na świecie, co gdzie jest jadane. No, takich książek znajdziemy sporo, tak? O pizzy, o jakichś tam francuskich przysmakach, o burgerach, ale taka książka, która by promowała polskie jedzenie, nie. Raczej słodycze, jeżeli już, tak? Tutaj bym pewnie znalazł więcej, chociaż też polskimi słodyczami, mój syn na przykład 31-letni twierdzi, że polską słodyczą jest brownie. Pomyślałem sobie, że naprawdę chłopak żył w czasach dobrobytu, skoro czekolada kojarzy mu się z czymś bardzo tradycyjnym i polskim.
3: No właśnie, Kasia, a tobie z czym się kojarzy kuchnia polska, z którą masz takie wspomnienia z dzieciństwa, które warto byłoby przelać na książkę?
2: Ojej, ty mnie zaskakujesz dzisiaj. Wiesz, pytaniami. Nie, no oczywiście to jest, wiesz co, ciasto drożdżowe, ale to są też racuchy mojej babci. Tu oczywiście skłaniam się w tę stronę babcinej kuchni, ale też placki z ziemniaków, które zostały z obiadu. Takie...
3: Zero-waste'owe takie.
2: Słucham?
3: Zero-waste'owe takie placuszki.
2: Tak, moskale.
3: No właśnie.
2: Tak, ale babcia je robiła, nie nazywając jeszcze tak. No dużo takich rzeczy.
3: Dużo tego by było.
2: Mm.
3: Grzegorz to jest smakosz.
2: Jest.
3: A on po prostu uwielbia jeść, nawet chwali się tymczasem gdzieś w swoich mediach społecznościowych.
2: Więc u nas na urodzinach pierwszej części bistro smakował i przyniósł nam pyszności.
3: Taką niespodziankę nam tutaj zrobił, więc zapytałem, jak on wplata te wątki kulinarne do swoich opowieści książkowych, do tych właśnie takich dziecięcych.
2: Mhm.
3: No i okazało się, że to jest dziedzina, w której można narazić się przynajmniej na niejednoznaczny odbiór czytelników.
4: Ja sam w moich książkach dla dzieci, dla takich starszych dzieci, bo mówię już takiej młodszej smarkaterii nastoletniej, co to ma 11-12 lat, dla takich sympatycznych czytelników napisałem dwie książki, w których pojawiają się przepisy kulinarne na rzeczywiście potrawy, które uznałbym za tradycyjnie polskie, chociaż budzące kontrowersje. Jedna z książek nosi tytuł Romans palce lizać i pomiędzy rozdziałami tej książki pojawiają się sympatyczne, chyba mało kontrowersyjne przepisy na zapiekankę, na jakiś tam koktajl i tak dalej. A w drugiej książce, Serce i inne podroby, tytuł wynika z tego, że jest to książka miłosna na serce, jak najbardziej się z miłością kojarzy. Bohater 12-letni zakochany po swojej koleżance. No więc w książce Serce i inne podroby pomiędzy rozdziałami pojawiają się przepisy, no jakże znane 40-50-latkom, przepisy na dania, które jeszcze kiedyś wydawało się tradycyjne i oczywiste w każdym polskim barze, przepisy na podroby. Płucka, wątróbka smażona, oczywiście flaczki i tak dalej. I o ile ta książka po raz pierwszy, gdy ukazała się lat temu 13, nie wzbudzała nazbyt dużych kontrowersji wśród czytelników, to teraz, jako że wydawca przygotowuje jej nowe wydanie, zauważyłem, że bardzo się obawia reakcji współczesnego rodzica, który jest podobno dużo wrażliwszy niż ten dekadę czy dwie dekady temu. Do tego stopnia wydawca jest przestraszony, że zastanawia się, czy część przepisów, na przykład przepis na móżdżek, no jest to, jest co dużo mówić, jedna z potraw, która kiedyś była wszędzie, czy nie zastąpić jakimś odpowiednikiem wegetariańskim, wegańskim.
2: Ty jadłeś móżdżek?
3: O tak, ja uwielbiam móżdżek.
2: Nie jadłem nigdy.
3: Z jajkiem i taki móżdżek sam na grzaneczce. Kasia się tutaj troszkę krzywi. No wiesz, taka trochę jest ta kuchnia, cucina povera, jak to mówią, czyli z tych biedniejszych składników.
2: Tak wiem, ale tak samo się krzywiłam do zapiekanego szpiku kostnego, ale jak spróbowałam, to już przestałam się krzywić.
3: A słuchając tego, co mówi Grzegorz, powiem ci, że chyba nie ma już takiej sfery, która nie dzieliłaby Polaków, prawda? I to jest troszeczkę smutne. No na przykład ostatnie zmiany w menu w stołówkach szkolnych, prawda? My zresztą o tym i my mówiliśmy tutaj w Quistro, ale też i w podcastach Radia 357, 357 Talk, można o tym usłyszeć, bo tam rozmawialiśmy z Michałem Trantałem i z Kasią Błażejewską-Sztur na ten temat.
2: To jest kanał na YouTubie Radia 357.
3: Można, tak, można odsłuchać. Taki tytuł też śmieszny został nadany temu naszemu, tej naszej rozmowie. Lewacka rewolucja czy polska tradycja? Jaka naprawdę jest dieta planetarna? Ale wracając, wiesz, do tego, co się dzieje w tej chwili, no to zobacz, znowu ta premiera tego fast foodu w dużej sieci z zielonym płazem w logo.
2: Mój syn mówi, idziemy do Płaza.
3: No właśnie, tak ona mówić. Też pokazuje, jak my bardzo jesteśmy podzieleni. To takie jest...
2: Tak.
3: Trochę nieprzyjemne, bo jedzenie, i my to wiemy, Kasia, przecież, i my o tym mówimy, i tak. Sobie, i państwu, że ono powinno nas łączyć, tak. Prawda? A ono nas tutaj dzieli, tak się daliśmy sobą tutaj pobujać. Dla mnie najciekawsze jest to, co możemy się o nas, Polakach, dowiedzieć z takich awantur, może trochę tak? I nad tym się bym bardzo chciał skupiać. O nas, Polakach, co jest dla nas ważne, co nie jest, co jest dla nas wartością. I właśnie taki spór, no mimo, że nie jest najprzyjemniejszy, on przynosi nam pewne tego rodzaju odpowiedzi. Przede wszystkim jesteśmy skomplikowani.
2: No to,
3: czyli chcemy...
2: To zależy.
3: Wszystkiego. Chcemy tego, żeby coś było lokalne i jednocześnie dostępne w tysiącach punktów, prawda? Jak jest dostępne w tysiącach punktów, a nie jest lokalne, czyli takie rzemieślnicze, prawie że od piekarni za rogiem, to jest już niedobre, to
2: ale
3: nie
2: ma. Michał, wiesz co, ja myślę, że nasi słuchacze trochę mogą się krzywić. Nasi wspaniali, kulinarni, pasjonaci, albo też osoby, które lubią zjadać. Jak ty mówisz, że my taki chcemy i to, to tak ja nie wiem, czy...
3: Oj, tak, z tym się niestety spotykam. Niestety, taka jest po prostu nasza natura, że jesteśmy, że chcemy mieć wszystko najlepsze, najtańsze. No zobacz, jeśli chodzi o cenę na przykład, tak, to chcielibyśmy, żeby to była jakość pizzy neapolitańskiej.
2: No ale ty wsadzasz do klientów supermarketów tylko i wyłącznie. Nas słuchają klienci targów, bazarów.
3: Zaręczam się, Kasia, że w środowisku, które właśnie wspominasz w tej chwili, znajdują się konsumenci różnych rzeczy.
2: No ja
3: różnych
2: też chodzę do supermarketu, no tak.
3: I potraw właśnie takich bardziej wysublimowanych, ale też i wśród moich znajomych już jest taka grupa zamknięta, gdzie dzielimy się takimi recenzjami, chyba można powiedzieć, z takich najprostszych rzeczy, taki kebab na rogu i właśnie jakieś danie mrożone. Zresztą nie jest to jedyne danie mrożone, które pojawiło się w dystrybucji, bo i słynni kucharze, i słynni celebryci, na przykład tacy jak Robert Makłowicz, też mają swoje produkty tego rodzaju, prawda? Słynni dietetycy też zaczynają mieć swoje produkty w dużych sieciach.
2: Tak.
3: Więc to jest trend, z którym na pewno, który na pewno z nami będzie przez długi czas. To nie jest coś przemijającego, to nie jest jakaś efemeryda. Może nasze twarze...
2: No ale albo to... Nie, ale ja wolę iść do sklepu na rogu. Nie zawsze oczywiście to nie jest tak, że jestem klientką supermarketów, ale tylko, że nie jestem klientką supermarketów, bo jestem, bo robię tam też zakupy. Natomiast na mnie to już trochę nie działa, wiesz, twarz znanej dietetyczki.
3: To jest tak jak z włoskim makaronem Barilla. Otóż to jest makaron, który we Włoszech jest znany i powszechny, i w takim powszechnym rozumieniu przez Włochów uznawany za... No taki właśnie produkt popularny, ale nie zbyt super wysokiej jakości, a na pewno nie jest to produkt aspiracyjny. I Włosi często nawet opowiadają o tym, że oni to niespecjalnie. Tak, taki prawdziwy, taki ręcznie robiony przez mammę albo donnę makaron, to oni jadają. Taki Kasia trochę właśnie ze sklepu na rogu, prawda? A potem okazuje się, że jest to najlepiej sprzedające się makaron właśnie we Włoszech, bo właśnie Włosi, każdy Włoch ma go w swojej szafce, bo jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba i trzeba szybko zrobić danie obiadowe albo kolacyjne, to na pewno z niego coś jest robione. To oczywiście pokazuje, że oni też są bardzo skomplikowani.
2: Ale tak, wiesz, tak dlaczego u mnie w domu Barilla jest bardzo jadana i ja tak naprawdę korzystam tylko z tego makaronu, bo porównując smak tego makaronu, tego spaghetti, które jest tak naprawdę jakie trzeba, jest al dente i dobrze się gotuje, niż jakiejś innej marki, który w trakcie gotowania, nawet w tym samym czasie, jest już taki trochę rozciapciany i nie taki jak trzeba. No wiesz, Michał, to nie jest tylko tak, że my się nabieramy na markę, tylko u nas też jest inaczej. No ten makaron jest na potrzeby Włochów, a Włosi, jeżeli chodzi o makaron, mają troszkę wyższe wymagania i super, że możemy go jeść.
3: Ale to uczciwie trzeba przyznać, że jest wiele marek makaronu, które takie cechy, o jakich ty mówisz w tej chwili, zachowują, prawda? I potrafią być al dente, i potrafią być takie à la polonaise, czyli bardziej rozgotowane. Ja mówię tutaj o tym case'ie, dlatego że sami Włosi go pokazują.
2: Jasne.
3: Czyli oni sami siebie oceniają w ten sposób, mówiąc, że my tego nie kupujemy, ale potem okazuje się, że jednak kupują i że wszyscy to jedzą. To jest troszeczkę tak jak z nami, że może my mówimy, my to tam nie jemy takiego śmieciowego jedzenia. Na przykład. Mhm. Potem okazuje się, że jednak z wielką przyjemnością takie jedzenie gdzieś tam wpada i nie ma w tym nic złego, bo jeśli coś nam smakuje i dodatkowo jeszcze może nam służy, na przykład niekoniecznie musi być super dietetyczne, ale może nam sprawiać, nie wiem, jakąś przyjemność albo dawać wspomnienie z dzieciństwa. Ja ci powiem, że a propos...
2: Nie mów, że my codziennie mamy jeść,
3: ale nie codziennie,
2: złote łuki, no właśnie.
3: No właśnie, no ja powiem ci jeszcze, jeśli chodzi o to na przykład grube ciasto, które w przypadku tego akurat produktu jest poddawane ocenie, to moje pierwsze kontakty z pizzą w Polsce i to w dużej sieci pizzy, która nadal zresztą istnieje, to była właśnie taka gruba, nasączona strasznym olejem pizza. I ja się przyznaję, i dzisiaj też z uśmiechem na to patrzę, że mi to strasznie smakowało. Ja uważałem, że takie grube, ociekające tłuszczem ciasto, jakie ono jest fajne.
2: No ale
3: prawda?
2: Wtedy zobacz, nie byłeś osmakowany, czyli tutaj wyskakuje nam świadomość, Michał, którą teraz już mamy bardzo.
3: I dzisiaj być może także i wybory zdrowotne byłyby inne. Mhm. Ale człowiek jest takim zwierzaczkiem, że tamto wspomnienie gdzieś we mnie tutaj rezonuje.
2: Oczywiście, że
3: i od czasu do czasu mogę sobie wrócić właśnie do takiego smaku. A i wracam teraz do kulinariów w literaturze dla dzieci, bo trochę odjechaliśmy z tematem. Zapytałem Grzegorza Kazdepkę, co jego zdaniem byłoby takim polskim kanonem, który można by opowiadać dzieciom.
4: No ja myślę, że polskim naprawdę takim, nie wiem czy lubianym bardzo przez dzieci, polskim osiągnięciem kulinarnym są nasze zupy i tutaj jest o czym pisać. I tutaj no, mówię nie tylko o rosole, chociaż znam wersję rosołu, która zadawala i wegetarian, i mięsożerców. Rosół po prostu robiony na pieczonych warzywach, tak sprytnie, że on naprawdę rzeczywiście ten bulion wychodzi z niego perfekcyjny i też jest świetną podstawą dla wszystkich zup. Więc z pewnością myślę o zupach, takich zupach, które się kojarzą Polakom chyba dobrze wszystkim, prawie jak na przykład zupa pomidorowa, no nie? Ja bym o takiej zupie napisał. No i zupa jest rzeczywiście czymś bardzo polskim. Tak, no to zupa. Myślę, że warto byłoby pokusić się o pokazanie dzieciakom, w jaki sposób dość prosty upiec chleb. A chleb, kto jeździ po świecie, ten wie, że my mamy czym się pochwalić. Nasze chleby są naprawdę dobre. No i sądzę, że obrzydliwstwo przyznam już w moich ustach, ale ulubiane przez dzieci, i to jest chyba bardzo polskie, wszystkie makarony na słodko. Ja nienawidziłem jako dziecko tych wszystkich makaronów typu makaron z truskawkami, z śmietaną. To, co Iga Świątek podobno wcina przed meczami albo po meczach jako nagrodę, gdy ma się za co nagradzać. Życzę jej, żeby miała jak najczęściej. Ja tego nie znoszę szczerze już jako osoba dorosła, ale w dzieciństwie byłem tym karmiony i widzę, że ta potrzeba babci, aby karmić dzieci małe takimi właśnie koszmarnymi połączeniami węglowodanów z owocami nadal jest i dzieci to uwielbiają. I to wydaje mi się jest bardzo polskie, bo prawdę mówiąc nigdzie na świecie tego typu potraw nie widziałem. Mam wrażenie, że zanim autorzy książek dla dzieci podjęliby się tak naprawdę napisania książek, które opisywały tradycyjną polską kuchnię, musieliby się zastanowić bardzo poważnie, do jakiego kanonu chcemy się odwołać kulinarnego. No, pisanie książek dla dzieci stało się, jak się okazało, jakimś frontem światopoglądowo-ideologicznym i w zależności od tego, czy piszemy, o rukoli, czy piszemy o wątróbce, już jesteśmy, chcąc, nie chcąc, na siłę przyciągani na jedną czy na drugą stronę politycznego sporu, choć przeważnie większość autorów są rozsądni ludzie, którzy siedzą sobie okrakiem i nogi zwisają na lewą i na prawą stronę, no bo człowiek rozsądny stara się zachować równowagę.
2: To bardzo ładne, wiesz?
3: Już sobie przepraszam, już sobie wyobraziłem takiego autora siedzącego okrakiem na jakimś płocie i machającego nóżkami, szczególnie jeśli jest to autor książek dla dzieci.
2: Bardzo piękne. No dobrze, Michał, to oczywiście Grzegorz Kazdepkę przepytywany przez ciebie, a co już za chwilę, to powiemy za chwilę.

0: to Lana Del Rey z samego rana. Z samego rana Lana. Dlaczego tak się śmiejesz?
1: No bardzo ładnie. Dobry rym. Moim zdaniem to jest rewelacyjne.
0: Lana
1: jest...
0: z rana.
1: Lana z rana jak śmietana. A właśnie skoro o śmietanie mówimy, to bo w tej zupie, o której przed sekundką wspomniałem, ja dokładnie czytam przepis na tę zupę właśnie, przepis Ludwiki Lidziuliene Żmony z książki Gospodyni Litewska, czyli wskazówki dotyczące właściwego przygotowania potraw z Tyrży z 1913 roku. Aha. To jest taki chłodnik, który my Polacy pewnie nie uznalibyśmy za taki kanoniczny, a właśnie on jest kanoniczny w litewskim kanonie kulinarnym, bo tu trzeba dodać 2/4 kwaśnego kwasu żytniego, czyli takiego zakwasu żytniego, to czegoś, co my używamy w żurku.
0: Tak.
1: Tyle samo zimnej wody, czyli to jest 1-4 litra mniej więcej i tyle samo kwaśnej właśnie śmietany od Lany Del Rey.
0: Jak z rana.
1: Przed chwilą z rana określiła. Więc zobacz, to jest taka mieszanka, kwas jest z tego zakwasu
0: tak?
1: Jest troszeczkę ze śmietany, a później będą do tego dodane buraki i inne liście i dopiero to zabarwi tę zupę, także...
0: Bardzo to pełny, bo śmietana złagodzi, to bardzo tak, to pełny
1: tak.
0: smak.
1: Dużo ogórków też, takich posiekanych się znajdzie tam, 2 cebulki dymki, jajka ugotowane na twardo, no to już rozumiemy, prawda? Ten chłodnik tak właśnie powinien wyglądać. A. No i opcjonalnie jeszcze, Kasia, tak na bogato 60 szyjek rakowych albo grubo pokrojona cielęcina. Tak jest tu w przepisie. I wyobraź sobie, że na sam koniec
0: ja dawno nie jadłam cielęciny.
1: Podają
0: rozmarzyłam się.
1: Mały kawałeczek lodu i w talerzu pływa ci właśnie taki mały kawałek lodu i on jeszcze schładza bardziej tę zupę. Jest jeszcze chłodniejsza. No i nie muszę chyba powiedzieć, że tę zupę jadają Litwini i nie tylko, bo w całym regionie jest jadana przez cały rok, nie tylko latem. Właśnie tak.
0: Ale naprawdę?
1: Naprawdę.
0: No nie.
1: No możesz pójść na chłodnik.
0: No nie uwierzę.
1: Nawet dzisiaj do restauracji tutaj całkiem za rogiem i zobaczyć, czy jest chłodnik. Jest chłodnik. I właśnie nawet w takim chłodniejszym.
0: Ależ to nie sezonowe.
1: To jest trochę tak jak z lodami, że lody można jeść przez cały rok.
0: Masz rację.
1: Jeśli jesteś fanką lodów.
0: Jestem totalną.
1: Poszedłem trochę za ciosem i spojrzałem na to, jakie fajne mamy w Europie, nie tylko, zimne zupy, które mogą właśnie tak korespondować z tą troszeczkę jednak zimną pogodą, oprócz oczywiście dyniowego latte i dyniowej zupy gorącej, prawda, bo to będzie takie najfajniejsze. Tutaj nasz kolega przed chwilą wrzucił do kuchni radiowej takie ciasto, serniczek z dynią.
0: No tak.
1: Ty, Kasia, nie wiem, czy już widziałaś.
0: Oni ja próbowałam nawet.
1: Żółciuteń, taki, wiesz, jak żółtka jajek. On jest tak i tak pysznie wygląda. Ale
0: żółty
1: ja
0: jak dynia.
1: Spróbowałem,
0: a ja próbowałam, dobry.
1: To jest oczywiście gazpacho. Mhm. Prawda? To jest salmorejo, czy salmorejo, to jest taki gładki krem pomidorowo-chlebowy, bardzo fajna rzecz, z dodatkiem, to jest hiszpańskie danie, więc tam się podaje do tego i jajko na twardo, czyli tak jak w tych naszych chłodnikach, ale też i może być jakaś szynka, więc to są oprócz pomidorów czerstwe pieczywo, oliwa, czosnek, sól, jajko i ta szynka, takie dodatki, one nie są podstawą samego kremu. Jest Ajo Blanco. To jest pyszna, też hiszpańska zresztą zupa, taka migdałowo-chlebowa. Jest tarator. Jak myślisz, co to może być tarator?
0: Taki jakiś potężna zupa. Taka.
1: Traktor.
0: Trochę tak mi się
1: traktorowa, ta traktorzysty. To jest biały chłodnik jogurtowo-ogórkowy.
0: Leciotki.
1: Z widocznymi kawałkami ogórka. Czyli po prostu brakuje tutaj w nim tylko buraczka, żeby tak. był takim naszym chłodnikiem. Mhm. Może być Abdok Kiar, irański chłodnik, jogurtowo-ogórkowy, bardzo fajny, z dużą ilością ziół. Ty sobie wyobrażasz, ile oni tam...
0: Czosneczek
1: ziół.
0: Troszkę?
1: Tak, pakuje i te zioła i to wszystko, aż się zazielenia tymi ziołami w środku, już chrupie tak.
0: Ale nawet kumin, wiesz, kumin z jogurtem i jeszcze z oliwy. O, cud,
1: i dodatkowo dodają do tego, posładzają to rodzynkami i ubogacają orzechami. Więc to musi być takie super.
0: Wiesz co, Michał, to bym zjadła
1: pożywne.
0: Nawet zimą.
1: No więc właśnie o to chodzi, że to jest, no co prawda Iran tam, te zimy jakby lżejsze.
0: No wiem, właśnie.
1: Więc może niekoniecznie na taką porę, jak to u nas przychodzi. Oprócz tego chłodnika litewskiego, o którym wspomniałem, jest też okroszka. To jest zupa przypominająca troszkę sałatkę polaną zimnym płynem, bo są tam warzywa, jajka, ziemniaki, taka sałatka polska trochę. Kroi się w tą małą kosteczkę, łączy z kwasem chlebowym, czyli na słodko lekko-kwaśno. Są wersje na kefirze, serwatce albo na ajranie, w zależności od tego, jaki region świata tę zupę akurat przyrządza. U nas ona się, w naszym regionie, okroszka się nazywa. I to jest taka trochę nazwa polska, trochę białoruska, trochę ukraińska, trochę litewska. Natomiast podobno pochodzi z nadwołgi, więc nawet jeszcze tu proweniencję może mieć rosyjską. A ta nazwa okroszka to bierze się od czasownika tego rosyjskojęzycznego, bądź też tu wschodniojęzycznego, oznaczającego kruszenie albo drobne siekanie, czyli z techniki wzięła się nazwa. Jest nanguk, czyli to jest wersja ogórkowo-wodorostowa. Spokojnie, jak ty się uśmiechasz na te smaki? To jest zupa koreańska. No i ponieważ tam mamy dostęp do takich fajnych właśnie nadmorskich i morskich różnych.
0: A czym ona jest przyprawiana? To muszą te wodorosty być czymś zagłuszone.
1: Po pierwsze jest kwaśna. Ona jest na kwaśno.
0: Dobra.
1: Jest to przede wszystkim ogórek i takie miękkie wodorosty. To nie jest krem, ona jest leciutka, czyli taka rzadka, można powiedzieć. Tak jakby zaczerpnąć wodę z morza z wodorostami.
0: No myślę cały czas, wiesz, naprawdę.
1: No i ten ogórek tutaj dużo nadaje. Jeśli chodzi o same dodatki, no to jest ocet, cukier, sól.
0: Okay.
1: I dlatego ta zakwaśność taka się tutaj objawia w tej zupie. No i oczywiście też jest czosnek, cebula dymka, sezam. Sezam musi być, no bo to Azja.
0: Tak.
1: I papryczka. Ten akcent wodorostów mi się podoba. Nigdy nie jadłem takiej zupy, chętnie bym spróbował. Hiyajaru, czyli to jest japońska właściwie zimna zupa miso. Prawda? I od razu nam się klapeczka otwiera, jak taka zupa może smakować. I on się wlewa na ryż, więc taka jest nasza właściwie ryżowa, można powiedzieć. Prawie jak pomidorowa z ryżem. Ale tam jest dużo ryb, sezamu, miso. Niektóre te składniki mogą być podprażane. Może być rozprowadzone to bulionem dashi, prawda? Czyli taka no bardzo japońska w naszym rozumieniu na pewno. Jest też zupa megileves. To jest węgierska zupa z wiśni. To ja wiem, Kasia, że to dla ciebie też jest wyzwanie, żeby owocową zupkę zjeść, ale gotowana z cukrem, przyprawami, no i też może być zabielana i troszeczkę schłodzona. Czyli właściwie to
0: ale
1: jest
0: z tak, czym podawana?
1: No, z zabielana kefirem, jogurtem, śmietaną.
0: A czyli tam nie ma jakiegoś makaronu pływającego w tym?
1: No właśnie, bo to
0: Grzesiek Kazdebkę
1: przed chwilą o tym wspominał. Nie, ja tutaj nie znajduję żadnego makaronu, po prostu wiśnie, woda, cukier, kwaśna śmietana, śmietanka, cynamon, goździki. Może być zagęszczana mąką z cytryną dodatkowo. No i to właściwie tyle. Same wiśnie robią zakluski.
0: Dobrze, to taki trochę kisielek.
1: Tak, właśnie, taki trochę kisielek.
0: Kisielek, budyniek.
1: Wśród różnych zup, już wracam z powrotem do Hiszpanii, jest zupa pomidorowo-chlebowa o nazwie Porra Antequerana. Tak się ładnie nazywa, ale ona jest dodatkiem papryki. To jest taka tutaj różnica. Co jeszcze ciekawego? Dużo tych zup jest ciekawych. Jest zupa z kwaśnych owoców, ale przyprawiana wytrawnie. Nazywa się krianteli.
0: Dobra.
1: Strasznie to jest. To są
0: dobra trudne. Zgoda, ale co, cytrynowa
1: lubię
0: ona?
1: Te nazwy. To jest, mamy tak, kwaśne owoce, czyli takie, które są kwaśne z samej swojej natury.
0: No nas cytryna.
1: Mogłyby być mirabelka na przykład, mogłaby być.
0: A dobra, tak.
1: Mogłaby być pigwa, pigwowiec.
0: Okej. Okay.
1: Prawda, to gdzieś w tę stronę. No i też kwaśne wiśnie, woda, ogórek, czosnek, sól, zioła. Ten profil jest taki owocowo-kwaśny, ale słony, bo jest dosolana mocno ta zupa i pochodzi z Gruzji.
0: Dobra zgoda.
1: Dużo jeszcze mam tych zup. Co jeszcze by tutaj powiedzieć o takim o jakiejś ciekawostce? O, na przykład taka. Mul Nangeumyeon. Bardzo przepraszam. Znowu jest to koreańska zupa. To chodzi o to, że w tej zupie makaron jest podawany w takim bardzo zimnym, a nawet częściowo zamrożonym bulionie. Kasia, czy ty lubisz zamrożony bulion?
0: No właśnie nie, bo ten tłuszczyk tam się tak skamienia. Nie lubię tego. Musiałby być bez tłuszczu zupełnie.
1: Ja wyjmuję, ponieważ my mamy na zapas makarony w lodówce, to ja zawsze wyjmuję i ja ten tłuszczyk zdejmuję i ja go sobie chrupię.
0: Wychodzę.
1: No i to tyle, jeśli chodzi o taki przegląd zimnych zup na ten chłodniejszy, proszę
0: no
1: Państwa.
0: No właśnie nie rozumiem. Miałam cię o to zapytać, Michał. I jak to jest możliwe, że ty wtedy, kiedy się zaczęło robić zimno, zaczynasz mówić o zimnym?
1: To jest, Kasia, bardzo proste. Ja postanowiłem zastosować taką zasadę, że jeśli jest gorąco, to pijesz gorącą herbatę. A jeśli jest zimno, to jesz zimną zupę.

0: ty tam jeszcze ciekawego przyniosłeś w tym swoim koszyku informacji, Michale Bonarowski?
1: Polskość.
0: O!
1: Tak, to ostatnio takimi jakimiś podniosłymi nutami się tutaj atakuje, ale wiesz co, no, powód jest taki, że pojawił się tydzień temu film o Polsce zrobiony w sztucznej inteligencji przez takiego twórcę nazywającego się Luz Palokaj. Bardzo ciekawy twórca, urodzony w Kosowie, ale mieszkający w Szwajcarii fotograf, wideograf, no i taki specjalista od AI, w każdym razie tak się określa. On realizuje takie króciutkie, oczywiście generowane przez sztuczną inteligencję filmy, w których przedstawia najbardziej ikoniczne elementy różnych krajów. I jest i tam Francja, Wenezuela, Portugalia, Włochy, Anglia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia. Różne stereotypowe, ale niekoniecznie elementy kultury danego kraju.
0: Czy to jest ten film, o którym myślę, że tam jest i pojawia się i polonez i oni tak, tak tańczą, podskakują?
1: Tak, tak, Kasia, to jest właśnie to. Wyciągnąłem z tego filmu wszystkie wątki kulinarne. I jak to czasem bywa, my sami Polacy miewamy problem w zdefiniowaniu tego, co jest taką naszą esencją polskości, na przykład w kulinariach, to jak ktoś patrzy na nas z zewnątrz, nie ma tego problemu. Tam jest wszystko kawę na ławę. Tam po prostu widać z tego filmu, co jest tą polskością. Co to jest, Kasia? Otóż, na pierwszym miejscu to jest domowa spiżarnia i przetwory. Powiedziałabyś?
0: I teraz zobacz.
1: Półki w piwnicach, wiesz, półki w spiżarkach w domu.
0: W moim garażu.
1: I właśnie, w garażu. I tam stoją no, nie tylko stare narty i stare rowerki,
0: tak,
1: ale właśnie słoiki. Ja to sobie wyobrażam, że to są takie śliwki, takie ręklody, albo pomidory, a przecier tak, pomidorowy. Tak, tak. Moi rodzice na przykład robią przecier pomidorowy, czy ogórki kiszone.
0: Dżem ze śliwek.
1: Dżem ze śliwek. Ty lubisz z pomidorów tych jajowatych robić przetwory. One tam pewnie u ciebie stoją. One właśnie stoją tam.
0: Tak. Ale poczekaj, muszę ci przerwać, Michał, bo to mówię o czymś niezwykle ciekawym, że to nie jest tak ikoniczne i domowe, te przetwory na całym świecie, jak u nas, co?
1: Akurat u Luza Palokaja to jest to bardzo ciepłe, dlatego że tutaj na filmie starsza kobieta wkłada bohaterowi do walizki te słoje, czyli ona go wyposaża w słoiki.
0: Okay.
1: To jest taki bardziej polski element, z którego my się czasem podśmiewamy, prawda, że tak, słoiki jadą do dużego miasta, na przykład do Warszawy, i tam dostają różne wiktuały od swoich rodzin, od swojego otoczenia. No, moim zdaniem to jest ciepłe. To jest właśnie takie przyjemne, że ktoś dostaje coś.
0: No tak.
1: Jest jedzenie na drogę od babci, tak w ogóle jako gest. Jest wigilia i wspólny stół, od razu taki mocny przeskok. No bo to jest trochę takie nasze polskie, chociaż no, przypisujemy to sobie, ale wszyscy przecież świętują różne święta.
0: Ale nie w wigilię, niekoniecznie jest, w wigilię.
1: No wiesz co, wigilia ta... cały wschód plus no tak, Niemcy, prawda, plus anglosaski świat, no to jednak...
0: Anglosaski, Wigilia, nie wiem.
1: Christmas Eve, oczywiście, a, najbardziej. No tak. Jest też opłatek i to jest takie bardzo już tu środkowo europejskie. Ten opłatek się u Luza Palokaja pojawia. No oczywiście jest rodzinny obiad z rosołem, jest... to jest znowu ciepła historia. Babcia przy tym... podczas tego obiadu zamyka okno, żeby bohatera nie przewiało. I to jest bardzo często spotykane w naszych domach, że oj, bo cię przewieje, to ja zamknę okno. Prawda? I to tak, akurat może się zdarzyć przy jedzeniu. Jest święconka wielkanocna, są pierogi jako danie główne. No wiadomo, bez pierogów się nie obejdzie, już te pierogi z nami będą po wsze czasy. Ta babcia pojawia się dość często zresztą w tym filmie. Ona tak obficie karmi. Te babcie też obficie bardzo karmią. I to Luz Palokaj uchwycił bardzo dobrze. Jest piekarnia, bo Polska chlebem stoi i to bardzo fajnie. No i są takie duże przyjęcia domowe, ale to na pewno nie jest nasze. To i w całej kulturze tej azjatyckiej, wschodnioazjatyckiej też się przejawia. Zresztą w całym świecie takie duże przyjęcia rodzinne są. Są wędliny, pieczywo i ogórki. Czyli to jest znowu kanon nasz. Ja bym się tutaj skupiał, jeśli miałbym definiować coś, co będzie na dłuższy czas z nami. Jest ognisko w górach. No znowu, niby takie zwykłe, ale my lubimy te ogniska w górach. I skakanie przez to ognisko z ciupaszką. Takie trochę filmowe. Skakałaś kiedyś przez ognisko?
0: Jako dzieciak na pewno. Tak, nie no, oczywiście łaziłam po drzewach, skakałam przez ognisko.
1: Pojawiają się skrzynie pomidorów, chociaż my nie jesteśmy takim krajem super pomidorowym, bo i Grecja, i Bułgaria, i południe Europy, prawda, i Ukraina, i Mołdawia, prawda, to tam są te pomidory. No ale jednak jakoś te pomidory się tutaj u nas znalazły. No i proroczo ponieważ film został stworzony przed premierą tejże pizzy, o której wspominaliśmy, pojawia się pizza z różnymi sosami. Jako taki element polskiego jedzenia. No, taki był proroczy Luz Palokaj.
0: Mam to skomentować?
1: No oczywiście, Kasia, ja czekam na twój komentarz, bo ja widzę, że się zbierasz do niego i jesteś bardzo przygotowana.
0: Wiesz co, nie jestem przygotowana, ale pierwsza taka refleksja. Ja bym chciała dowiedzieć się, oczywiście widać, że to jest świetnie, no bo AI jest narzędziem, tak? Zrobiony dzięki temu ten film i dobrze wykorzystane narzędzie to jest zawsze super. I to jest też po to. Ale ja chciałabym dowiedzieć się, czy w wyszukiwaniu i w skomponowaniu tego zestawu polskości również pomagało AI.
1: O, ciekawe pytanie.
0: No wiesz co, bo to jest trochę tak, no ja wiem, z ciupagą przez ognisko, tak, ale my mamy dużo więcej, trochę inne takie nasze. Ja wiem, że nie jestem obiektywna, bo ja w tym siedzę, ale jeżeli przygotowujesz film, który ma w 100% oddać dany kraj, to fajnie trochę wysiłków to włożyć, żeby te 100% wyciągnąć z tego kraju. Bo wiesz, wpisać sobie w AI, co mogę umieścić w filmie, żeby dobrze oddać polski charakter. No i on ci wtedy wyrzuci to ognisko i ty sobie to potem sklejasz i w ogóle nie wiem, przepraszam, może tak nie było, ale to pytanie pojawiło mi się jako pierwsze. Kto dokonał tego wyboru?
1: Może zapytać Luza. Ja myślę, że to jest ciekawe podejście. Ty byś chciała to wszystko mieć tak zobiektywizowane, takie prawdziwe, takie stuprocentowo naj.
0: Tak.
1: A to jest wizja artystyczna.
0: Tak, to prawda.
1: Tam może być tak, no wiesz.
0: A to mi się podoba, oczywiście.
1: Jak my postrzegamy Francuzów. Ja bym narysował żabę, prawda? Bagietkę, wieżę Eiffla, beret. A może nawet jakiś kosz piknikowy, prawda? I tam nacekwaną go sobie umieścił. I to na pewno nie jest Francja.
0: To prawda.
1: To jest moja Francja, a niekoniecznie
0: tak,
1: to
0: tak
1: prawdziwe.
0: Trzeba, tylko czy to nie jest Francja, znaczy Polska AI-owa, ale jeżeli to jest tego artysty, super. Wiesz, gdzie ostatnio, przepraszam, mała dygresja, wiesz, gdzie co ostatnio zobaczyłam tak zagrzebanego pod mchem? Ropuchę. Pierwszy raz widziałam taką zagrzebaną pod mchem w piasku ropuchę, przepraszam.
1: Ładno jej było pewnie, może.

0: Dzisiaj sobota, możemy te jajko w wolnym czasie świętować.
1: Bardzo dobry pomysł, ale dzisiaj już na pewno, dzisiaj jest Światowy Dzień Owsianki również, czyli te jego dania, które, za którym nie przepadamy chyba jakoś specjalnie. Ja. A ciekawostka, bo wchodzi film o owsiance
0: tak.
1: w tej chwili i można sobie o owsiance też artystycznie pomyśleć. 13 będzie Dzień Orzecha Arachidowego, no czyli tego ziemnego orzeszka takiego, który nie jest orzechem.
0: No właśnie.
1: Tylko korzonkiem. Groszkiem, można powiedzieć, bo to jest strączkowa roślinka. Dzień chleba, 16 października.
0: Super. Ale to taki polski czy międzynarodowy?
1: Międzynarodowy, to jest World Bread Day. I on się łączy z Międzynarodowym Dniem Żywności. To jest bardzo międzynarodowe święto z 1945 roku. To jest powstanie Światowej Organizacji Żywności. I dlatego się obchodzi. Ja myślę, że to jest bardzo powiązane, że i chleb, i żywność w tym samym punkcie, bo chleb przez długi czas uchodził za no jednak taką podstawową żywność. Nadal zresztą jest podstawą, czy to kanapki, czy to w ogóle jedzenie.
0: Tak.
1: 16 października, nie zgadniesz, jakie jest święto, a może zgadniesz dodatkowo.
0: Dyni.
1: To ważne jest 16 października, to jest bardzo ważne.
0: Dyni? Nie? Nie dyni?
1: Nie, nie. To jest Dzień Papieskiej Kremówki.
0: Ojej, w ogóle.
1: A 16 października, bo papież został wybrany na papieża wtedy, w 1958 roku. No i 17 będzie teraz ciężkie ćwiczenie logopedyczne. 17 października, rocznica urodzin Lucyny Ćwierczakiewicz.
0: Och, to trzeba świętować,
1: udało
0: wiesz?
1: Udało się. Jeśli chodzi o te święta, wiesz co, to tak jak już spojrzymy na więcej szczegółów z tymi właśnie świętami związanymi, to ja na przykład przyglądam się trochę temu świętu papieskiej kremówki, ponieważ z tym związane jest sporo rekordów. I chyba takim najbardziej... może powiedzmy tak, że osobistym w pewnym sensie rekordem, podobno się Karol Wojtyła zakładał o zjadanie tych, że właśnie to można się zakładać, ale on jeszcze nie był papieżem wtedy. Podobno przyjął zakład, że zje co najmniej 10 ciastek i podobno nawet doszedł do 15 kremówek, takich Kasia, takich wiesz, wielkich kremówek osiekających tym kremem, ale jednocześnie sztywnych.
0: Mm-hmm.
1: Taką kremóweczkę to ja bym chyba jednak wciągnął.
0: Ja też bym hapsnęła.
1: To by było coś fajnego. I podobno zajął drugie miejsce. Okazało się,
0: czyli jeszcze ktoś dał radę więcej.
1: A proszę, można? Można. W innych takich przekazach pojawia się 12 kremówek, czasem 18 kremówek, więc widać już, że ta legenda żyje, że to jest takie żywe. Ten zwyczaj, o którym papież zresztą wspominał podczas jednego ze swoich przemówień, wystąpień, narodził się bardzo dawno temu, bo w 1937 roku to była ta klasa maturalna, prawda? A nie jakieś nowe rzeczy, a my tak, proszę bardzo, przechowaliśmy. Jeśli chodzi jeszcze o ćwierćakiewiczową, to tu jest to, o czym zresztą czasem sobie wspominamy w bistro, że ona zasłynęła z książki o 365 obiadów za 5 zł. Często my mówi, przytaczamy tylko początek tego tytułu, a to chodziło o to, że to są obiady za 5 zł. I wiesz, ile zarobiła na tych obiadach? Ja tu widzę bardzo dużą analogię do tej sprawy z pizzą.
0: No dobrze, ale przypomnij, który to był rok?
1: To są lata.
0: No właśnie.
1: Tak, dlatego że wydanie z 1871 roku miało prawie 458 przepisów, tak? Czyli dużo. I później to było 20 wznowień, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo. I
0: zarobiła na dom.
1: Nie, Kasia. Nie, nie, nie. Ona, załóżmy, że duży majątek ziemski, ale taki, oj, solidny, taki, dziś powiedzielibyśmy, popegierowski, kosztował 30 tysięcy rubli.
0: Okej.
1: Okay. No i ona w 1883 roku, czyli ledwo 12 lat po wydaniu pierwszym, podsumowała, ile zarobiła na tych książkach kucharskich. I to było 84 tysiące rubli, czyli trzykrotność tego wielkiego majątku.
0: Boże, i my... Współczesne kobiety możemy się od niej uczyć nie tylko jak gotować za 5 zł.
1: No nie tylko jak gotować, ale jak też robić biznes na tym, prawda? Jak nam się to wszystko pięknym kołem tutaj zamyka. Ja też Państwa zachęcam bardzo do zerknięcia do kalendarza, bo mamy tam w kalendarzu mnóstwo wydarzeń. Ze wspomnianej kuchni, kuchnia koreańska, dzisiaj mamy Dzień Koreański w Warszawie, więc fajnie byłoby tam się tam się objawić. No jest jeszcze też parę ciekawych warsztatów. Zaczynają się warsztaty z gęsiną.
0: No tak, bo gęsina na świętego Marcina to już przygotowujemy się. No
1: prawie właśnie. Dokładnie za miesiąc, bo dziś 10, nie 9.
0: Słuchaj, zacząć warsztaty to można się nauczyć teraz i potem już tylko jeść.
1: Dokładnie, jest czas na to, żeby się nauczyć. Jest też dużo warsztatów grzybowych. W tym roku nam tu

0: obrodziło warsztaty grzybowe.
1: No bo grzybami obrodziło.
0: Tak, ale w ubiegłym nie było ich aż tak bardzo dużo. No i pojawiają się też liczne warsztaty wędzarnicze, to, z czego ja się też bardzo cieszę, chociaż sama metoda wędzenia niestety nie jest taka super prozdrowotna. Mhm. No ale do smaku, żeby sobie tak troszeczkę życie udymić, to jest bardzo przyjemne. No i dobrnęliśmy od zimnych zup przez inne zimne zupy i przez zimną aurę dobrnęliśmy już do gorącego zakończenia naszej pierwszej części audycji Bistro, a ja życzę Państwu w związku z tym wszystkiego smacznego.

0: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
1: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Radio 357.
4: Michał już sobie poszedł, ja jeszcze jestem. Przede mną stoi już druga kawa.
3: Bistro.
4: I już za moment, drodzy słuchacze, będę, uwaga, i to słowo, do którego jeszcze nie jestem przyzwyczajona za bardzo, ale będę jesieniarą. I tą jesieniarą nie będę w studiu sama. Porozmawiamy o dyni, o burakach, o brukselce, o warzywach korzeniowych, ale to wszystko będzie przyprawione grzybami i orzechami i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy pojawi się na naszym stole, a tego wszystkiego dowiem się od mojej wyjątkowej gościni, ale to już za chwilę.

0: skończyła już śpiewać Florence and the Machine. My teraz musimy zacząć rozmawiać, Agata. Dzień
1: jak
0: dobry.
1: Jak zaczniemy rozmawiać, dzień dobry, to będzie trwało i trwało.
0: To będzie trwało i
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry. Drodzy słuchacze, Agata Wojda, szefowa kuchni, nasi stali słuchacze, mówię do Państwa, znają Państwo Agatę od wyjątkowych opowieści na pewno i wspaniałych rzeczy, które tworzy, a tworzy jako szefowa kuchni Ferment Dom Kultury.
1: Dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry jeszcze raz.
1: No pytaj, jestem przygotowana, pytaj. Pytaj o to śniadanie.
0: O śniadanie, prawda?
1: Jestem przygotowana, będę równie stawiała opór jak zawsze.
0: No więc zaczynam zawsze od śniadania w tej rozmowie, zaczynamy, no bo to jest taka pora. Wyobraź sobie naszych słuchaczy, którzy właśnie myślą o śniadaniu, przygotowują się do śniadania, może już jedzą, a może już zjedli śniadanie.
1: Ja wszystko wiem.
0: Ty nie jesz.
1: Ja konsekwentnie nie jem śniadań, ale czasami ulegnę. Ja jestem wielkim miłośnikiem. Mówiłam już zawsze prostoty i takich rzeczy, więc w zeszłym tygodniu pięknie namówiła mnie pewna pani Kasia, żebym zrobiła, ale zjedz kanapeczkę, zjedz, zobacz, kupiłam specjalnie, więc piękny chleb, w sensie bardzo dobry chleb, świeży, kromka świeżego chleba, bardzo dobra wędlina. Ja od dziecka i masło, wiadomo, że musi być. Słuchajcie, nic więcej nie potrzebuję. Znaczy, to jest dla mnie taka przyjemność dostania się wszędzie, jeśli miałabym sobie śniadanie zrobić. Tylko no, taka zabawa, żeby to było po prostu mega świeże. Ja wiem, że to banał, co ja teraz mówię, ale to jest wielka przyjemność, żeby to, jeżeli ja bym miała zjeść to śniadanie, to mówię, nie napracować się. Ja nie potrzebuję takiego śniadania, co mi będzie taką energię dawało, dlatego że mi się nic potem nie chce.
0: Nie wiem.
1: Wiecie, jak ja zjem takie śniadanie, zjadę taką jajecznicę podbitą różnymi rzeczami albo jakieś takie omlety, to nie jem. Ale powiem wam jedną, nie wiem, czy kiedyś to mówiłam, ale powiem wam niezwykłą ciekawostkę, która dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że to było jakieś absolutne szaleństwo, ale jak na przykład zostawaliśmy w domu sami, bez taty, myślę, że on na to protestował kiedyś za dzieciaka i byliśmy naprawdę mali. Mieliśmy swoje lata takie, wiecie, no takie, dosyć, to nie były nastolatki, nie? To wyobraźcie sobie, że moja mama w taki dzień, w sobotę albo w niedzielę, to jest niezwykłe śniadanie, ale myśmy to naprawdę lubili. Kroiła ogromną ilość cebuli, znaczy z mojej perspektywy, i dusiła ją na patelni. Zabawa była taka, że ona nie mogła się przyrumienić, ona musiała się tak udusić, wiecie, kremowo, biało. Do tego się brało suchą kromkę chleba. I słuchajcie, i myśmy to z moim bratem i z moją mamą jedli. Nie? Taka sobota zaczęta w ten dzień. I naprawdę to lubiliśmy. I to jest niesamowite, bo myślę, że to jest jedno z bardziej... Ale myślę, że dużo, trochę osób się znajdzie, które miały takie wspomnienia, ale to jest niesamowite. Nic się tam nie wrzucało. Sól, pewnie troszeczkę pieprzu, pilnowało się, żeby się cebula udusiła. Pewnie na konkretnej... Tak, pewnie na konkretnej patelni, wiecie, i to się musiało ugotować. Mówię o tym dlatego, że prosto stąd potem lecę i ja bardzo rzadko, bo muszę się do tego mocno przygotować, robię cebulową w restauracji u siebie. I ludzie przychodzą i mówią, no kiedy będzie ta cebulowa? No i już chyba będzie, nie? Chyba tak się szykuje, że będzie, więc ta cebula, to ja ją będę wykonywać, ale...
0: Trochę też taka pora już na cebulową, na takie zupy, kremy.
1: A pewnie, już można.
0: Ale powiedziałaś, że ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi z takimi wspomnieniami. Ja jestem taką osobą.
1: Ale to szaleństwo, nie?
0: To szaleństwo.
1: I to ktoś by pomyślał, matko, a wątroba, a potem te kiszki, to wszystko, ogólnie, jak to tak ciężko. Kurczę.
0: Mój tata mimo wszystko, to
1: robił. No właśnie, a u mnie właśnie się robiło to, jak tata znikał, bo podejrzewam, gdzieś tam go nie było, coś robił, więc bo podejrzewam, że pewnie za każdym razem stękał, też to lubił, na pewno, ale właśnie tak kojarzę, że to takie było, no to co? No to co? Niesamowite.
0: Tak, to było wyjątkowe. Ja pamiętam tatę, który stał w kuchni, obierał te cebule.
1: Tak, bo kiedyś nie było bradej.
0: Tak, kroił te cebule, których było strasznie dużo. I to było takie wyjątkowe właśnie ojca weekendowe śniadanie.
1: Proszę bardzo.
0: Też nie było za często, ale ja potem pamiętam, cały dom pachniał tą cebulą, czego potem już jako nastolatka nie lubiłam, bo jak wychodziłam sobie w weekend kina i moja kurtka pachniała tą cebulą.
1: Włosy, spodnie, kurtka, wszystko. Tak. To jest taka zabawa i tak to wygląda. Ja po takim smażeniu cebulowej wracam do domu, wsiadam do tej taksówki, to tak myślę sobie, matko święta, nawet jeśli to już jest późny wieczór, to myślę sobie, też ten pan taksówkarz biedny, to wszystko on wie, co ja tam robiłam.
0: No
1: co
0: właśnie.
1: Menu.
0: tak wyjątkowe śniadanie. Śniadanie jest też taką, w ogóle każdy posiłek jest magazynem wspomnień.
1: Jest, jest.
0: Prawda?
1: Jest.
0: I to jest wyjątkowe. No dobrze, mogę do ciebie mówić jesieniaro?
1: Można do mnie mówić jesieniarą, chociaż z wiekiem, ja od zawsze mówię, że jesień jest moją ulubioną porą roku, naprawdę tak mówię, mówiłam, bo ja jestem taki zimnolub, ale taki zimnolub, że musi mieć komfort dzisiaj, mówię z perspektywy trochę już innych lat, lubię mieć komfort ciepła zapewniony, czyli na przykład ten wieczór, jak człowiek idzie spać, to żeby było przyjemnie, żeby coś tam nie wiało, jakieś takie ładne widoki, ale nie za zimno. Więc ja jestem zwolennikiem takich rzeczy. Tak, ja chyba jestem jesieniarą i w momencie, w którym kiedyś pojawiła się ta... bo to słowo się pojawiło jakiś czas temu, nie? Ono jest takie jesieniara i zostało. No to ja myślę, że dużo z nas sobie nie uświadamia, że jest jesieniarą, jesieniarzem, czy jak to tam, jesionką, jak to nazwać. Nie, bardzo fajna pora roku, nie? Taka, jeśli jeszcze tam Bóg da i słońce będzie i pogoda się będzie układać i będziemy się dobrze czuli, to jest bardzo przyjemna pora roku.
0: Czy są takie dania i potrawy? Bo dobrze, nie, zacznę od siebie. Ja uwielbiam pieczone warzywa korzeniowe i w związku z tym czekam, zaczynam je robić taką późną jesienią. Już trochę na przełomie zimy pieczone warzywa korzeniowe. I wiesz, że ja czekam na ten moment w ciągu roku, żeby móc zacząć je robić. Ja je uwielbiam jeść, bo to, ale żeby się nie przejeść, to absolutnie...
1: Zostawiasz ten swój czas. Taki na
0: Zostawiam ten sobie czas na te warzywa korzeniowe. Czy jest jakieś takie danie, może produkt? Produkt to, no to wiadomo, że dynia wyrośnie dopiero teraz tak pięknie. Ale czy jest jakieś takie danie, na które czekasz, które przypisujesz tej jesieni?
1: Nie, no ja się uśmiecham z tą cebulową się uśmiecham, wiesz, bo to jest dobry przykład.
0: Tak.
1: To jest bardzo dobry przykład, bo to jest taka, palsześ już ta zupa, że ona tam zajmuje bardzo dużo czasu, bo zrobienie dobrej cebulowej, a jeszcze tak, dlatego ja do niej tak podchodzę czasami jak do jeża, nie? Że to jest tak, o matko, to 3 dni, nie? W moim odczuciu, żeby ona była satysfakcjonująca. To jest niezłe. To znowu powtórzę, co ja zawsze mówię i będę to wszystkim nam powtarzać i przypominać. My jesteśmy fantastyczni sezonowo. Jesteśmy krajem fantastycznym sezonowo. 2 tygodnie temu, kiedy trwał u nas w fermencie akurat festiwal grzybów, zajrzały do nas jakieś takie osoby, jakby z ciekawości, co tu się dzieje, co to za miejsce, zobaczyć i bardzo się uśmiechnęłam. Bo trafiłam akurat na nich, jak oglądali menu i pani, która jest pierwszy raz, z panem, który jest pierwszy raz, patrzą w to menu i mówią tak, no ale teraz to już chyba coś z dyni by się przydało, nie? I to było takie śmieszne, myślę sobie, kurczę, są pierwszy raz, no mają rację, no, zaczynamy, dynie jest dynia. Już, no, to jest, no, teraz zaczynamy dynią i ta dynia, przy czym nam się to wszystko w pewnym momencie nudzi. Tak. I właśnie z tego sobie fajnie zdajmy sprawę, że...
0: No ja z tymi warzywami korzeniowymi, to jest
1: właśnie,
0: wiesz, czekam.
1: Tak, to jest właśnie ta sezonowość, która jest po prostu fantastyczna, bo najpierw jest fajnie, a potem dobra, no to co następne? Co następne zjemy, co następne lubimy, co następne nam pasuje? No teraz dynia, no, nie ma się co oszukiwać.
0: No ale poczekaj, powiedziałaś o tej zupie cebulowej, że ona jest taka wyjątkowa, że jak myślisz o niej, to że trzeba ją robić 3 dni. Tak. Jaka jest ta...
1: O co chodzi z tą zupą? Dlaczego?
0: O co chodzi z tą zupą cebulową?
1: Słuchajcie, dobrze. Powiem, bo dlatego, że myślę, że czasami to właśnie tak z tym szefem kuchni jest, że on ma takie swoje szaleństwa, które uważa. Ja teraz przez
0: ale
1: to, że...
0: których my możemy smakować potem.
1: Tak, ja przez to, że teraz... wcześniej pracowałam, kiedyś pracowałam w restauracji francuskiej, więc musiałam ją robić taką wiecie, no francuską, w całej swojej francuskości. Czyli na wywarach, no, na takich rzeczach. A dzisiaj pracuję w miejscu, które jest dedykowane, nie jest dedykowane wegetarianom, ale jest wegetariańskim miejscem. Ja nie mam, mówię na razie, bo jak przychodzi gęś, to ja ją wpuszczam, jak wiecie, do menu na chwilę, więc celebruję gęś. Ale oficjalnie na razie cały czas mam po prostu, jestem wegetariańskie rzeczy, mam oparte na mięsach, nie na mięsach. W związku z tym, no, muszę się postarać, żeby ten smak był taki esencjonalnie satysfakcjonujący mnie w tej zupie, nie? Pierwsza zasada, 2 kolory cebuli, tak? Może być jeden, ale są 2 kolory cebuli. Ta cebula, to zaraz powiem, co z nią dalej. Później wywar musi być zrobiony na pieczonych warzywach. Tych, co ty byś się zjadła, to ja je piekę, tak? Czyli piekę tam łupiny tych cebul. Staram się wyciągnąć jak najwięcej takiego esencjonalnego smaku. Jejku, teraz będę musiała tą ceblową naprawdę zarobić.
0: Ale ja tak zobacz, ja się rozmarzyłam. Rzeczywiście, jak to wszystko, takie wydawałoby się szczegóły, Agata, jak to wszystko jest ważne. Pieczone warzywa, ten skarmelizowany rożek, marchewki albo pietruszki.
1: Oczywiście, że on ci da ten taki smak, aromat, który tam nawet się nazywa jakoś specyficznie, ma tam taką nazwę, ten efekt. Trochę dorzuconych grzybów, ale takich suszonych grzybów, ale takich trochę. To żebyśmy nie przeszli, broń Boże, w jakiś taki aromat grzybowy. Tam jeszcze, broń Boże.
0: To chodzi tylko o umami, prawda?
1: Tak, chodzi o takie umami. Więc ten wywar zrobiony niezależnie sam, długo, intensywnie, dużym, wielkim garnku, bo to przecież jak to zrobić, to porządnie, żeby starczyło na przynajmniej 2 dni w restauracji, jak każdy tą zupę zje. I cebula, no wiadomo, normalnie, śmiesznie, fajnie, kiedyś w dawnych czasach, bardziej na mieszance i oleju, i masła, gdzieś tam smażona, ale dzisiaj można się też pobawić trochę, mówię o restauracji, pobawić się trochę z masłem, które jest palonym, troszeczkę palonym masłem, troszeczkę, czyli już dochodzą nam następne umami. Ale pamiętajcie, że to nie jest obowiązkowe. Pokazuję tylko, jakimi smakami można popracować. I ja sobie tą cebulę piekę. Ja nie mam czasu stać i machać patelnią i ten. Ja ją po prostu wsadzam elegancko do wielkiego pieca. Co jakiś czas ją przemieszam.
0: Główki, czy
1: pokrojone. No pokrojone. No to dlatego, to jest pierwszy dzień, no, robienia cebulowej. Żartuję, ale nie, no trzeba to pokroić w takie piękne półtalarki i jednak wsadzić. I jak ja ją wsadzam do tego pieca, to najczęściej już ją wtedy dotłuszczam również trochę tym palonym masłem, nie? Normalnie, normalny tłuszcz, normalne rzeczy. Kolejna rzecz, to ja jestem absolutnym fanem świeżego lubczyku. Słuchajcie, to jest magia. Świeży lubczyk, roślina zielona, świeży lubczyk.
0: Ale rośnie u mnie obok.
1: Nie, no to jest w ogóle wspaniałe. No zupę rybną, jak do zupy rybnej, którą robię od stycznia, bo wtedy się pojawia specjalna ryba norweska z Krei, to wtedy znowu wszyscy na rybną przychodzimy, nie?
0: Ale ten lubczyk jest strasznie mocny.
1: Dlatego, dlatego dwie opcje. Po pierwsze trochę z łodygami do bulionu, żeby się gotowało i żeby dało smak tak jak taki lubczykowy piękny, a potem ewentualnie, ale
0: agresywny
1: to nie zawsze.
0: Dla mnie.
1: No, taki jest. To, ale wszystko taki fajny rosołowy smak wchodzi, wiesz, w te warzywne rzeczy, nie? Czyli masz wrażenie, że jednak to jest taki bulion, nie? Mięsny. Albo troszeczkę dodany potem na talerz, nie? Świeży. To też jest taka przyjemna rzecz, ale to już wtedy, no, to też jest taka opcja. Dobrze, i ostatni punkt, zanim puścimy pewnie jakąś kolejną fajną piosenkę, dopuścimy do głosu artystę. To jest, no i to uwaga wszyscy uwaga, trzymać się mocno krzeseł. No to jest, ponieważ ja już kiedyś mówiłam też, że ja staram się, mam z tego fan, nie marnować różnych rzeczy, tak? Więc jeśli zostają mi skrawki chleba, dobrego chleba, takiego zrobionego na zakwasie, to ja go podpiekam, smaruję go czosnkiem i na sicie go w pewnym momencie do tego bulionu dodaję, jak on kończy się gotować. Bulion zanim wymieszam to z cebulową. Czyli jakby i wtedy znowu używam tego efektu, o którym mówiłam, tego przypalenia tych warzyw i tak dalej.
0: Ale
1: smaku.
0: Co to znaczy na sicie?
1: To znaczy, żeby im się nie rozpadło. W sensie, wiesz, żeby dało smak, a jak na sitku wkładam sobie nad zupę, żeby po prostu dawało aromat.
0: Okay.
1: Aromat dawało. Co więcej, dawało taką kwaśność, bo nagle się okazuje, że ten chleb z siebie, z tego zakwasu, wydaje taką w ogóle zaskakującą kwaśność. Taką zaskakującą, że
0: ale bardzo przyjemną.
1: Bardzo, bardzo. Mhm. To jest bardzo dobre ożywienie takiego płaskiego gdzieś tam smaku. I potem ten chleb odsączam, wyciskam delikatnie, żeby mi tam nie przeleciały jakieś rzeczy. Zwłaszcza, że i tak ta zupa będzie potem z glutenem. Bo przecież do tego musi pójść grzanka z dobrym serem.
0: Właśnie.
1: W moim przypadku to Gruyère akurat. To jest taki ser, który tam robi największą robotę, bo jest intensywny w smaku i ostry. No już, nie? No to już trzeci dzień minął.
0: Ale no właśnie, poczekaj. Czyli ja podsumuję. Mamy upieczoną cebulę, delikatnie naolejoną tym lekko palonym masłem. Bulion jest zrobiony.
1: Koniecznie z lubczykiem.
0: Niesamowite. Jeszcze
1: ale dobrze. I jeszcze ostatnia rzecz, która jest zawsze bardzo ważna, bo zupa cebulowa nie musi być tłusta. To nie jest jakaś zasada, że to jest, jak smażyliśmy tyle cebuli i tego wszystkiego. Nie. Dlatego, że po pierwsze cebulę mocno potem ją odsączamy na sicie, a potem pamiętamy, że kiedy ta zupa nam się gotuje, bo to znowu się potem jeszcze długo gotuje, nie? No mówię na 3 dni, no nie oszukujmy się. To jak się gotuje już ten bulion odcedzony z tą cebulą dodaną, to potem pamiętajcie o tym, żeby spokojnie co jakiś czas sobie ściągać tłuszcz, który się pojawia na powierzchni. I jesteśmy w stanie go w zasadzie całkowicie powolutku sobie ściągnąć. Ściągać sobie łyżeczką, ściągać i ściągać.
0: Ale co nam da ten smak?
1: Przecież coś tam się zadziało. Nie, ale bo to jest taki tłuszcz, który tak naprawdę wychodzi. Nie, już ta cebula, już to wszystko popracowało, więc się nie martwmy.
0: No dobrze. Co z tymi dwoma niezwykle pieczołowicie przygotowanymi składnikami, czyli tej pieczonej cebuli z palonym masłem i tego wyjątkowego wywaru warzywno zakwaszonego dobrym chlebem. Co z tym wszystkim zrobić? No o tym porozmawiamy już za moment.

0: to James Blunt dla nas zaśpiewał. No a ja cały czas myślę, co już zrobić z tymi cudami, Agata, które mamy, żeby je połączyć w tę wspaniałą zupę cebulową. Odcedzić wywar i zmiksować.
1: Co zmiksować teraz będziesz?
0: No te cebule z
1: tym... Nie, już nie miksujemy nic, tylko tym, bo cebula ma się ciągnąć, ma nas ochlapać i na łyżce się nie kończyć. Nie, po to, żeśmy ją tak, to jakbyśmy mieli zmiksować, to ja bym ją pewnie wymyślił jakąś inną metodę na tą zupę, żeby pójść na skróty. Okay. Nie, ma nam się ciągnąć jeszcze się uśmiechnę, taka anegdota, zawsze pamiętam, recenzja Maćka Nowaka, serdecznie pozdrawiam Maćka, to jeszcze z czasów tam absyntu, jak spróbował cebulowej wtedy, a Francuzi mają ten taki zwyczaj, to jest w ogóle taka, wiecie, no prosta zupa, tam się nikt aż tak strasznie, tam nic nie przypieka, nie robi jak ja w tym moim pomyśle obecnym. No i taka była, i kawałek bagietki obsypanej serem, wsadzone do pieca, albo cały talerz, nie, podgrzany jakimś tam opiekaczem. I pan Maciej napisał, że smakuje jak taki kalosz. Nie wiem, czy był akurat ten kalosz, ale taki kalosz zamoczony w czymś tam, nie?
0: Czemu ale kalosz? Ta bagietka?
1: No tak, bo to takie myślenie, słusznie też, że nie chrupie, że coś, że takie jest, po prostu się wyciąga, ale to tak jest. No taka stricte francuska zupa, to ma po prostu jest pobrudzony talerz w restauracji, bo się to zapiekło, wiecie, trochę się obsypało boki, trochę gdzieś tam się zrumieniło, tłuste, bo ten ser mocno wydał tłustość. Ale też wspaniałe i dobre.
0: No dobrze, i ty jeszcze tę upieczoną, podpieczoną, upieczoną cebulę jeszcze gotujesz.
1: No tak, no potem, no dlatego to już jest potem dzień, to ten następuje dzień drugi. Żartuję, ja mówię po prostu o ogromnych ilościach, nie? Że to tak. Ja muszę z tego w restauracji zrobić zdecydowanie więcej, żeby każdy mógł spróbować, to tam zechce. Tak, tą cebulę się potem tym bulionem zalewa. Tej cebuli powinno być dosyć dużo, bo ona się tam jeszcze dodatkowo skurczy, a poza tym to teoretycznie powinna być lekko gęsta zupa, co już co lubimy, to nie ma tam jakichś wielkich wytycznych. I to musi się gotować z tym, nie? Czyli ta cebula się w tym bulionie no, dosyć długo też gotuje, nie?
0: Okay.
1: Żeby to przeszło smakami. I teraz dlaczego uśmiecham się dzień trzeci? Bo wiecie, że czasami są takie zupy, co tak naprawdę chyba czasami najfajniej smakują.
0: Odgrzewane
1: potem. Albo jak już tam chwilę przeszły, popracowały i tyle. I to jedna z takich zup. No. Ale może, żeby tak zgrabnie już uśmiecham się przejść z tej cebulowej, z tej cebuli,
0: 25 minut
1: bo ugrzęźniemy w tej cebuli, to powiem od innej strony, że na przykład dla odmiany takie zupy dyniowe, bo teraz jak jesteśmy w tych kremach i w zupach dyniowych, bo najczęściej to są kremy, to dla odmiany moim zdaniem są najfajniejsze zaraz po przygotowaniu. To jest akurat taki typ zupy, która nie to, że jest zła następnego dnia, absolutnie nie. Ale myślę, że najwięcej takiego swojego ożywienia i niezmęczenia to ma taka świeżo po zrobieniu w miarę.
0: Ale wiesz, że dopiero jak mi to uświadomiłaś, to ja to absolutnie odkryłam. Dlaczego ta dyniowa krem potem stoi w lodówce?
1: Ona potem też myślę, że pracuje, bo myślę, że są też takie warzywa. Znowu mówię to tak na zasadzie takiego nie wnikania, ale takich obserwacji technicznych, że mam wrażenie, że są pewne jakieś takie warzywa, które mam wrażenie, że jeszcze pracują potem, nie? Na przykład taka brukiew, czy takie korzeniowe, że one potem jeszcze jakby tak, nie wiem, jak one to robią, że teoretycznie kończymy krem, że jest gładki, piękny, a następnego dnia można by go pokroić i tam zaszły jakieś kolejne procesy, które...
0: Masz rację.
1: No, zatrzymały. A z tą dyniową to tak jest. W ogóle w zupach, kremach moja koncepcja jest taka, że nie można kogoś zamęczyć, nie? Jak ktoś gdzieś tam robiłam, gotowaliśmy na jakichś warsztatach i ktoś mówił, ale proszę pani, to jest dobrze, czy coś, i tak dalej. Mówię, słuchajcie, to musi być taka zupa, żeby wam sprawiła przyjemność w jedzeniu. Mi nie sprawia przyjemności jedzenie takiego bebiko, nie? Tak już tak określę, wiecie, czy takiego koncentratu, czy bardzo gęstej papki, która jest ciężka i ją się tak jeszcze gryzie, ma wrażenie czasami, tylko to musi być taka zupa, która też łatwo wchodzi. Można by się nawet jej napić z jakiejś filiżanki i byłoby gładko. I tą dyniową do takiego momentu to ja też lubię doprowadzić, nie? Że tam trzeba zadbać i pilnować.
0: Pieczona
1: dynia jest fajna do kremów. No ale teraz też zależy, jaki efekt chcemy uzyskać, bo jeśli chcemy jakiś taki bardziej gładki i ją połączyć może z jakimś kokosowym i smakami, to, no to też jej warto nie przypalić, nie? To zadbać o to, żeby ona już nie weszła w te twoje ulubione, przypalone końcówki marchewki, nie? Takiego smaku. No to wszystko, co zrobimy, to uzyskamy najróżniejsze rzeczy. Oj, najróżniejsze. No najróżniejsze, no to tak właśnie jest. To są takie niuanse, które sami sobie, tak jak w tej cebulowej, już nie wracam do niej, ale które sami sobie możemy zagwarantować i zrobić, nie? I pilnować, tylko po prostu pilnować. Ja tak kiedyś mówiłam przy kremie z kalafiora, no niby nic, ale mówię, słuchajcie, no jeżeli ten krem z kalafiora pozwolicie, żeby wam się mocno zrumienił w garnku na maśle, to będziecie mieli bardzo ładny orzechowy smak. Ale jeśli chcecie mieć taki stricte białe, bielutki z jasnych warzyw, no to trzeba tego przypilnować i zadbać, żeby to masło było tak w zasadzie z tym kalafiorem rozpuszczone i omotane, nie? To są takie różnice.
0: Kalafior też trzeba jeść. Zanim zaczęłyśmy naszą rozmowę na antenie, ty powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz generalnie odnośnie jesieni. Że to jest taka miła pora roku, dobra pora roku, w której trochę skupiamy się na sobie, czasem widzimy więcej. Powiedz o tym trochę więcej.
1: Ja myślę, że
0: bardzo
1: nie
0: ładne.
1: Tylko nawet widzicie. To jest taki moment, w którym no przecież to słońce przestało grzać, już jesteśmy skupieni, jest bardzo krótki dzień, więc musimy sobie tych przyjemności trochę takich narobić i poczuć, nie? Że to nie jest takie łatwe. Kończymy, wychodzimy z tej pracy, jak ktoś ma szczęście pracować do 16, to jest naprawdę ciemno, nie? Już teraz 18 z kawałkiem, to no to już jest tak, że już ptaki śpią. Ale jesteśmy bardzo czuli, nawet o tym nie myślimy, że jesteśmy czuli na zapachy. Na zapachy mamy potrzebę czegoś powąchania. Ja już tu mówiłam o tym, że to może być taka, że to nawet ta świeczka, którą zapalimy i tam się zainteresujemy. My się w czerwcu nie interesujemy świeczkami w jakimś sklepie zapachowymi, bo nam to jest niepotrzebne. Nie myślimy o tym. No chyba, że chcemy, żeby tam na toaletce stało i pachniało sobie. Ale jeśli chodzi o teraz o zapalenie, czyli popatrzenie na płomień, na poczucie tego dookoła i takiego zatrzymania, bo jesteśmy zmuszeni się troszeczkę zatrzymać, nie? No bo tu co tu robić, jak tu tak ciemno? Jeszcze w dużym mieście to jeszcze prędzej, ale na jakimś takim mniejszym to każdy się chowa i koniec, nie ma. Więc mamy ochotę na przyprawy, może stąd też, zobaczcie, w tych wszystkich tych dyniach, nie dyniach, w tych takich ciężkich rzeczach pojawiają się te takie, nie wiem, imbiry pojawiają się, nie?
0: Kurkum, gałka muszkotowa.
1: Przepraszamy się z gałką muszkotową, która znowu nam nie pasuje do różnych rzeczy.
0: Ale którą kocham.
1: Ja taką opowieść na przykład o kasztanach, nie? Jadalnych, nie? Które są rzadkie u nas, ale są. I o tym, że one są na przykład, one są w swojej całej mdłości przez Francuzów doprawiane mocno gałką muszkotową, nie? Więc jakby przepraszamy się z takimi rzeczami i mamy na nie ochotę. Więc nawet sobie nie uświadamiamy tego. Ja myślę, że takie, że te pory roku, w których my mocno zauważamy zapachy, to jest wiosna, kiedy zaczynają pachnieć poszczególne kwiaty, rzeczy na ulicy i inne cuda, a potem się pojawia pierwszy zapach, lato, ja nie chcę powiedzieć, że nie pachnie, ale ono tam nie ma czasu się patrzeć, co ono pachnie. Ono pachnie morzem, ono pachnie, wiecie, czymś tak, suchymi igłami sosny w lesie. O matko!
0: Ale Agata, czytasz w mojej głowie, to jest, jeszcze muszę o tym powiedzieć, letni przejście się sosnowym drogą, bo musi być piaszczysta droga w sosnowym lesie, w rozgrzanym, to musi być około 30 stopni, to jest najpiękniej, to są najpiękniejsze perfumy, one są tak słodkie, aksamitne, ale nie mdłe. To jest niebywały zapach. Ja już wielokrotnie o tym mówię, że ja bym nałapała tego zapachu w pudełku, ale tego się nie da, tak.
1: Tego się nie da. Jeszcze czasami kiedyś było tak, że jak mieliśmy taki zapach, który wynieśliśmy z krajów śródziemnomorskich, ja najbardziej z Chorwacji go pamiętam, czyli też takie ogrzane tam drzewa, już wszystko jedno, czy to pinia, czy to cydr, wszystko jedno. Cydr to pijemy.
0: Tak.
1: Ale to takie drzewo, takie też drzewo nagrzane specyficznym zapachu, to pamiętam, że kiedyś trafiłam gdzieś, jakiś taki zapach, nie chcę powiedzieć perfum, ale taki bardziej wody pewnie toaletowej, jeżyna, zrobiony z jeżyny. Okazało się, że bardzo, że tak, że on miał takie skojarzenie, miał też takie leśno. W ogóle
0: gdzieś tam
1: to
0: czuć było.
1: Było
0: ten taki upalny. To jest wyjątkowe doświadczenie, jeżeli chodzi o zapach, ale nam las jesienią też pachnie pięknie.
1: No pachnie, dochodzi wilgoć, jeszcze jak tam trafimy gdzieś grzyby rosnące, tam się w ogóle, jak zapachnie nam wilgocią, to w ogóle wydaje nam się, że wszędzie są grzyby, nie?
0: Tak.
1: Takich mam znajomą, która mówi, o pachnie, już mówi, pachnie grzybami, nie? Pachnie grzybami. Tak. I nie w kuchni, tylko w powietrzu jej pachnie, jak psy wyprowadzą, o pachnie grzybami.
0: Bardzo pięknie o tym mówisz. Po pierwsze, w tej rozmowie wychodzi nam, że my jesteśmy sezonowi, tak w środeczku, że należy to zauważyć, że jest taki moment, kiedy obiadamy się pomidorami, ale to też nam ciało podpowiada, prawda?
1: Tak,
0: no to jest tak, że
1: tak.
0: Teraz ja chcę już czegoś cięższego, teraz ja chcę czegoś, co pachnie mocniej, trochę mnie ogrzeje, rozgrzeje.
1: Nasyci, to jest takie, więcej trochę tego potrzebuje. smakuje. Tak, ogrzeje i nagrzeje. I te przyprawy, i to wszystko działa. Tylko mówię, no, jednocześnie też uczmy się, pilnujmy tego, że jak robimy już tą dynię, to dyniową i doprawiamy ją imbirem, to już czas używać świeżego imbiru. Słuchajcie, to wszystko już jest. Jeszcze za chwilę pojawi się na przeziębienia w sklepach kurkuma świeża, która jest zdecydowanie wspanialsza. Genialna jest świeża kurkuma.
0: Ale inaczej, inny ma aromat.
1: No pewnie, ale w ogóle ma taki cytrusowy, cytrynowy, tak, taki coś. Wiecie, ona świetnie barwi. Ja przecież jak na przykład ja potrafię dorzucić czasami potrafię dorzucić taki korzeń kurkumy do gotujących się ciemniaków na obiad, które potem, ja potem wyciągnę ten korzeń, nie miksuję tego, broń Boże, ani takich rzeczy nie robię, ale wsadzę taki kawałek kurkumy, żeby po pierwsze kolor podkręciła niesamowicie, a po drugie, no, dodała takiego subtelnego smaczku. Jak to pire ziemniaczane zrobię potem z masłem i z tym takim kurkumowym zapachem, no to jest następny level.
0: No dobrze, wspomniałaś już o kasztanach. O kasztanach będziemy rozmawiać za moment, ponieważ w supermarketach, tych takich trochę tańszych, pojawiły się ostatnio kasztany. To jest jedna rzecz, a druga, no i są figi, którymi teraz też możemy się trochę obiadać. No możemy właśnie. No to już za moment. O kasztanach. Co my możemy z nimi zrobić w domu?

0: No dobrze, Agata Wojda, szefowa kuchni, która w tej chwili tworzy ferment Dom Kultury, która jest zaprzyjaźniona również z kuchnią francuską. Kasztany kojarzą nam się raczej z tymi, z Francją, tak oczywiście. Ja podjadałam te kasztany wszędzie, gdzie trochę bardziej na południe, to w pewnym momencie te kasztany można złapać. U nas też czasami gdzieś można zobaczyć straganik przy okazji jakichś pikników, straganik.
1: Tak,
0: z
1: kasztanami. I wbrew pozorom myślę, że to jest dla nas. Aha. Dla nas tutaj w tej Polsce i dla nas tym naszym charakterem i jedzeniem. Najlepsza rzecz. W sensie najlepsza rzecz to, czyli jedzenie tych takich kasztanów w zimny, zimne popołudnie, w zimny wieczór na jakimś
0: spacer.
1: Na spacer, gdzie się jesteśmy i gdzie jest ładnie, gdzieś pod jakimś Mediolanem, bo ja na przykład tak jadłam. Może być i ten Paryż gdzieś tam. To jest ta opcja taka, takiego sprzedawcy, co wrzuca w rożek 5 kasztanów, nie? Trochę one grzeją, ale tam najbardziej, najfajniej to pachnie. Znaczy tam się dobrze łączy zapach, bo ten kasztan jest taki słodkawy i wyciąga taki aromat trochę karmelu ze swojej strony, bo przecież tam nic więcej w nim nie ma na tym ulicznym kasztanie. Ale robi zapach ten taki ten palenisko, czy co to tam połączone. No i to jest przyjemne, nie?
0: No dobrze, Agata, jeżeli ja kupię sobie kilogram takich kasztanów w supermarkecie, co ja mogę z nimi zrobić?
1: Lepiej zanim je kupisz, to je na swój sposób dobrze obejrzyj, bo tak sobie chwilę tu rozmawiałyśmy, że one rzeczywiście pojawiają się o tej porze roku w tych naszych sklepach. I są. Czyli to znaczy, że one też są popularne i że mamy ochotę je kupić i je kupujemy, nie?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Nie. Znaczy, dobra, nie kupujemy ich na tyle często, że właśnie dlatego warto mimo wszystko je obejrzeć, w jakiej one są jakości, w jakim one są stanie, bo tak, ja już to opowiadałam, że ostatnio, że tak jak podnosimy kasztana, no bo przecież nie można przejść koło kasztana, jak się idzie ulicą i leży kasztan i jest październik, to no przecież się każdy z nas schyli, no ludzie.
0: Oczywiście,
1: no.
0: Że tak.
1: I ja w pierwszej torbę. Tak. Ale też bardzo szybko one zmieniają, przestają być takie fajne, robią się pomarszczone, suche. I to samo się troszeczkę dzieje z tym kasztanem, który jest jadalny, czyli one też pracują, nie? Leżąc tam sobie w takie błyszczące, więc warto popatrzeć najpierw, czy one są tak po prostu po ludzku, nie? Czy one są takie jędrne, dobre, fajne, świeże, a nie, że jakaś tam straszna promocja, przecena i kolejny miesiąc, kolejny dzień je widzimy. Bo one też w środku pracują i tam też i wchodzi już tak, no powiem banalnie, i pleśń wchodzi i takie różne rzeczy, to tam się dzieje, to tak jest. Więc jak już dobrze kupimy te takie błyszczące, ładne, jędrne kasztany, no to teraz tak. No po pierwsze musimy trochę być przygotowani na to, czy my je tak naprawdę do końca lubimy. I tak jak powiedziałam, one są najfajniejsze dla nas w tej wersji takiej prostej. Czyli albo sobie je upieczemy w piekarniku, albo sobie je nawet uprażymy na patelni pod przykrywką. One się tam uprażą, nie? Ale znowu kolejna ciekawostka. Nie chcę powiedzieć znowu wrócić do cebulowej, ale chcę opowiedzieć w skrócie o trzecim czwartku miesiąca listopada, kiedy jest oczywiście to dobrze Beaujolais Nouveau, wszystko jedno. I myśmy mieli taki zwyczaj w absencie, że jak otwieraliśmy te pierwsze wina i robiliśmy tą wielką cebulową, to jeszcze mieliśmy tak, żeśmy piekli kasztany. Że goście na przykład wchodząc na nasze spotkanie dostawali kasztany. Więc ja zawsze te kasztany najpierw je, po pierwsze, zawsze nacinamy kasztany. Bierzemy, to jest niechęca. Bierzemy kasztany, bierzemy ostry nożyk i po prostu na krzyż, na czubku wycinamy, dlatego że on, jak go wsadzimy do piekarnika, on będzie strzelał, pęknie, nie? To się otworzy. Więc nacięte kasztany do pieca. Ja sobie pozwalałam jeszcze je trochę obgotować, nacięte, wrzucić do wody.
0: Okej.
1: Okay. Trochę posolić tą wodę i trochę ją posłodzić.
0: Okej.
1: Okay. A potem podpiec. Najfajniej to w kominku jakimś, nie? Jak nie ma kominka, to może być trochę piekarnik.
0: Dobrze, ale poczekaj, ja to muszę zrobić.
1: Dobra, bierzemy kasztan,
0: dokładnie.
1: Nacinamy go dosyć mocno nożykiem na górze.
0: Na górze.
1: Krzyż, żeby nie pękł nam. Wrzucamy, nie musimy tego zrobić, mówię, możemy totalnie włożyć do piekarnika i niech one sobie tam się upieką i też będą smaczne do takiego łupania, siedzenia przed telewizorem. I kilka tych kasztanów zjemy, bo też nie oszukujmy się, że to tam pół kilo na osobę nam wejdzie. Nie. bo to jest dosyć takie sycące. Ale możemy też te kasztany, to mówię moja wersja, czyli możemy te kasztany też wrzucić najpierw trochę do wody, podgotować je po to, żeby naszły taką wilgocią i potem je dopiero upiec. Można dodać trochę masła, można dodać trochę jakiś tam, nie wiem, cymianku, położyć czegoś, żeby one zyskały troszeczkę więcej smaku.
0: To tak sobie widzę, że jak stoi ten kasztanek tak nacięty z góry, to tam można mu na górze trochę tego masełka.
1: No, wtedy i tak to obierzesz. Okay. Nie już, bo tam nic, tam już niech tylko po prostu zapachnie dookoła i paluchy nam potem wyświni.
0: Ile musi się gotować przed tym pieczeniem?
1: Nie, no krótko, 10 żeby, minut. W ogóle zaskoczyło mnie, jeszcze tego nie rozgryzłam, ale myślę, że to jest z tym związane. Wiecie, że często w jakichś recepturach jest, żeby te kasztany wsadzić do lodówki na pół godziny, nie? I to mnie zaskoczyło. I tak sobie jakby nie rozgryzłam tego jeszcze, dlaczego są takie przepisy. Nie miałam czasu na to popatrzeć, ale to mnie zaciekawiło, więc być może też ktoś to wsadza po to, żeby one jakąś wilgoć chwyciły albo jakoś, no coś takiego się zadziało, żeby go potem wypiekać. Nie, ja myślę, że jak go wsadzimy na takie 10 minut do takiej gotującej się wody, to on wciągnie ten płyn.
0: Okej, okay, dobrze.
1: Wciągnie ten płyn.
0: I pieczemy pół godziny? Czy tam sprawdzamy widelcem, jak ten środeczek?
1: Tam sobie nie posprawdzamy, tylko bardziej on się tam powinien trochę rozdziabać w czasie tego pieczenia i go zjemy. Tak, myślę, że takie 20 minut to będzie idealnie.
0: No ale Agata, dobrze, to jak sobie pieczemy w domu takie kasztany, to czy na przykład możemy je podać z gulaszem?
1: Możemy sobie je podać z gulaszem. Możemy je wkomponować w gulasz, tylko musimy je dobrze upiec, żeby one były, wiesz, no miękkie, nie? To naprawdę, okay. Żeby były miękkie, bo jak ktoś będzie potem... No one będą miękkie, one są takie, one się kruszą też. Mm-hmm. Istnieją dania oczywiście, w których po pierwsze na przykład faszeruje się mięsa kasztanami, tak? Jak mamy jakąś gęś, jakieś coś. No, wiecie, no to było kiedyś takie dosyć eleganckie. Mm-hmm. To takie na dworach, nie na dworach, w tych arystokratycznych chałupach, domach i na przyjęciach, a zwłaszcza w okresie świątecznym i na przykład we Francji cała masa przepisów się tyczy Bożego Narodzenia, że wtedy te kasztany się tam je, a w Stanach chyba na tego indyka, nie? Znaczy na ich święto. To ten kasztan, no, wtedy kiedy rośnie, wtedy kiedy go jedzą i on ma taką, no taki jest, przynosi chyba jakieś szczęście albo jakiś taki, ma, niesie z sobą taką.
0: Trochę tak jak orzech, prawda?
1: No, coś tam jest w nim takiego, więc tak, robi się, nie wiem, pire z tych kasztanów, robi się takie rzeczy. No i paskudny deser się robi, no paskudne desery, no bo to są takie desery, że się je po prostu mocno dosładza, robi się jakieś syropy, te kasztany się tam mieli na pire. Ale tak, oczywiście, że można dodać do gulaszu, można podać do gulaszu, tylko mówię, no słuchajcie, no przede wszystkim będzie to dosyć droga relatywnie atrakcja,
0: no tak.
1: Więc ja bym tego kasztana ewentualnie wkomponowała po prostu w jakiś gulasz, żeby on tam sobie zadziałał jak taki dodatek, a nie jaki taki bezpośrednio wielki dodatek, no chyba, że jesteśmy sami i chcemy sobie zrobić wielką przyjemność.
0: No dobrze, Agata, figi. One teraz też się pojawiają. Ja wiem, że one nie są z naszego ogródka. To nie tak jak dynia, a my tu sezonowo, regionalnie i... No ale jest sezon na figi, jeżeli jest sezon na mandarynki. Wiesz, że to też jest tak i tu jeszcze wrócę...
1: Nie chce się jeść mandarynki w innym okresie, nie?
0: Ja widzę teraz w sklepach mandarynki...
1: I jeszcze trochę za wcześnie.
0: I ja nie kupuję ich. Nie dlatego, że one są poza sezonem i że będą niedobre, że to tak
1: będą
0: z takiej
1: dobre, no.
0: Idei mojej
1: tak,
0: będą dobre.
1: Tak.
0: Ale ja nie chcę sobie psuć tego sezonu.
1: Później,
0: mandarynki.
1: Nie? Takiego grudnia czy coś, jak tam grzebiesz, tak. Jak tam paluchem, z paluchem sobie tam rozdziabisz tą... Tak, oczywiście.
0: Teraz
1: tak,
0: mam się najadać jabłkami. Śliwkami,
1: no,
0: a nie
1: jabłka są tak strasznie drogie. Jak patrzę czasem na te ceny jabłek, to już jestem zadziwiona. Niestety, też zwróćcie na to wszyscy uwagę, jeśli kiedyś jesteście takim pokoleniem jak ja, że u mnie się jabłka jadło na skrzynki o tej porze roku. Po prostu jechał tata na Szembeka i kupował skrzynkę jabłek i w zasadzie w następnym tygodniu znowu jechał po skrzynkę jabłek. Naprawdę. To jest ilość zjedzonych jabłek, to tak. Było w ogóle jakieś szaleństwo absolutne,
0: ale
1: nie?
0: To była też jabłko zawsze w plecaku szkolnym, prawda?
1: Ale to w ogóle było, nie? To w ogóle było. Ja też ostatnio jakoś pisałam artykuł o tym i mówiłam, że człowiek powąchał jabłko i w ogóle miał taki odruch wąchania. To też następna rzecz. My jesienią wąchamy. Mm. Używamy nosa mocniej, bierzemy sobie, a jabłko się brało powąchać i ugryźć i to wszystko tak
0: pory,
1: współpracowało,
0: tak.
1: Nie? Jedliśmy więcej jabłek, ale też teraz zobaczcie, co się dzieje, że ta oferta jabłkowa jest, mam wrażenie, dosyć ograniczona. Coraz mniej jest tych jabłek, dlatego że my coraz mniej, tak jakoś, nie to, że może coraz mniej jemy, bo mamy te figi, o których będziemy rozmawiać, ale żeśmy trochę jabłka odsunęli, troszeczkę żeśmy odsunęli. Lubimy je, to nadal lubimy i lubmy. ale w pewnym momencie pojawiło się takie mówienie o starych odmianach jabłoni, nie? Że o stara odmiana jabłoni. Czyli to już był też ten sygnał, że się kończą jakieś tam gatunki, pojawiają się jakieś spełniające nowe oczekiwania, wymogi, ale my nie o jabłkach, my o tych figach, bo jabłkach to też można gadać godzinami. To też ładny temat.
0: Bardzo.
1: No, to ładny temat. Figi. Bardzo lubię, bardzo fajna rzecz. Myślę, że jako pewnego rodzaju taki dodatek sałatkowo, na przykład jogurt taki na to śniadanie, jak już chcecie zjeść to śniadanie, czyli taki po prostu mocny, grecki, tłusty, gęsty jogurt, do tego figa. Możemy sobie tą figę obsmażyć trochę na jakimś takim, przekroić. Obsmażyć ją trochę na maśle obtoczoną na przykład w cukrze. Dać ją tak, jakbyśmy sobie ją tak, wiecie, żeby się pokaramelizowała. Możemy sobie coś takiego zrobić, potem dodać do tego jogurtu. Dorzucić orzechów. Jeśli już jesteśmy gotowi, mamy ochotę jeść orzechy. Chociaż jeszcze też troszeczkę nie jest, bo one jeszcze są takie, dopiero spadają z drzewa i są takie, wiecie, mokre. Tam u mnie jest konkurencja, bo są wiewiórki latają i gawrony siedzą pod tym, więc tam jest to cuda. Meksyk się dzieje, więc one dopiero spadają. Polać też tym jogurtem i jeść, no. Połączenie oczywiście z jakimś serem dobrym. Mm-hmm. No, te fetowate rzeczy, mówię,
0: no
1: fetowate.
0: Więc właśnie.
1: Wiecie, to są takie, że można to nafaszerować i upiec. Można zawinąć w jakąś taką wędlinę bardziej podsuszaną, jakąś tam szynkę prosciutko, takie inne dziwne rzeczy. To jest dobre, no. Możemy zrobić sobie oczywiście też jakąś tartę z tej, czyli zrobić taką tartę tatę, ale zrobić z fig, jeśli mamy takie szaleństwo w sobie. Czyli podsmażyć figi albo podpiec w blaszce, wyłożyć ciastem francuskim od góry, zapiec wszystko razem, a potem zrobić hopla do góry nogami i mieć piękną rzecz. Super.
0: Figa, tak. Powiedziałaś, że figa, że zawijana w...
1: jakąś wędlinę, nie?
0: W jakąś czy wędlinę, taki, dobrą jakiś szynkę.
1: Dobrej jakości, tak, szynkę, boczek, wszystko takie rzeczy cieniuteńkie gdzieś tam jakieś, to działa.
0: I to jest coś, co możemy wziąć od dalszych sąsiadów, ale od razu skojarzyło mi się to ze śliwką. My to robimy z naszą śliwką.
1: My to robimy, ale z naszą śliwką robimy z naszą. Tak, gdybyśmy robili z naszą, to byłoby jeszcze czasami dobrze, bo my tam te kalifornijskie pchamy w to. Żartuję, ale tak. Robimy, nie robimy, bo to znowu też taki. Są czasami, słuchajcie, takie pomysły, które zanikają, nie? W sensie tak, znaczy tak jakoś się tak odsuwa i człowiek potem nie pamięta, że to było. To też jest dobre, bardzo dobre. Śliwka zawinięta w taką wędlinę.
0: Ale podpieczona potem, co?
1: No tak, no, musi być pieczona, obsmażona, pieczona, musi być, to wsadzamy. Ale tak samo i daktyl taki, wiecie, trochę taki mokry. Już znowu odchyliłam się od tej śliwki. No dobra rzecz. No. Teraz to mamy te śliwki takie na razie świeże, więc na razie jeszcze nam nie w głowie te takie
0: suszone
1: śliwki nam trochę nie w głowie. Na razie siedzimy w tych jeszcze tych węgierkach, które jeszcze gdzieś tam się majaczą i te duże takie nasze śliwki.
0: Ale to teraz trzeba się nimi jeszcze obiadać. Jeszcze trochę
1: nie
0: można
1: trzeba się obiadać
0: złapać.
1: Właśnie zamiast tych mandarynek. No, mandarynki. No,

0: podaję ją do ciasta drożdżowego. On jest na tym etapie, że ja... I też to fenomenalne, że robię ciasto drożdżowe, które po prostu podaję ze śliwką. Tak się zamyśliłam nad tym wiekiem i tym ciastem drożdżowym. Ciasto drożdżowe u babci najlepsze. No to ja już w tym wieku. Ale słuchajcie, ja tą śliwkę, tą taką malutką węgierkę śliwkę kroję. Znowu potrzebuję 2 dni. W sensie robię to, żartuję, ale, wiecie, ale czasami jest tak, że tak coś takiego w człowieku jest, że wie, że to fajnie zrobić wcześniej. Czyli ja sobie jak pokroję tą malutką śliwkę węgierkę, wyjmę z niej pestkę, troszeczkę ją podsłodzę, ale to nie jest obowiązkowe. Czyli dam sobie trochę cukru. To nie jest, bo te śliwki naprawdę dobrze tam robione dają z siebie dużo więcej smaku. Dobra, i teraz uwaga, co ja czasem robię. Czasem, i to w tym momencie, jak ja sobie to już posłodzę, wymieszam z cukrem do tej miski, to zdarza mi się dać naprawdę symboliczną ilość octu winnego. Symboliczną. Czekajcie, dlatego, że myślę, że
1: ja
0: to kolor...
1: Ja się krzywię trochę.
0: No krzywi się tu, tak.
1: Po
0: się
1: co?
0: Tu, Kasia. Myślę, że to po prostu też fajnie kolor wyciąga. Takie aha rzeczy, pamiętajcie, że też smakowo tego nigdy nie znajdziemy, chyba że przesadzicie. Ale one ładnie wyciągają smak. I ja sobie te śliwki takie wymieszane zostawiam na noc, żeby one jej puściły trochę soku i popracowały sobie z tym cukrem. A potem, ponieważ już powiedziałam to wcześniej, jestem leniwa i muszę wymyślać jakieś takie różne dziwne rzeczy, a ponieważ w restauracji chodzi mi piec cały czas, więc ja to wykładam potem na blaszkę. Czasem mogę dorzucić do tego jakąś odrobinę cynamonu, odrobinę, w zależności w jaką stronę to ma pójść. Nie każdy lubi cynamon. Ja używam takiego szalonej przyprawy, to się nazywa tonka, fewetonka.
1: No tak.
0: Która ma taki trochę muszkatołowo smak, tak, mm-hmm, taką stronę idący, więc ja sobie tego trochę zetrę. Nie jest to obowiązkowe, ale można ją w domu jakimś śmiesznym czasem w sklepie kupić i warto sobie to znaleźć. To jest ciekawa rzecz. Smakowo. I piekę. Przykryję folią i wrzucam do tego pieca i niech to sobie tam się piecze. I niech się piecze i niech sobie tam wypuszcza sok. I w zależności na jakim momencie jest mi to, jakim momencie jest mi to potrzebne, czy taka bardziej zwarta konfitura, czy taki bardziej płynna rzecz, to zatrzymam, nie? A na końcówce jeszcze zdejmę tą folię, żeby jeszcze się tam lekko podkaramelizowało i mam. No dobrze, no i robię to ciasto drożdżowe.
1: No więc właśnie.
0: Robię to ciasto drożdżowe. Do tego ciasta drożdżowego daję tą śliwkę w dużej ilości. Nie, że ja tam coś zatapiam z tą śliwką. Można sobie zatopić, ale ja mam oddzielnie zrobioną śliwkę. Mhm. Oddzielnie mam zrobioną dodatkową porcję kruszonki. Mhm. Dodatkową, bo to co na cieście, to na cieście. A ja sobie robię jeszcze taką kruszonkę na blaszce,
1: żeby kruszonka ekstra.
0: Daję do tego potem trochę kwaśnej śmietany dobrej jakości. Jakąś tam mam taką od fajnego dostawcy chłopaka, który jest po prostu pasjonatem robienia takich rzeczy. I taki wielki kawałek ciasta drożdżowego z tą ciepłą czasem śliwką, czasem nie musi. Czasem ciasto jest bardziej ciepłe, to już co tam sobie wyczuję. Mhm. Posypaną tą kruszonką dodatkową. No to jest taki październik.
1: Tak, i to wtedy my możemy tak się ogrzać, roztopić trochę.
0: Nie, no wieka, to zaczyna się, to się tam uruchamia tym gościom, o Jezu, to ciasto drożdżowe, pani Agato i tam coś. Ale wtedy to idziemy, to już w ogóle to wszyscy tam sięgają do takich wspomnień z dzieciństwa i tak. Tyle, że to super, nie?
1: A takie ciasto z pieczonymi śliwkami, bo ja ostatnio zrobiłam, to jest moja ukochana tarta, ją się naprawdę robi bardzo, mm-hmm, bardzo szybko. To jest ciasta na spodzie, jest ciasto kruche, zwykłe, mm-hmm, takie mm-hmm najprostsze i to w mikserze samo się robi bez wody, tylko 3 składniki, masło, cukier i mąka.
0: No.
1: I tym ciastem wykładam foremkę do tarty, a podpiekam chwilę, a potem robię krem, który jest z masła, z mąki migdałowej, która tak naprawdę u mnie w domu jest z miksowanymi migdałami.
0: Tak, tak, super, bardzo dobrze.
1: Migdały zawsze są w domu i to z tymi łupinkami, ona nie musi być śnieżnobiała.
0: Ekstra.
1: Więc ten krem jest z 3 jajek, 100 gram tych zmiksowanych na mąkę migdałów i oczywiście 100 gram masła, czy 50, nie pamiętam już dokładnie. To jest wszystko wymieszane elegancko, trochę cukru oczywiście, nie za dużo. I na tę podpieczoną na to podpieczone ciasto kruche, wylewam ten krem, w to wtykam połówki śliwek i to jest coś obłędnego, bo te śliwki na wierzchu...
0: I znowu to pieczesz, nie?
1: I piekę.
0: I składasz do piekarnika, żeby się upiekło. Tak. Tak, to znowu zakręcę i wrócę do takiej właśnie tej kuchni francuskiej. To oni dokładnie takie coś robią, też z tą

0: masą migdałową.
1: Która jest wyjątkowa, odkryłam. To
0: tak, jest tak, z masą migdałową, w ich przypadku zatapiają gruszkę, nie? Że ta gruszka, to jest taka tarta gruszkowa, która po prostu tam... Dobrze, gruszkę trzeba wyłączyć. Zobacz, gruszki też cisza. Można... No, bo mamy czas na gruszki, nie?
1: I konferencja. To też
0: tak, nie gadamy o tych gruszkach. W ogóle śmieję się tych jabłkach i gruszkach, że tak trochę tak... Ale są. I oni robią taką tartę. Nie, super, to co ty powiedziałaś, to jest jakaś niezwykła tarta.
1: Ale wiesz, że z tą tartą gruszki, ale ona jest cudowna na wiosnę z rabarbarem. Ona jest przepyszna.
0: Ty tam wszystko zatapiasz. Tak, co tam się da, wszystko. To w tych migdałowym. Super, ale bardzo ładny pomysł. Jeszcze ja bym sobie tam ociupinkę soli bym dała. Ociupinkę bym dała, wiesz, ten migdałowy.
1: Ale tam
0: ociupinkę.
1: Jest szczypta.
0: No dobrze, no to widzisz, to sekrecik idziemy.
1: No, taki sekrecik.
0: Tak, bo to czasem taki kontraścik jest fajny.
1: Musimy kończyć, wiesz. Ogromnie ci dziękuję o tej jesieni. I już tak jesteśmy wprowadzeni, łatwiej będzie to...
0: Znieść deszcz.
1: Znieść na przykład
0: Znieść falę deszczu, zawieruchę i tak dalej. Czego wszystkim nam życzę, żebyśmy dzielnie, mocno, smacznie przetrwali tą piękną jesień.
1: A ja się podłączam do tych życzeń, a składała je Państwu Agata Wojda, szefowa kuchni, która tworzy ferment Domu Kultury.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pruchnicka, my słyszymy się za tydzień.

0: Czas płynie jesiennie, rzeczywiście jesiennie płynie czas, będzie piękny dzień i 10 zbliża się. Dzień dobry Państwu.
1: Radio 357.

No tak, I'm Alive zaśpiewał pięknie Jackson Browne na początek, 5 minut po godzinie 10. Mówiłem? Przedstawiałem nas, czy jeszcze nie? Nie. Ola Wódka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. O, właśnie wyszedłem, zadałem poplotkować o muzyce na piosence, a tu już 15 mali. Między innymi pani Ewa donosi, że za 6 dni będzie miał urodziny John Mayer. No, czyli jeżeli to będzie piątek, to znowu nie będę mógł mu złożyć życzeń, bo ja w piątki to raczej nie w radiu. No ale mamy niespodziankę, bo dzisiaj John Mayer pojawi się i z gitarą, i przy mikrofonie. Gościnnie wprawdzie, ale będzie. No właśnie, co muzycznie dzisiaj się zdarzy? Cały Kazio, to jest festiwal w Polanicy i tam jest Piotr Stelmach. Połączymy się z nim za jakieś 25 minut, żeby porozmawiać, jaka tam pogoda, o, na przykład. A poza tym, no oczywiście w pierwszej godzinie głównie Radio Kalifornia, w drugiej godzinie kartki z muzycznego kalendarza, tak wyszło, ale także sałatka włosko-francuska, bardzo bogata dzisiaj, i kancik kętry wspomnieniowy. Też tak wyszło. A w trzeciej godzinie głównie Smooth Jazz Cafe. No i poza tym, co nam się zdarzy. Wiadomości od państwa, no właśnie, dziękuję bardzo. A zdjęcie skąd jest? No zdjęcie jest z okolic Uluru, a właściwie z tyłu to widać Olgas. Czasami się tylko tak zdarza, że tam tak pięknie kwitnie na fioletowo. No i ja takiego doświadczyłem. Takiego momentu, kiedy tam podjeżdżamy, a nagle całe pole kwitnie. To jest niewiarygodne, bo tam rzadko pada deszcz. To jeśli chodzi o profilowe, jeśli chodzi o adres, to państwo pamiętają. marek@radio357.pl. Kawa pierwsza już była, druga będzie za pół godziny, o tak, po stelce jakoś tak. No a u państwa, proszę dawać znaki, pojawi się Erik i będziemy lecieli dalej.

Wiem, że ma dzisiaj urodziny David Lee Roth, ale to tę przyjemność wspomnienia o tym, to zostawiam Stelce, na pewno nie przegapi takiej wiadomości. Victoria Monet, a gościnie Siza, i to jest nasza piosenka dnia.

Wielka mi piosenka, 2.30. Victoria Monet i Siza, See You in My Dreams. No to szczęściary, bo mnie się śniło, że zamawiałem taksówkę dzisiaj. No taki sen jakiś dziwny. 10 po 10.

Long Road Out of Eden Eagles. Prowadzę swoją prywatną listę mniej więcej od 75 roku i ta piosenka tytułowa z płyty Eagles była najdłużej na liście mojej prywatnej, a tak sobie wymyśliłem.

Ventura Highway in the Sunshine, a u nas zaczął padać deszcz dzisiaj, raniutko, no ale nic to, w Norwegii już sypie śnieg. A Bryan Adams szykuje nową płytę i to jest trzecia podpowiedź.

How's it going? Nowa piosenka Bryana Adamsa. Nada się ożywił, bo to taka troszkę kantróweczka. No tak wyszło, no tak sobie to chłopina wymyślił. I przynajmniej nie słychać, że producentem jest Jeff Lynne. To zdecydowanie. Sonny & Cher.

Cowboy's work is never done. Sonny and Cher. Piszą państwo o tym, co, o czym rozmawiały dziewczyny w bistro, o kasztanach. Tylko proszę nie iść na pole, czy też do parku i nie zbierać tych kasztanów, bo to niejadalne. Najlepsze kasztany, jak wiadomo, na placu Pigalle, ale też na Korsyce. Jadalne kasztany są bardzo jadalne. 1970 rok. Neil Diamond miał swój pierwszy numer jeden na amerykańskiej liście.

0: A pa, to też troszkę po polsku. Neil Diamond, Crackin' Rosie w 1971, numer 1 na amerykańskiej liście Hot 100 Billboardu. 10.30, na tę porę jesteśmy umówieni z Piotrem Stelmachem. Halo?
1: Dzień dobry, dobrze mnie słychać?
0: Dobrze, i słyszę, że deszczowo w Polanicy.
1: Znaczy, deszczu nie słychać, może go trochę widać. Nie no, jesień idzie przez park. Jest, tak bym powiedział, po twojemu i trochę też po mojemu już powoli, czyli jesienni fajni panowie, ale jest bardzo sympatycznie, czyli 13. festiwal Cały Kazio, festiwal dobrego humoru, pięknego słowa, festiwal przyjaźni, festiwal spotkań. No jesteśmy od 13 lat tutaj. Właśnie, czy ty przypominasz sobie Niedźwiedziu Drogi? Pierwszy taki poważny twój kontakt z muzyką Tomka Lipińskiego?
0: No tak, no tak, no to mówię ci, że...
1: Runął już ostatni mur?
0: No też, tak, oczywiście, ale potem jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. No, fantastyczne utwory z tamtych lat, tak, Tomek pisał.
1: Dobrze, że powiedziałeś te słowa. Jeszcze będzie przepięknie, bo to jest jego książka, o której dzisiaj będę z nim rozmawiał. Ona się ukazała, to są jego wspomnienia, to są jego zapiski z tych lat wielu bardzo intensywnych, gęstych. No i co tu dużo mówić, stworzenia polskiej muzyki, polskiej kultury i z przebijania się w bardzo trudnych czasach do świadomości ludzi, no, z przekazem, który wtedy popularny wcale nie był. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj o 16.30 tutaj w Willi Polanica będzie to spotkanie z Tomkiem. Będę miał honor, zaszczyt je poprowadzić, ale oprócz tego, że są koncerty w Teatrze Zdrojowym, że tu ludzie przyjeżdżają, że tu właściwie sobie, tak naprawdę mimo, że to jest mały festiwal, ale bukują sobie te miejsca już od dłuższego czasu. Wczoraj miałem przyjemność też z kabaretem Hrabi spędzić bardzo dużo czasu i powiem i tobie i państwu, kabaret Hrabi fantastycznie wspomina top, polski top Radia 357 w Zielonej Górze i tą wizytę u nas i to jak zostali przyjęci i to jak publiczność reagowała na to, co mówili, a ja z kolei wspominałem ich poczucie humoru i to, że po tej wizycie na antenie u nas gościliśmy ich mniej więcej przez 5 minut, ale niektórzy dostawali zmarszczek i buzie bolały wszystkich przez bardzo, bardzo długo od śmiechu, także wszystko się zgadza.
0: No cudownie, to przy okazji jak będziesz rozmawiał z Tomkiem, to zapytaj, kiedy będzie przepięknie, kiedy będzie normalnie, bo to ciągle jeszcze przed nami chyba. Czy to w ogóle nastąpi?
1: Wiesz co, nie ma takich czasów, kiedy ten utwór byłby nieaktualny, tak. To na pewno zadam mu to pytanie. Wiesz co, umówmy się tak, ja od tego w ogóle pytania zacznę dzisiejsze spotkanie, a jeszcze do państwa wrócę w okolicach, no powiedzmy 12.40.
0: Dobra, Piotr Stelmach z Polanicy, a my wracamy do Kalifornii.

No i która była pierwsza, Is This Love, Survivor właśnie, czy Whitesnake? Właśnie, Jim Patrick, Survivor, jeśli zaśpiewa się taką piosenkę jak Eye of the Tiger, no to cała reszta idzie w odstawkę. Billy Joel.

Jak on to robi, że tak dobrze mu to wychodzi? Billy Joel, ten The Lights Back On. Obiecałem dzisiaj nowego Johna Mayera. No tak w jakimś sensie, bo to właściwie Remy Wolfe, a gościnnie John Mayer się pojawi.

No ja tę piosenkę zgłosiłem do listy piosenek 357. Pewnie nikt poza mną i panią Ewą, znaczy panią Ewą i mną nie zagłosuje, ale proszę pamiętać, że w piątek kolega John Mayer będzie miał urodziny. No to kto wie?

Ostatnia finałowa scena. Słynna ostatnia finałowa scena, tak zaśpiewał Bob Seger. Pani Katarzyna jest trzecia z głosami dla Remy Wolf i Johna Mayera. Choć kto wie, choć kto wie, choć kto wie.

R.E.M., płyta Automatic for the People, 10 października 92 roku, numer 1 na brytyjskiej liście. Wydawało się, że po Out of Time już nic lepszego im się nie może zdarzyć, a moim zdaniem ta płyta, nie wiem czy nie lepsza, ale fantastyczna. Everybody Hurts, Drive, Man on the Moon, no i The Sidewinder Sleeps Tonight. To ta sałatka włosko-francuska i będą dwie odsłony. Marco Mengoni, wczoraj taki singiel ujawniony, a do pary Francis Cabrel, no bo już jest październik.

Marco mnie goni, przepraszam, Marco Mengoni i potem Francis Cabrel, to pierwsza odsłona Sałatki, a druga będzie, no, równie, chyba równie piękna, Gino Paoli i Paolo Fresu, a potem Orlena Vanoni i Francesco Gabbani.

Tak, to w jakimś sensie pożegnanie dwóch niezwykłych głosów, Gino Paoli, a potem Ornella Vanoni. Kancik Kętry, 20 minut po godzinie 11, zawsze troszkę ożywia. To będzie 1970 rok, Crosby, Stills, Nash & Young, a 7 lat później już bez Neila Younga.

0: To jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.

Crosby, Stills, Nash & Young, potem Crosby, Stills & Nash, a potem jeszcze Slick. A skąd ten Slick? Dzisiaj ma urodziny słynny Nidziur. Nie chciałem serce zabierać przyjemności, pewnie będzie o tym mówił, więc sięgnąłem po taką formację, zanim się pojawiła Altavox. To właśnie był zespół Slick, Forever and Ever. Słuchacz napisał, że właśnie przy okazji tej piosenki można by odnowić kącik od 7 wzwyż, no bo to 7-15. Zespół nazywa się Father Son.

Tak trochę jak z lat 70. Father Son, zespół ze Szkocji. Tym razem Joshua Keith Ostrander, który występuje jako Mondo Cosmo.

Swoją muzykę określa mianem chorus heavy folk rock. Mondo Cosmo, ale tak naprawdę nazywa się Joshua Ostrander, z Filadelfii pochodzi. No troszkę tak brzmiało jak knock, knock, knock in on heaven's door. Pewnie się nasłuchał w młodości. Ile lat ma pan? Teraz nie będę tutaj śledził tego. A, urodzony w 1979. No to była Szkocja, Stany Zjednoczone, a teraz Belgia. Looking very good. 2003, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2

Ozark Henry Dreamer. No właśnie, kwadrans do południa to teraz kwadrans krajowy.

I zakopać się za produkcję odpowiedzialni Ania Szarbach, to było też słychać, i Wojtek Olszak też było trochę słychać. Krzysztof Napierkowski, wprawdzie gościnnie, ale zawsze z jesienią się pojawia jakoś tak, z Tomaszem Pilarskim.

Tomasz Pilarski, Krzysztof Napiórkowski, Smutek w Edinbra. To nowość, taka jesienna, chociaż tam o wiośnie było coś na początku. Pytają państwo w listach marek@radio357.pl. Mam zaległości, będę nadrabiał po południu. W czytaniu, znaczy. Pytają państwo, co ja sądzę o tej nowej piosence Seweryna Grajewskiego. Po tym, co stało się wczoraj, powiedziałem Helce, że ja już nie będę zgłaszał piosenek na listę. Na drugim miejscu nowość. I czy też będzie obowiązywał ten drugi tydzień, że to wypadnie po jednym tygodniu? No nie sądzę, ale to radość ogromna. Seweryn Krajewski należy do moich ulubionych twórców polskiego Big Beatu, a i później wielokrotnie pracował z Agnieszką Osiecką, o tym jeszcze w następnej godzinie. No i teraz nagle nie wiadomo dlaczego, po wielu, wielu latach milczenia opublikował aż 3 płyty. Takie pełne płyty, a jeszcze na dodatek piosenki dodatkowe z tekstami Magdy Czapińskiej. No i wybrałem do dzisiejszego programu po pierwsze Agnieszkę, ale to w ostatniej godzinie, a po drugie czy Dom to, czy Pałac ze snu. No i tutaj się okazuje, że Jeremi Przybora się pojawia jako twórca. Posłuchajmy.

No tak, czy dom to, czy pałac ze snu. Seweryn Krajewski. Panie Sewerynie, chyba nigdy nie przestaniemy panu dziękować za to, co pan robił, robi i jeszcze, miejmy nadzieję, będzie długo robił. No właśnie, to w tym tygodniu

zgłosiłem te dwie piosenki, jak zwykle zagraniczną i polską również. No i ta polska to jest Pracha, czyli tekst Artura Andrusa, a śpiewa Marcin Janusz.

0: Marcin Januszkiewicz, Praha, tak sobie polajlaliśmy. No i okazuje się, że przed nami już 12.
1: Radio 357.

I can see the light in late December. Stevie Wonder i te cztery odrzuty z eksportu, piosenki, które nie zmieściły się na Songs in a Key of Life dokładnie 50 lat temu. Przyznam, że nie wiedziałem, a może zapomniałem, że Whitney Houston śpiewała kiedyś Higher Love Stevie'a Winwooda. Tu będzie nowa wersja Skygo, no to potem jeszcze Steve Winwood.

Steve Winwood, jedna z moich ulubionych piosenek, jakie napisał i zaśpiewał While You See a Chance. Wcześniej Whitney Houston śpiewała Higher Love, no i pani Beata napisała, że ten gościu to z Norwegii. No to z Norwegii to może się czytać Kygo. To proszę napisać, czy się go czyta Kygo czy Kygo. No właśnie, jak mogłem Gumba jedna zapomnieć, że Whitney Houston w 1990 roku zaśpiewała tę piosenkę na płycie I'm Your Baby Tonight. Może dlatego, że to nie była jedna z moich ulubionych płyt Whitney. Z tamtej płyty to All the Men That I Need. Zdecydowanie tak. I wersja albumowa tytułowej piosenki, bo singlowa jest za bardzo tańcująca. No ale to się zmieniło. Okej, to teraz bardzo proszę.

Monika Litkę i Basia, nasze dwie dziewczyny z Londynu. No i właśnie wczoraj napisała do mnie Monika, że właśnie pojawiły się dwie nowe jej piosenki, że koncertuje w Londynie i w Lublinie i że jak przyleci na dłużej, to na pewno jakoś się spotkamy. Patron Sławek się ucieszy, bo ta piosenka nosi tytuł Sławek, bez K. Sławek bez K, czyli delikatność. Po portugalsku chyba, tak mi się wydaje. Monika Litkę w nowej piosence.

śpiewał i gwizdał Kuba Badach po zdjęci Woda Czasu. 25 lat temu ukazała się przepiękna płyta Diana Crowley, Look of Love. 25 lat minęło, jest wersja poszerzona, przynajmniej być może o tę jedną piosenkę, But Not For Me.

0: Diana Krall, But Not For Me, dodatek do płyty The Look of Love. 25 lat minęło. Za 27 minut będzie 13. Piotr Stelmach, halo, Polanica.
1: No, no jesteśmy. Dzień dobry ponownie.
0: Słuchaj, my to wszystko widzimy. Podobno grałeś w Scrabble.
1: Wiesz co, tak, dlatego że co roku gram. Tu jest taka tradycja, że jest turniej skrablowy. No dzisiaj drużyny podzieliły się na dwie. Lekarzy, bo tu są lekarze i uwaga, pacjentów. Zgadnij, w której byłem.
0: Pacjentów.
1: Zdecydowanie tak. I w naszej drużynie był między innymi Rafał Bryndal. Powiem tylko, to taka ciekawostka. Szkoda, że mnie tam nie ma na żywo w studiu, bo bym chciał zobaczyć minę niedźwiedzia w tym momencie. Jedno ze słów, które ułożyliśmy, to było słowo urolog. I Rafał Bryndal natychmiast wymyślił dykteryjkę. Mogę?
0: Tak.
1: Nie licz na Boga, idź do urologa.
0: Dobre. No i trzeba pić i sikać, to też mój urolog mówi cały czas.
1: Ojej, ale czekam na spotkanie z Tomkiem Lipińskim, dlatego że no to jest taki moment bardzo ważny. Tutaj zresztą między innymi podczas festiwalu Cały Kazio rozmawiałem z Wojtkiem Waglewskim, rozmawiałem o jego życiu, o jego muzyce, o jego grze na gitarze. To się wszystko odbywa tutaj w Willi Polanica. Oczywiście koncerty odbywają się w Teatrze Zdrojowym. Między innymi przywozimy za każdym razem z takich koncertów mnóstwo pamiątek. Między innymi no wczoraj podobno Kabaret Hrabi, ja akurat dojeżdżałem do Polanicy, ale krótko mówiąc rozwalili system. W ubiegłym roku fantastyczne występy, zapamiętane na długie, długie miesiące, no a w tym roku między innymi Tomek Sianecki, Wojciech Zimiński, Patrick Depen wystąpi, no Tomasz Lipiński, to już dzisiaj spotkanie z nim w związku z książką, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Natomiast ja nie wiem, jakie ty masz wspomnienie takie najmocniejsze, jak rzucam nazwisko Maria Czubaszek, to co przede wszystkim widzisz, co pamiętasz?
0: Hotel w Szklarskiej Porębie, późne godziny wieczorne, pełno dobrego jedzenia wszędzie, a Marysia prosi kelnera i mówi, czy mogę prosić dwie parówki z wody? Ja myślałem wcześniej, no że to było zmyślone, a to jednak tak było, ja byłem świadkiem tego.
1: Tak, to jest niezbywalne u niej. Parówki i no...
0: Papierosy.
1: Tak, papierochy, dokładnie. A Wojciech Karolak? To pierwsze wspomnienie?
0: No jazz. Piosenki dla Ewy Bem, ale też właśnie taki prawdziwy jazz. Ja tak troszkę Wojtek wyglądał tak trochę, że ja się go tak trochę bałem. Nie wiem, jak ta Marysia tam się do niego przykleiła.
1: Ja pamiętam za każdym razem, jak przeprowadzałem z nim rozmowę na antenie, w tym również z tego festiwalu, kilka dobrych lat temu, no to on miał zawsze taką postawę, opowiadał fantastycznie, pięknym językiem, tak. Spokojnie, taki wyważony, dostojny pan, ale miał coś takiego w postawie, co mówiło, przepraszam państwa, ktoś z państwa ma jakiś problem? To mniej więcej było tak. Aha, i jeszcze o tym koncercie z ubiegłego roku wspomnę w Teatrze Zdrojowym, bo mówiłem i tak myślę sobie, no kogo ja miałem wymienić? Jakub Skrupa. No przepiękne po prostu dźwięki, przepiękny występ. I się wzruszamy, i śmiejemy się, i się dobrze bawimy, i spotykamy się z Tomkiem Lipińskim. Dzisiaj w Willi Polanica o 16:30 zapraszam, a wcześniej jeszcze sobie obejrzę mecz Arsenalu z Leeds w Londynie.
0: Znany stand-uper Piotr Stelmach w Polanicy. Dziękuję bardzo.
1: Cześć, dzięki.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Kaldowie, Łucja Prus. Agnieszka Osiecka, no właśnie wczoraj 90. urodziny Agnieszki, no to sięgnąłem jeszcze po ten utwór.

Agnieszka Osiecka napisała ponad 2000 piosenek. To nic dziwnego, że ciągle pojawiają się jeszcze takie, których albo dawno nie słyszeliśmy, albo wcale. Purpurowe żagle, Seweryn Krajewski. A dzisiaj jest rocznica śmierci Andrzeja Zauchy.

niesenność, tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa.

senność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni. A wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje.

Andrzej Zoucha i Dżamble, Bezsenność we dwoje. I jeszcze na koniec kacka z kalendarza muzycznego, bo 10 października 1969 roku ukazała się płyta grupy King Crimson, In the Court of the Crimson King. No i tym zakończymy sobie taką ładną piosenką I Talk to the Wind. A ja dziękuję już. Ola Budka, Adam Szurek, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia.

0: Zakamarki się skończyły. Marek Niedźwiecki grał pięknie dla Państwa, to znaczy inaczej, prezentował muzykę. O, to jest dopiero kultura kancelaryjna. Od godziny 10 do 13, a teraz... No właśnie, co teraz?
1: Zielony Żoliborz.
0: No tak, czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 3, 5, 7. Przed mikrofonem Piotr Stelmach, ja zapraszam do godziny 15, ale dzisiaj jestem zapuszkowany. Tutaj jestem ciałem i głosem, duchem jestem też tutaj, ale ciałem i głosem jestem również w Polanicy Zdroju na kolejnej edycji festiwalu Cały Kazio, bo to jest nasza niezbywalna jesienna tradycja radiowa również, żeby tam być, żeby z tego festiwalu Państwu sprawozdawać. No i ten festiwal opowiadać, dlatego że to jest spotkanie ludzi, którzy kochają dobre słowo, kochają poczucie humoru i tam właśnie spotykają się, żeby z jednej strony pamiętać o klasykach gatunku, a z drugiej strony po prostu dobrze się ze sobą bawić. I tam właśnie jestem, w związku z tym dzisiaj puszka. Madonna i Stromae na początek.

0: My sins are my savior. Jeżeli muzyka z Gawry, taka kojarząca się z niedźwiedziem na początek każdego naszego spotkania sobotniego, no to na przykład z płyty Confessions 2 z jej tegorocznego albumu taki duet Stromae, tutaj gościnnie, no i Madonna królowa w roli głównej.
1: Zielony Żoliborz.
0: Ja oczywiście jestem do Państwa dyspozycji, tyle tylko, że listę obecności wirtualną będę sprawdzał tak, no, z pewnym opóźnieniem, ale proszę się tam meldować. Mój profil facebookowy jest do Państwa dyspozycji i tam proszę wpisywać, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357 aktualnie. Oczywiście profile oficjalne naszego radia w mediach społecznościowych przede wszystkim Państwu polecam. Proszę się na nich zaznaczać w jakikolwiek sposób. Oczywiście najlepiej, gdyby to był sposób pozytywny. No i mój mail. Te maile też odczytam z pewnym opóźnieniem, ale na pewno odczytam. Nie na wszystkie odpowiem, bo zawsze jest ich sporo, ale na pewno wszystkie odczytam. piotr.stelmach@radio357.pl. Madonna, no to jeżeli tak miło nam się rozpoczęło wczesne popołudnie w Radiu 357 z nią, to z nią to popołudnie kontynuujemy.

0: 92 rok, Erotica, utwór tytułowy Madzona. Okej, no to pora przejść do aktualności muzycznych, no bo to jest główny temat spotkań w tej audycji w Zielonym Żoliborzu. The Age of Everything. Wkrótce, to już naprawdę wkrótce, opowieści mistrza, czyli John'ego Mara o The Smiths, o tej nowej płycie, o niedalekiej przeszłości, o dalekiej przeszłości, o przyszłości też się wypowie. A dlaczego nie? No i oczywiście o piłce nożnej też. Na razie nowa płyta.
1: Hey, this is Johnny Marr, and you're enjoying the great, the independent, the honest music station, Radio 357.

Just Once More i How Come. Mistrz gitary, ale też mistrz indie rockowych piosenek, to zdecydowanie, i to jeszcze od lat 80. Jakoś niespecjalnie zbyt wielu strąciło go z tego podium, z tego tronu. Johnny Marr, album The Age of Everything. Tak sobie myślę, październik, no to już zdecydowanie jest ten czas, kiedy będziemy się zastanawiali. Muzyczne friki będą się zastanawiały nad tym, jak sobie zmontować, skonstruować listę ulubionych piosenek i płyt za rok 2026 w tym przypadku. U mnie taka lista powstaje i zdecydowanie ten album na niej będzie. It's

0: See You in September, Joe Jackson, Hope and Fury. W kwietniu ten album się ukazał, pamiętam piękną wiosnę z tą muzyką. No i kolejne potwierdzenie, że mimo upływu lat, no bo to już ustaliliśmy nie raz i nie 50, że time waits for no one, Joe Jackson ma się świetnie. Hope and Fury, See You in September. No i co? Czekamy na podsumowanie, na podsumowania, bo ich będzie na pewno sporo i państwa, i moich koleżanek i kolegów z redakcji, moje też gdzieś tam się wyłania powoli zza horyzontu. Myślę, że za nami, chociaż się jeszcze nie skończył, jeszcze trochę płyt do wydania pozostało, ale to był, to wciąż jest wspaniały muzyczny rok.
1: Radio 357.
0: A nowe płyty wciąż się ukazują i ukazują i ukazują. Artur Rojek, tutaj trzy odcinki, trzy nasze tygodnie w Zielonym Żoliborzu spędziliśmy między innymi z jego opowieściami, a od ubiegłego tygodnia opowiada nam o sobie i o swojej muzyce Mrozu. W związku z płytą Wszystko, czego chciałem, nowym albumem. Za kilka chwil, za trzy minuty kolejne z nim spotkanie. No akurat te piosenki, które państwo usłyszą w tej części, zostaną przez artystę skomentowane. Zatem...

0: Po raz pierwszy, jeżeli chodzi o twoją twórczość, mam jedno wrażenie przy okazji jednego kawałka. To nie znaczy, że tego wrażenia nie miałem wcześniej, ale tutaj to mnie po prostu zabrało w całości. Myślę sobie, że nie ma miejsca jak dom. To jest najbardziej pro twoja pieśń jak do tej pory. Zgodziłbyś się z tym?
1: Jedna z wielu, którą darzę dużym sentymentem. Ona też od oczywiście przesłania, które niesie. Proste, ale piękne. Fajnie połączyła dwie inspiracje. Muzyki soulowej i muzyki może trochę afrykańskiej, trochę południowoamerykańskiej. Też to wynika z moich podróży, bo bridge do tej piosenki powstał po moim powrocie z Brazylii, gdzie trochę nasiąknąłem tą kulturą i zamarzyłem sobie, żeby dodać jakiś takiego 3D egzotycznego jeszcze do tego numeru, ale rzeczywiście no, jak każda piosenka jest pieczołowicie przygotowywana, tutaj ona ma tych gadżecików, elemencików bardzo, bardzo dużo, koronkowo została przygotowana, wyśpiewana, odegrana, dużo się w niej dzieje. No jest to taka dżungla, w którą gdzieś wchodzisz i te po prostu ptaki tam się odzywają, zwierzęta i palmy szumią.
0: Okej, okay. W duecie z Zalią i w duecie z Julią Pietruchą myślę sobie, że to jest mrozu, jakiego dopiero poznamy. Jeszcze nie znaliśmy takiego mroza, bo z Zalią to jest kawałek, którego, może to dziwnie zabrzmi, jeszcze nie wykonałeś, nie napisałeś, a z kolei z Julią, te anioły, to też jest coś niezwyczajnego. Co ci dają duety? One cię w jakiś sposób, nie wiem, do czegoś zmuszają. Przecież to wszystko ty wymyślasz i ty chcesz, nie? Przede wszystkim.
1: Wiesz, niektóre piosenki są dobrym pretekstem, żeby poprowadzić dialog, żeby to była rozmowa. Wiesz, już z kumplami nagrywałem, z kobietami właśnie nie mogę sobie przypomnieć i to jest coś takiego nowego rzeczywiście. Historia z duetu z Zalią jest taka, że to w pewnym sensie wisiało w powietrzu, bo my się poznaliśmy, ja Zalię bardzo cenię, no ale to Leon Krześniak, którym produkowałem tę płytę, był takim spoiwem, no bo on też tworzy z Zalią, zresztą najpierw z nią tworzył, potem ja się z nim spotkałem w studio i ja po prostu czekałem nomen omen na ten odpowiedni moment, bo lubię mieć odpowiedni argument muzyczny, że tak się wyrażę, że dopiero jak mam, jakby chciałem nagrać coś z Zalią, ale dopiero wtedy, kiedy będę miał co z nią nagrać, więc jakby najpierw zaczynamy od pomysłu albo od piosenki, która wydawało mi się, że będzie do niej pasowała. Tak z reguły mam i tak miałem przy wielu, w zasadzie przy każdych takich tak zwanych featuringach na moich płytach, począwszy od Thompsona, którego w Jak nie my, to kto, po prostu wiedziałem, że jego barwa głosu tam siądzie, jego flow, takie połączenie właśnie i soulu i nawiki, po Vito, który wiedziałem, że do takiego alternatywnego, chilloutowego, soulowego też kawałka no wklei się idealnie, po Jarecki, który no jest tutaj jednym z flagowych reprezentantów muzyki funkowej u nas w kraju, więc po prostu jak powstał ten pomysł na piosenkę Odpowiedni moment, no to wiedziałem, że trzeba się z Zalią spotkać i ona swoją wrażliwością, lirycznym głosem idealnie się wpasowała. Wiedziałem, że ta melodia, którą zaprezentowałem jej siądzie. Popracowaliśmy trochę w studio i wyszło genialnie. Z piosenką Anioły jest tak, że to powstało najpierw na kanwie propozycji od produkcji filmu. My usiedliśmy z Leonem i po prostu Leon złapał za gitarę, ja miałem włączony mikrofon i zrobiliśmy takiego take'a, który nas gdzieś zabrał w ogóle w miejsce, w którym się nie spodziewaliśmy, że w ogóle się znajdziemy. To była taka końcówka jednej z sesji nagraniowych, gdzie po prostu zrobiliśmy taki klasyczny songwriterski myk, czyli po prostu chłop z gitarą i koleś z mikrofonem i let's go, tak? Zobaczymy, co się wydarzy. Ja tylko powiedziałem, dobra, zapęd mi te trzy akordy i graj mi to w kółko i ja będę do tego śpiewał. No i kiedy ja się wzbudzałem, no to on dodawał więcej w palcach, w struny i tak nagraliśmy demówkę, która już bez słów, bez tekstu po prostu poruszała i wzruszała. I potem propozycja od produkcji filmu była taka, żeby Julia zaśpiewała, co było też no, świetnym rozwiązaniem, no bo lepiej można było, jeszcze bardziej się ta piosenka uwiarygodniła.

0: Nie ma miejsca jak dom. Później odpowiedni moment z Zalią gościnnie i Anioły w podtytule Pojedynek z Julią Pietruchą. Mrozu, płyta Wszystko, czego chciałem, jego najnowszy album. Koncerty fantastyczne, forma fantastyczna, cały zespół jak dobrze naoliwiona, nigdy nie zacinająca się maszyna. Tak to u niego jest. A za tydzień w Zielonym Żoliborzu kolejna część naszego spotkania, naszej rozmowy.
1: Radio 357.
0: No to 2026, nowości, albo w miarę nowości, nowości, nowości. Arab Strap.
2: Another weekend morning. Well, technically afternoon. The silence of screen time children in headphones. The soft whisper outside of traffic like surf swell. It could almost be idyllic. In bed he checks his alerts, scrolls the socials, he reads the news. In the bathroom mirror he's all grease and grey, his pale face pillow creased, his eyes bloodshot and bloated. He examines his excretions, the brown piss and yellow shit, and mournfully strokes his fat, rock-hard belly as he picks his purple nose and scratches his scrotum.

Half Told Tales. No tak, lata mijają, no bo przecież czas nie czeka na nikogo, że tak powtórzę, a oni w znakomitej formie, według mnie, Gabe, fragment tego albumu właśnie, czyli Half Told Tales, Arab Strap przed chwilą. Piękne lądowanie w tej godzinie, między innymi za sprawą Bruce'a, Bruce Sound i jego nowy album.

Tak, Leader Pineapple Thief, Bruce Sword. Zakochiwaliśmy się w 2023 roku, tutaj między innymi w tej audycji, w płycie Luminescence, cudownej jego solowej płycie. No to w tym roku mamy kolejną, Ghosts in the Park i właśnie Our Predicament. To jej fragment. Przy okazji Mroza, jeszcze takie nawiązanie, bo wspominał o Leonie Krześniaku. W ogóle sporo artystów w tym roku o Leonie wspomina, chociażby ze względu na to, że był jednym z dyrektorów orkiestry Męskie Granie Orkiestra 2026, ale też, a może przede wszystkim ze względu na swoje umiejętności producenckie i na płytę sygnowaną swoim nazwiskiem, która się w tym roku ukazała. Słoneczna strona ulicy. No to może jeden fragment, taki z Kubą Karasiem z tego albumu, teraz.

Kuba Karaś gościnnie, a zresztą właśnie ukazał się jego album Miłość to nie wojna. Polecam, tak nawiasem mówiąc, no takim małym nawiasem może w ten sposób. No i Leon Krześniak tutaj w roli głównej. Słoneczna strona ulicy, bezsenność z Kubą, właśnie ten utwór przed chwilą. Ten rok muzycznie, płytowo zapamiętam również między innymi dzięki znakomitej koncertówce zespołu Pulp. No bo tak, wrócili płytą More w roku ubiegłym, naprawdę z futryną weszli znowu na rynek muzyczny, o ile kiedykolwiek z niego zniknęli. I w związku z trasą koncertową, która się odbyła, która promowała ten album, jeszcze gruchnęła w świat płyta koncertowa właśnie live zespołu Pulp. No to kończymy fragmentem tego albumu pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania.

0: No oczywiście mógłbym zerknąć w statystyki, ale to taki trochę Excel w radiu. Tego nie chcemy. Natomiast idę o każdy zakład. W ostatnich 2 latach, za rok 2025 i za rok 2026, jeśli chodzi o te utwory, które na naszej antenie pojawiły się najczęściej, no to Spike Island zespołu Pulp zdecydowanie w czubie. Tutaj w wersji koncertowej z albumu Live. No i tak sobie dobiegła końca pierwsza godzina naszego spotkania.
1: Zielony Żoliborz.
0: Czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 3, 5, 7, Piotr Stelmach do Państwa dyspozycji do 15. Mary and the Junkyard. Myślę, że z tej muzyki będziemy mieli mnóstwo radochy, o ile już nie mamy w przyszłości.

0: Candelabra, Role Model Hermit. To jest ta płyta. Też trzeba się za tą muzykę bardziej wziąć na naszej antenie, ale myślę, że wielu z Państwa już miało z nią kontakt. Ostatnio ktoś bardzo istotny i ważny dla mnie, mnie o nią zagadywał. O tym za chwilkę.
1: Zielony Żoliborz.
0: No to tylko powiem o sprawach porządkowych. piotr.stelmach@radio357.pl. Mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności, którą odczytam później, bo dzisiaj jestem zapuszkowany do godziny 15, ponieważ przebywam na festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju, festiwal mądrego słowa i dobrego humoru. I profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych. Tam proszę się przede wszystkim odznaczać, zaznaczać. Mary in the Junkyard. Podczas wizyty tutaj w Studiu B, w ogóle w Radiu 357, kiedy nagrywaliśmy z nim rozmowy i wywiady w związku z jego nową płytą solową, zagadnął mnie o ten muzyczny projekt Artur Rojek. Nie wiem, czy coś się szykuje w związku z tym na festiwalu, czy nie, ale no byłoby co najmniej dobrze. Mary in the Junkyard w dalszym ciągu.

Flory Freeman Taylor, Saya Barbalia i David Addison. Mary in the Junkyard, ich debiutancka płyta, zespół z Londynu w ogóle, ich debiutancka płyta Role Model Hermit, znakomita. Oj, różne kredki są w tym pudełku. Różne kolory tych kredek tam można znaleźć. Blood, przed chwilą ten fragment. No i cóż, przed nami jakimiś tam krokami się zbliża coraz większymi 18 dzień listopada. 35 lat wtedy będzie od wydania albumu Achtung Baby. Przed nami 13 listopada, czyli premiera nowej płyty Carnival de Luz. Zespół U2, no bo jaki to inny zespół mógłby być teraz w moich myślach, w mojej pamięci. Będziemy i wspominać, i przedstawiać nowe, i sięgać do przeszłości. No, tak jak teraz, taka para i z tego roku, i z 1987 po piosence.

0: One Life at a Time i In God's Country. No przyznam szczerze, że jakieś tam szczątkowe informacje docierają na temat tego nowego albumu. Nie widziałem, nie słyszałem całości. Tak jest chyba najlepiej, bo to jest taka tęsknota za latami, kiedy nie znało się całych płyt wcześniej. Czekało na moment, kiedy one już były w sklepach, na półkach płytowych, albo obszerne jej fragmenty, czy ich fragmenty, o ile nie całość, prezentowano w radiu i można było sobie to wszystko nagrać. Nie było to do końca zgodne z prawem autorskim, ale taką mieliśmy wtedy rzeczywistość i to było nasze okno na świat muzyczne. Po prostu YouTube w tym roku, jeszcze dwa, na pewno dwa mocne akcenty, nowy album i wspomnienie albumu bardzo ważnego sprzed 35 lat.
1: Radio 357.
0: Czyli Zielony Żoliborz, czyli muzyczna sobotnia, prawie popołudniówka tego radia. Mówiłem często na antenie od jesieni wzwyż, od września wzwyż, kiedy zaczęliśmy się spotykać na powrót po przerwie wakacyjnej, że często sięgam po tak zwane atrakcyjne czterdziestki, czy to utwory, czy całe płyty, które swoje premiery miały w roku 1986. No to tak, najpierw pan Stanisław.

Szalala, Love is Crazy. Stanisław Sojka. Atrakcyjne czterdziestki. Kiedy pisałem o tych płytach z 1986 roku na swoim profilu facebookowym, czy mówiłem o nich w radiu, to też mnóstwo komentarzy od Państwa przychodziło za każdym razem. To bardzo dobrze pamiętam. Przypomnę adres piotr.stelmach@radio357.pl. No i w wielu komentarzach powtarzał się ten tytuł, że trzeba do tego albumu też nawiązać, bo był przeważny, ale zdecydowanie. Zaczyna się od utworu The Boy in the Bubble.

Boy in the Bubble, oczywiście Graceland i Mr. Paul Simon, 1986 rok. I wydaje mi się, że każda opowieść o tej płycie traci trochę sens, jeśli nie myśli się, nie prezentuje się, o, tak radiowo bardziej powiem, jeśli nie prezentuje się utworu tytułowego. Pomnik, ikona lat 80., pomnik, ikona również, może przede wszystkim, jego muzyki.

0: wciąż bardzo atrakcyjna 40. Paul Simon, Graceland, utwór tytułowy za nami.
1: Radio 357
0: i Zielony Żoliborz do godziny 15. Za tydzień powinniśmy już być z ich debiutanckim albumem. W całości ta płyta się ukaże. Została przesunięta z 25 września na 16 października. No, różne się rzeczy dzieją, różne rzeczy mają na to wpływ, ale musimy się z tym pogodzić. Ale już za kilka dni będziemy mogli się tą muzyką cieszyć, że tak powiem, długo grającą. Metro.

Metro razy dwa, Metro wkrótce na płycie. Proszę się spodziewać odwiedzin muzyków, nie tylko jeśli chodzi o wywiady w naszym studiu i w naszych skromnych progach, ale też mam nadzieję na garaż w ich wykonaniu. Wszak taki hype bardzo pozytywny. Już długo się z tym nie spotkałem, może nie spotkaliśmy, ale jeżeli chodzi o ten zespół, coś takiego zaistniało, zaiskrzyło znowu po latach i odświeżyłem sobie w pamięci te czasy, kiedy właśnie w ten sposób podbijano ważność tych zespołów, jeszcze młodych, jeszcze bez pierwszej płyty, tuż przed swoim długim, poważnym, fonograficznym debiutem. No to chłopaki, wszelkiego powodzenia. To teraz z zachodu, troszeczkę z zachodu, nie z naszego krajowego podwórka, ale z zachodu, Art School Girlfriends.

0: Art School Girlfriend. To nie jest płyta z przesadną nowoczesnością, chociaż zdecydowanie w sposób nowoczesny brzmi. I elektronika, i piękne melodie, piękne granie Lean In. Taki ma tytuł ten album. Art School Girlfriend. No to jeszcze prawie na koniec wracam do Madonny. Do Madonny z dwóch światów. Film Evita. Tak mi się przypomniał, tam była jedna taka piękna ballada na ścieżce dźwiękowej, a później znowu wizyta na tych nowoczesnych parkietach.
1: Where do we go from here?

0: Madonna z dwóch światów przed chwilą.
1: Zielony Żoliborz.
0: A ja już dziękuję za spotkanie z Państwem. Byłem zapuszkowany dzisiaj przez 2 godziny, ale mimo to myślę, że dobrze, mam nadzieję, że dobrze Państwo spędzili czas. Pulp, jakoś my się umówili, że to będzie teraz na koniec tych naszych spotkań sobotnich. I A Sunset w wersji koncertowej. Pa, pa. A scan and then new options.

0: Good night and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
2: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
4: Minęła 15.
5: I żyli długo i szczęśliwie.
4: Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i z tej okazji zaprosiłam do studia osobę, która ma za sobą wieloletnie doświadczenie depresji. Przez niemal dwie dekady zmagała się z tą chorobą i jej nawrotami. Korzystała z farmakoterapii, z różnych form psychoterapii. W swojej książce zatytułowanej Codzienność w depresji przyznaje, że przez długi czas miała poczucie, że wypróbowała już wszystko. Co Joannie Porębie pomogło wrócić do życia? O tym już za chwilę. Proszę z nami zostać.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, którą realizuje Szymon Kulis. Ja się nazywam Grażyna Morek, a moja dzisiejsza gościni to Joanna Poręba, terapeutka, autorka książki Codzienność w depresji, rzecz o tym, jak z depresji powrócić do życia, oraz projektów edukacyjnych Projekt Melancholia i Dziewczyna od serca. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jednym z najważniejszych pytań, jakie stawiasz w swojej książce, jest pytanie o to, co się dzieje wtedy, gdy człowiek korzysta z leczenia i wciąż nie odzyskuje jakości życia, której potrzebuje. Rozmawiasz z psychiatrami, psychoterapeutami, specjalistami pracującymi z ciałem, relacjami, z uważnością. Szukasz odpowiedzi na pytanie, czy zdrowienie to coś więcej niż ustąpienie objawów. No i jakie są twoje wnioski po tych rozmowach?
1: Piękne pytanie. Jakie są moje wnioski po tych rozmowach? Wniosek jest właściwie jeden, że zdrowienie to cała gama elementów we wszystkich możliwych obszarach życia.
0: Rozwiń proszę, o jakich elementach najczęściej zapominają osoby będące chorujące na depresję?
1: Wiesz co, nie poszłabym w odpowiedź na to pytanie, bo jestem jedną osobą chorującą.
0: No to powiedzmy o twojej historii, bo tak jak wspomniałam na początku, 20 lat temu po raz pierwszy tak poważnie dopadła ci ta choroba, niedługo po urodzeniu syna. No i ty teraz mówisz, tak jak sobie przed wejściem na antenę rozmawiałyśmy, że tak w zasadzie to depresja jest chorobą przewlekłą, tak to zrozumiałam, że nie można do końca powiedzieć, że jesteś wyleczona, nie czujesz tego.
1: Wiesz co, są osoby, które doświadczają epizodu depresyjnego raz i on nigdy więcej nie wraca, więc w zależności od tego, jacy jesteśmy, to bardzo kwestia taka indywidualna. Tak to może wyglądać.
0: A u ciebie ile
1: było? Ale w moim przypadku tak rzeczywiście jest to, ja to postrzegam jako chorobę przewlekłą.
0: Miałaś 6 nawrotów.
1: 6 epizodów, tak.
0: I to, że ten nawrót ma miejsce, to po czym rozpoznawałaś? Po takim osłabieniu, tych takich typowych objawach dla depresji, czyli niemożność wstania z łóżka rano, niechęć do wyjścia z domu. Czy za każdym razem coś do tego dochodziło?
1: Wiesz co, dużo ciśnienia wewnętrznego na to, że muszę, że powinnam.
0: Że dlaczego wraca, tak? Robię wszystko podręcznikowo, a wraca.
1: No jak się okazuje, chyba nie chcę powiedzieć, że nie wszystko, żeby też nie zwalać jakby winy na tych, którzy chorują, czy na siebie, kiedy chorowałam, że zrobiłam niewystarczająco dużo. Zrobiłam wystarczająco dużo, zrobiłam tyle, ile potrafiłam. Korzystałam z pomocy tak, jak potrafiłam i tak, jak mogłam. Jestem ogromną szczęściarą, że z tej pomocy, prywatnej pomocy, która nie należy do tanich w naszym kraju, mogłam korzystać. A brałam udział w różnych terapiach, w różnych nurtach, w terapiach indywidualnych i grupowych, krótkoterminowych i naprawdę długich. I myślę sobie, że każdy z tych etapów w jakiś sposób przybliżał mnie do zdrowienia, bo jednak to były epizody. Trwały średnio około 2 lat, po czym następował okres
0: remisji.
1: No, względnego spokoju.
0: Mówiąc medycznym żargonem.
1: Tak. Takiego powrotu do w miarę normalnego życia, cieszenia się tym życiem. Ale depresja to też nie jest taka rzecz, nie była w moim przypadku. Kiedy to budzisz się rano i nagle wszystko jest już inaczej. To się dzieje kawałek po kawałku. Wielokrotnie nie mogłam zobaczyć tego momentu, w którym jest coraz słabiej. Wtedy mój pierwszy mąż wtedy mówił, że tak, zobacz, tu się coś dzieje.
0: Czyli te nawroty ciebie nie zaskakiwały. Ty tak w nie wchodziłaś powoli,
1: tak, wiesz, to jest właśnie
0: obniżając jakość życia.
1: Nie robiłam tego świadomie, ale tak, okazywało się, że tu trochę niedospania, tam trochę więcej zmęczenia, tu trochę więcej ciśnienia, tu trochę więcej wymagań, pojawiają się nowe obowiązki. I ta górka z tych przeciążeń rośnie. Te obciążenia się pojawiają i rzeczywiście trudno było mi je złapać przez pierwszych kilka epizodów, że to jest coś więcej. Umówmy się też, że z każdą kolejną pracą i terapeutyczną, no, terapeutyczną głównie, bo przez wiele lat to były tylko, znaczy nie chcę powiedzieć, że były tylko terapie, ale tak, terapie służyły temu, żeby powrócić do zdrowia. Moja świadomość siebie rosła. No, a okazywało się, że tak, świadomość wzrasta, ale razem z tą świadomością te mechanizmy nie znikają.
0: No to teraz z tej perspektywy czasu już dłuższej, powiedz proszę, co cię w tej depresji zatrzymywało? Czego tam brakowało? Co odkryłaś? Co jest tym brakującym elementem?
1: Wiesz co, no brakowało mnie. Brakowało ja. Brakowało ja chcę.
0: Czyli te psychoterapie nie dawały ci odpowiedzi na te pytania, czego chcesz?
1: To uproszczona odpowiedź. One mnie przybliżały do tego, czego chcę. Kawałek po kawałku uczyłam się, kim jestem. Ale tak naprawdę dopiero moja ostatnia psychoterapia, Zuza, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Terapia Gestalt, w której brałam udział przez półtora roku, wniosła ogromną zmianę do mojego życia. Jakbym miała dzisiaj jednym zdaniem powiedzieć, co się zmieniło, to po pierwsze zobaczyłam, że jestem też człowiekiem z krwi i kości, że mam ciało i że to ciało jakoś żyje w tej przestrzeni, w której żyje też mój umysł. To jest jedna rzecz, a druga, że nie wiem, czy dałam sobie, czy też Zuzanna stworzyła takie warunki, że mogłam dać sobie to wewnętrzne pozwolenie na bycie sobą.
0: No i co to znaczy w twoim wykonaniu być sobą?
1: Co to znaczy być mną?
0: No.
1: Dobre pytanie. Co to znaczy być mną?
0: Tobą teraz, a tobą 20 lat temu, kiedy zaczęłaś chorować.
1: Wiesz co, jest taka część mnie, która się nie zmieniła. Jest taki core, no bycie sobą w 100%. Zmieniło się moje podejście do mnie. Czyli przede wszystkim to pozwolenie na bycie sobą. Że tak mam, że taka jestem, że tego potrzebuję, że mój system jest skonstruowany w jakiś sposób. To na przykład wymagało dużo pracy, żeby się dowiedzieć, jak funkcjonuje mój system. Że po dniach wzmożonego wysiłku obowiązkowy jest odpoczynek, bo inaczej. I to są na przykład te rzeczy, które powodowały
0: nawroty.
1: Wiesz, dzisiaj jak pracuję z ludźmi, zauważam taką bardzo ciekawą historię, gdzie ludzie przychodzą w trudności, w kryzysie, często bardzo głębokim, zaczynamy pracować i okazuje się, że oni mają wyobrażenie, że mogą wrócić do swojego życia sprzed depresji, czyli wzmocnić te swoje mięśnie do takiego stopnia, żeby potem robić dokładnie to samo, co doprowadziło ich do tego miejsca, w którym są.
0: Tak jakby
1: dzisiaj
0: depresja była chwilową niedyspozycją. Tak trochę jak przeziębienie.
1: No, nazwanie tego w ten sposób budzi we mnie dużo, jakby w środku dzieje się dużo jakiejś takiej niezgody, wiesz?
0: No oczywiście, że tak. No bo ty też w książce z twoich wywiadów wniosek jest jeden, taki dla mnie kluczowy, że właśnie nie da się wrócić do tego siebie sprzed depresji. To o to wręcz chyba chodzi w zdrowieniu.
1: Tak, jest coś w tym takiego. To dla mnie było bardzo ważne właśnie, że z jednej strony pozostajesz sobą, no bo nie stajesz się nikim innym. Z drugiej strony jakby nie stajesz się nikim nowym, tylko bardziej zdejmujesz z siebie wszystkie te łatki, przylepki, błotka, co to tam się do ciebie poprzyklejało w trakcie twojego życia.
0: Warstwy cebuli.
1: Tak, które nie są twoje. Które gdzieś po drodze człowiek nabywa. Na samym początku życia jakby zostaje ci wręczony i ty się właściwie na to nie zgadzasz, albo nawet nikt cię nie pyta o zdanie. Taki podręcznik działania, jak życie powinno wyglądać. I często już sam ten podręcznik nie jest twój, że weryfikacja na tym poziomie jest niezwykle ważna. No ale znowuż, nikt z nami tego nie robi na początku. Jak pomyślisz o tym, co się dzieje z dzieckiem, czyli masz małe dziecko, masz jakiś system domowy, tak? Trzymamy rączki przy stole, łokcie ze stołu, nóż, widelec, prawa, lewa, łyżki i tak dalej, bo to jest właśnie to, że to są wszystkie poziomy życia. To ktoś ci mówi, jak masz coś robić, jednocześnie ci mówi, tylko pamiętaj, bądź sobą. ale skąd ja mam wiedzieć, kim ja jestem, skoro ja tylko wypełniam te wszystkie rzeczy? No i wchodzisz z tym w dorosłość. I masz cały system. On jest od systemu edukacji i tak dalej, i tak dalej.
0: No, takie przystosowanie do życia w społeczeństwie, funkcjonowanie w mniejszych, tak, większych grupach społecznych.
1: Tak.
0: No, podręcznik, manual służy temu, żeby nam uprościć życie. Mózg człowieka, tak, też lubi proste rozwiązania.
1: Absolutnie tak. Tylko problem zaczyna się w momencie, kiedy idziesz przez to życie, dekadę pierwszą, drugą, trzecią i nagle się okazuje, że no coś tu jednak zgrzyta, no bo ja robię to wszystko, co w tym manualu, a jednak czuję się coraz gorzej, jest coraz trudniej, nie mam ochoty żyć. Już nie mówię o tym, że mi nie wystarcza energii, siły, ale przede wszystkim chęci do tego, żeby codziennie rano wstać. No to znaczy, że ten podręcznik jednak mi nie służy.
0: No dobrze, to jak jesteśmy przy podręcznikach, no to też takie podręcznikowe rady, jeśli chodzi o depresję, no to jest zadbać o sen, o ruch. Często oczywiście osoby w depresji nie mają właśnie na ten ruch siły i też gorzej śpią. No to jest takie trochę takie zamknięte koło tych pewnych objawów i tego, co te objawy podtrzymuje. Ty w książce mówisz bardzo dużo o ruchu i też o oddechu. Powiedz trochę więcej o tym, o tej teorii oddychania prawidłowego. Dlaczego oddech jest tak ważny, żeby lepiej funkcjonować i lepiej się czuć?
1: To jest ciekawe. Zaprosiłam Elę Dudzińską do tej rozmowy, do której zresztą bardzo Państwa zachęcam, bo ona też dotyka tego biologicznego aspektu, fizjologicznego aspektu naszego życia. W ogóle ta książka w ogromnym stopniu jest skoncentrowana na ciele. Myślimy w depresji często o tym, że to jest choroba umysłowa, ale tak naprawdę to, co choruje, objawia się poprzez ciało. Więc ta rozmowa w szczególności dotyka takiej części, która pokazuje, że nieprawidłowy oddech, kłopoty z oddechem, w ogóle z oddychaniem, mogą prowadzić do stanów zapalnych w organizmie, co może prowadzić bezpośrednio do depresji. To jest ta przyczyna, która jest najmniej, powiedziałabym, społeczna w tym moim ujęciu, ale jest niezwykle ważna, bo czasem właśnie chodzimy na terapię, szukamy różnych rozwiązań, a okazuje się, że może to rozwiązanie jest w ciele od takiej strony fizjologicznej, czyli to, czego lekarze mimo wszystko wciąż nie zlecają tak często, to są szczegółowe badania odnośnie poziomu substancji w naszym organizmie, witamin i tak dalej, hormonów.
0: To no jest tak, bo bezdech senny, czyli też choroba, która sprawia, że człowiek się wybudza na mikrosekundy, bo nie dotlenia organizmu, bo ten oddech jest zatrzymany, też może powodować objawy depresyjne. Troszeczkę się o tym mówi, ale niewystarczająco, więc dobrze, że ten rozdział w książce się znalazł, no bo on uzmysławia, że na takim podstawowym poziomie może nam coś umknąć, prawda?
1: Tak, wiesz, to jakoś mam wrażenie, że jak byłam w tych swoich latach 20, to że mówiło się całkiem sporo o tym, że też jakby hormony wpływają na to. I dzisiaj wiemy, że jakby już jest dużo badań, które to potwierdzają, że mają ogromny wpływ na to, jak się dzieje. Dziś mówimy też o neuroprzekaźnikach i tak dalej, i tak dalej. Ale wciąż jakby każda z tych rzeczy jest oderwana od pozostałej jakoś i kiedy mówimy o tym, że chociażby funkcjonujemy w takim stanie alarmowym, czyli podwyższonym poziomie kortyzolu, to są rzeczy, które nie pojawiają się, bo tak mamy.
0: Tylko są odpowiedzią na to, jak
1: co żyjemy.
0: Co
1: się dzieje w naszym otoczeniu, tak, jak żyjemy, właśnie, to jakby wszystko jest połączone, wszystko jest sprzężone ze sobą. Więc jeśli spojrzysz na to, też nie chcę tego uprościć tylko do stylu życia, ale jeśli spojrzysz na to w taki sposób, że to, jak żyję, przekłada się bezpośrednio albo pośrednio na to, czy ta depresja mnie dotyka, czy nie. Jest wiele czynników, które mogą na to wpływać. No jest pewna podatność organizmu. Też o tym wspomina dr Murawiec w rozmowie o męskiej depresji. No, że jest pewna konstrukcja człowieka. Każdy z nas wychowywał się, wzrastał w innych warunkach, w związku z czym no właśnie, jednemu będzie, nie wiem, potrzeba w cudzysłowie nieprzespanego tygodnia, żeby aktywować wszystko to, co otwiera drogę do depresji, już się tak metaforycznie wyrażę, a inny może bardzo długo. To jest w ogóle bardzo charakterystyczne, że...
0: No tak, mówi się o depresji teraz, o modelu depresji takim biopsychospołecznym.
1: Tak.
0: Czyli wieloczynnikowym.
1: Wielowymiarowym, tak.
0: I za chwilę audycja wróci i więcej o tym modelu opowiemy.

0: To jest audycja Jeżeli długo i szczęśliwie, a ze mną dziś w studiu jest Joanna Poręba i rozmawiamy o codzienności w depresji. Na razie sporo powiedziałyśmy o czynnikach, które mogą do depresji doprowadzić. Troszeczkę zajawiłyśmy o modelu biopsychospołecznym, czyli o takiej wieloczynnikowej podstawie do tego, by depresja się pojawiła i została na dłużej. Nawraca ona też w nawiązaniu do tego modelu. Joanno, no dobrze, no to kiedy leczenie nie wystarcza, co może nam pomóc wrócić do życia? Ty jesteś już certyfikowaną terapeutką logoterapeutką. To jest terapia nowa i nie nowa, bo wymyślona bardzo dawno temu, 100 lat temu, prawda, prawie. Przez Wiktora Frankla. Opowiedz troszkę więcej o tej terapii i w ogóle skąd ona się wzięła, bo ta historia jest ciekawa i trochę przerażająca też.
1: Tak, historia jest ciekawa i przerażająca. Wiktor Frankl, który był psychiatrą i neurologiem, nie był psychologiem, który też w Wiedniu współpracował tak, zostanę przy tym. Z Freudem i jakby to było towarzystwo.
0: Wybaczmy mu to.
1: Wiesz co, znowuż nie przekreślałabym nikogo i niczego. Każdy z nich miał swój wkład w to, co dzisiaj mamy. Co też jest piękną częścią w ogóle filozofii Frankla. Jakby nie przekreślamy niczego, co było. Dodajemy rzeczy, które mogą wspierać.
0: Weryfikujemy to, co się nie sprawdza.
1: Tak, tak, dokładnie. I podobnie jest w depresji. Szukamy tego, co działa na konkretną osobę. Na tym też polega to podejście wielowymiarowe. Te wymiary się przeplatają. Frankl do wymiaru psychologicznego dodał ten biologiczny, który też jest tym aspektem, bez którego się nie da. I egzystencjalny, duchowy, noetyczny.
0: No powiedzmy wyraźnie, że Frankl był więźniem kilku obozów, w tym Auschwitz, czterech obozów. I te przeżycia skłoniły go do tego, by stworzyć taką, no właśnie, podstawę do metody terapeutycznej w oparciu o sens życia.
1: Frankl z tą metodą swoją przybył do obozu. On przybył do obozu z dziełem swojego życia i to dzieło życia zostało mu odebrane.
0: To znaczy fizycznie przyniósł ze sobą książkę,
1: miał go zaszytego w płaszczu bodajże.
0: I niestety została znaleziona ta książka i zabrana mu. Więc on...
1: Niestety bądź stety, to jest pytanie o interpretację tego, co się wydarzyło, bo to się okazało być dla niego tym motorem do działania. Przetrwanie czterech obozów w tak skrajnych warunkach.
0: Notował w głowie po prostu te swoje obserwacje. Tę książkę, którą potem wydał po obozie, prawda?
1: Mało tego, jakby był uczestnikiem, aktywnym uczestnikiem tego, co próbował przekazać innym.
0: I co on obserwował?
1: Uwiarygodniło jego źródło.
0: No właśnie, co on obserwował?
1: Wiesz co?
0: Więźniów obozu.
1: Kwintesencją tego doświadczenia jest, że człowiek zawsze ma wybór. To jest nawet w sytuacji tak skrajnej.
0: Czyli czy się podda, czy się nie podda?
1: Też bardziej mam na myśli to, że nie wybierasz sobie tego, że jesteś w obozie, ale możesz wybrać i to dotyczy jakby każdego z nas, to jest ten nasz obszar wolności i odpowiedzialności. Postawę, jaką przyjmujesz wobec tego,
0: co ci się
1: tobie wydarza. Mhm. Tak. I to jest to, co też pojawia się w książce, czyli czy jest możliwe życie pomimo tego, że chorujesz na depresję. Bo jakaś część jest, skoro w obozie, w takich skrajnych warunkach, było możliwe bycie człowiekiem, pozostanie człowiekiem. Ten wybór, którego dokonujesz w sobie, wewnętrznie, to czy w związku z tym w tak trudnej, ciężkiej chorobie, jaką jest depresja, czy też jesteś w stanie, czy masz w ogóle, czy jesteś w stanie, to nie wiem, ale masz jakiś wybór.
0: Zastanawiam się, na ile tutaj też Franklowi pomogły takie jego indywidualne cechy, nie wiem, osobowości czy charakteru. Gdzie tutaj znaleźć ten i wyciągnąć dla siebie te wnioski? No bo książka Człowiek w poszukiwaniu sensu wielu osobom przyniosła i nadzieję, i ukojenie, ale są osoby, które nie były w stanie do siebie tej nauki przyjąć. I domyślam się, że też ty pracujesz z takimi pacjentami, którzy przychodzą do ciebie z pytaniem, jak znaleźć sens w tym bezsensie. No i od czego się zaczyna praca?
1: Praca z sensem, od czego się zaczyna? Od poszukiwania sensu w najmniejszej rzeczy. Jakby nie chodzi o to, żebyś mogła ustalić sens życia tak po prostu, raz na
0: zawsze.
1: Coś
0: wielkiego.
1: I to jest ten gest, którego nie możecie zobaczyć, ale to jest po prostu coś tak spektakularnego, coś, co powali wszystkich na kolana. Nie, nie. To jest twoja odpowiedź na życie dzisiaj. To znaczy, czy ja w tej sytuacji odniosę się do depresji, czy ja w tej sytuacji, w której jestem w stanie zrobić coś dla siebie w taki sposób, żeby się sobą zaopiekować. Czy w momencie, w którym tracisz w ogóle sens życia przy depresji...
0: Co jest jednym z objawów depresji.
1: Tak, to się często wiąże z tym, że nie chcesz zakończyć życia w ogóle, tylko chcesz zakończyć to życie, które prowadzisz. I to jest ogromna różnica. To jest pierwsza rzecz, która też się pojawia w rozmowach gabinetowych, żeby można było zobaczyć to rozróżnienie. Ta rozmowa w książce z Halszką Witkowską i Moniką Tadrą odnośnie właśnie samobójstw, odnośnie trudności utraty sensu życia, uświadomienie komuś, że często nie życie chce sobie odebrać, w ogóle pokazanie mu tej perspektywy, tylko chce zakończyć to życie, które prowadzi dzisiaj.
0: I to, które doprowadziło do tak zaawansowanej choroby.
1: No właśnie, to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie, bo to by pokazywało, że mamy pełną odpowiedzialność za to, co się wydarza. I tak jakąś odpowiedzialność za to mamy.
0: No i też chyba nie należy przekreślać wszystkiego, co się na nas składa, czyli tych
1: no właśnie.
0: Doświadczeń. No właśnie.
1: No właśnie, więc jakby przyglądamy się najpierw tym rzeczom, które są i szukamy tych, które mimo tego, że jest trudno, mimo tego, że tego cierpienia jest ogrom, są tą pozytywną częścią, są tym tak zwanym zasobem. Takie modne słowo. Czymś, z czego możemy czerpać. Wierzę głęboko w to, że jakby w każdym człowieku ta część jest i też o tym mówię, że depresja ją przysłania. To znaczy, że spróbujemy poszukać, co tam zostało. To jest właśnie to, co zostało w Franklu w obozie, tak? Przez ten kawałek człowieczeństwa, jakiegoś rodzaju miłości, rozumianej bardzo szeroko.
0: A proszę, powiedz mi jeszcze, jest ten rozdział w książce, który bardzo mnie tak na dłużej zatrzymał, bo dowiedziałam się z niego, że istnieje coś takiego, co nie jest kategorią medyczną, psychiatryczną, ale no właśnie, tak zwana depresja egzystencjalna. Dużo uwagi poświęcasz temu rodzajowi takiego smutku, melancholii, nawiązując też do twojego projektu facebookowego. No właśnie. Czy to jest taki rodzaj takiego weltschmerzu, takiego splinu, no, takiego nastroju, który można w sobie nosić i właściwie przeżyć tak całe życie?
1: Wiesz co, jak zatrzymamy się na tym nastroju melancholijnym wyłącznie, no tak, no pewnie myślę sobie, że to jest jakiś mój kawałek, nie, że ja też to rozpoznaję w sobie, ale jak do tej konstrukcji dodamy kolejne elementy, które są przekraczające, wyczerpujące, generujące więcej presji i ciśnienia z zewnątrz, albo i z wewnątrz, bo to też się tak może wydarzyć. Tak.
0: Tytuł tego rozdziału to jest rozmowa z dr Lilią Suchocką. Jeśli gubisz sens życia, to znaczy, że wartości, które realizujesz, nie są twoje. Co to znaczy, że wartości, które realizuję, nie są moje? To czyje one są?
1: No i wracamy do guidebooka, do podręcznika, który dostajesz. Często nawet się nie zastanawiamy nad tym, skąd są te wartości, które wyznajemy.
0: No bo mówiąc o wartościach, o czym my mówimy? O pracy, o rodzinie, o...
1: O pracy, o zdrowiu, o miłości, o relacjach, o marzeniach, o wolności, odpowiedzialności, o godności, o sumieniu, o ciekawości świata, o akceptacji. To są wartości, które realizujemy, tudzież nie. Wiesz, logoterapia pozwala mi na badanie tego, jakie wartości, czyli to, co jest dla mnie najważniejsze w życiu.
0: Czyli my powinniśmy sobie uszeregować nasze wartości w jakiejś hierarchii?
1: Wiesz co, nie wiem, czy coś powinniśmy, ale dobrze jest wiedzieć, co kieruje naszym życiem. To jest właśnie, wracając do twojego pytania, czyimi wartościami, czy czyje wartości realizujemy, no jeśli nigdy nie zadajemy sobie tego pytania, co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Dla jednych jest to wolność, dla innych odpowiedzialność.
0: A u ciebie jak było?
1: Wiesz co, u mnie najważniejszą wartością jest miłość, ale też przez miłość rozumiem wszystkie pozostałe wartości. One się mogą realizować właśnie poprzez miłość, czy też miłość może się realizować właśnie poprzez nie. Więc czy chodzi o odpowiedzialność, czy chodzi o akceptację, o godność, ale i o wolność.
0: I czy w twoim zdrowieniu właśnie uświadomienie sobie no, tego twojego kręgu wartości miało duże znaczenie, czy fundamentalne wręcz? Jak to było?
1: Wiesz co, w ogóle jakby mój kor wartości się nie zmienił. On pozostaje przez większość mojego życia taki sam, co nie jest niczym dziwnym czy abstrakcyjnym. To, co się wydarzyło, to w ogóle kontakt z tym, że musiałam sobie zadać to pytanie i odpowiedzieć na to pytanie. Co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Bo jeśli dla mnie najważniejsza jest, nie wiem, rodzina czy zdrowie, to w ogóle bardzo często się pokazuje w gabinecie.
0: No i w deklaracjach też, w statystykach.
1: Tak, że deklaratywnie zdrowie, rodzina...
0: I to się rozmija jednak
1: dalej,
0: z życiem.
1: I potem jak jest w realizacji tych wartości. Okazuje się, że rezygnujemy z siebie na przykład. Często, nie wiem, dla kogoś ważna jest wolność i nawet nie ma świadomości tego, jak bardzo ważna jest ta wolność. Ale oddaje tą wolność na każdym polu. Wycofując się, mówiąc, ty podejmij decyzję, ty przecież wiesz lepiej. Jakby... Są różne przyczyny tego i nie będę tam daleko wchodzić, bo poszłybyśmy znowuż nie w tą stronę, ale są ludzie, którzy z tego rezygnują, jednocześnie deklarując, że to jest dla nich najważniejsze. No jeśli coś jest dla ciebie ważne, to tego nie oddajesz.
0: No to jakie mogą być przyczyny tego, że to się tak rozmija?
1: Wiesz, to są bardzo różne przyczyny. To jest cały czas to jest takie ważenie tego, co dostajesz w zamian. Jak nie mówisz o tym, co jest dla ciebie ważne, a wiesz, że dla kogoś ważne jest coś innego, to nie musisz wchodzić w konflikt. Jakby, i zostajesz w takim... Wydaje ci się, że zostajesz w spokoju, w harmonii, tylko że na poziomie takiego... na poziomie takim relacyjnym może to tak wyglądać. Ale wewnętrznie to może prowadzić do konfliktu, bo jest coś, co jest dla ciebie ważne. To jest twoje chce. Wiem, że tego chcę, wiem, że to jest dla mnie ważne, a jednocześnie mówię temu nie. I wiesz, i można zrzucać w związku z tym winę na kogoś, no bo, no tak, robimy to, co ty chcesz, żyjemy tak, jak ty chcesz, realizujemy nasze projekty w tym tempie, czy w taki sposób, w jaki ty chcesz. No ale jeśli ty nie mówisz o tym, jeśli ja nie powiem, co jest dla mnie ważne, no to, a jeszcze mało tego, wycofam się i powiem, to ty rządzisz, ty decydujesz, ale wewnętrznie to zostaje. I to często jest wewnętrznie przerabiane na poziomie konfliktu właśnie. I na przykład to widzimy w gabinecie.
0: Czyli konflikty wewnętrzne jako no coś, z czego możemy sobie nie zdawać sprawy, a co jednak determinuje nasze zachowania i to, co czujemy i w no konsekwencji
1: na przykład,
0: do depresji może nas doprowadzić?
1: Znowu daleko posunięta teza, że może to nas doprowadzić do depresji, ale że to może na przykład pogłębiać stany depresyjne, bo to też może rodzić mnóstwo frustracji. No jak to? To jest dla mnie ważne. I jakoś podskórnie czuję, że to jest dla mnie ważne. Ale to oddaję. No więc...
0: Pytanie, co w zamian?
1: No w zamian dostaję coś, co już nie jest aż tak ważne, jakby się mogło wydawać, chociaż pozornie wszystko jest w porządku. Tylko że na przestrzeni lat okazuje się, że no jest kurde ten kamyk w bucie. No i ja wiem, że on tam jest. I ja już nauczyłam się nawet z nim chodzić.
0: Pielęgnuje odciski.
1: No właśnie, ale ciągle coś boli. I przychodzi taki moment, w którym nie jesteś w stanie założyć już żadnych butów. Bo tyle jest tych odcisków. I to jest pytanie też o to, jak tego rodzaju zachowania, tego rodzaju konflikty mogą pogłębiać. Stany depresyjne mogą wpływać na to, że czujesz się gorzej. Znowuż chciałabym, żeby też to zostało jakoś takie odnotowane czy zauważone, że depresja to jest też kwestia samopoczucia. Potem poznajemy, to jest jeden z objawów, obniżony nastrój.
0: Ale anhedonia, smutek.
1: Tak, ale właśnie za tym obniżonym nastrojem idzie dużo więcej. Jest też tłumiona złość. To też się pokazuje w rozmowach z ekspertami w innych obszarach, czy seksuologii, w rozmowie z Danielem Cesarzem, czy właśnie męskiej depresji ze wspomnianym wcześniej doktorem Murawcem. Tak, że ten konflikt, że ta złość, że to wszystko, co się wydarza, dokładnie, bezpośrednio przekłada się na to, jak się czujesz. Więc wyobraź sobie życie z osobą, która jest wiecznie, mówiąc delikatnie, zdenerwowana. Albo jest wiecznie smutna. To jest, i wiesz, i ty nic nie możesz z tym zrobić. I tu dochodzimy też do tej drugiej strony historii, czyli jak się żyje z osobą, która choruje na depresję.
0: I o tym za chwilę. Audycja wraca po piosence.

0: Rozmawiam dziś z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego z Joanną Porębą, logoterapeutką i autorką książki Codzienność depresji. No właśnie, o codzienności w depresji. Powiedziałaś coś takiego poza anteną, co muszę tutaj Państwu przytoczyć, że drogą do wyzdrowienia jest akceptacja choroby, przyznanie, że jest się chorym. No i wróćmy do wątku sprzed piosenki. Męska depresja i chorowanie kogoś w rodzinie zmienia system. To takie dwie myśli, które rzuciłyśmy. Rozwińmy je teraz, proszę. Jak to jest z tym systemem, kiedy jedna osoba choruje w relacji czy w całym systemie rodzinnym? Co się zmienia?
1: Wiesz co, no to zależy od systemu rodzinnego, ale kiedy ktoś choruje, to nie jest tylko jedna osoba, która jest chora. To jest cała organizacja wokół tego, w jaki sposób ta osoba choruje, w jaki sposób traktuje się osobę chorą, w jaki sposób traktuje się chorobę w ogóle. Znowuż jest wiele modeli, wiele osób na różne sposoby sobie z tym radzi. Czy wypiera, czy zaprzecza, i tu pewnie mogłybyśmy wejść głębiej, bo to z kolei taki częsty sposób na męską depresję, to wypieranie. O tym też jest w wywiadzie o męskiej depresji
0: tak,
1: sporo.
0: Doktor Morawiec sporo o tym mówi.
1: Tak, że od momentu, kiedy pacjent trafia do gabinetu, do momentu, kiedy tak naprawdę podejmuje leczenie, potrafi minąć nawet 24 miesiące. To jest bardzo długo. A wspominałyśmy o organizacji systemu pod takim kątem, że osoba, która jest obok chorującego, osoba, która często wspiera, też może popaść w kryzys. To może być wypalenie, to może być również stan depresyjny. Bo tak naprawdę to w jakiejś części choroba bezradności, bezsilności. Tego, że ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić, jak ja mam się w ogóle zachowywać.
0: No pomoc też jest odrzucana czasami przez chorego, prawda? Bo nie tak.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo taki duży wątek w tym, że następuje taka sprzeczność, że z jednej strony chcę być sama, chcę, żeby wszyscy dali mi święty spokój i tak dalej, a z drugiej strony niezwykle potrzebuję tego, żeby zostać zauważoną ze swoim cierpieniem, ze swoim smutkiem, czasem ze swoją złością.
0: I to chyba jest ta kobieca depresja, a pozostajmy przy tej męskiej. Mm-hmm. Czym ona się wyróżnia? Duszeniem w sobie?
1: No to się dzieje w obydwu, tak jakby niezależnie od płci. Raczej to, w jaki sposób się objawia, to takim poczuciem nieadekwatnej agresji, tak? Czy złości, która nieadekwatnie się objawia. I to ja tam mówię o czymś takim właśnie, że...
0: Jakieś takie wybuchy, tak?
1: Tak, złości. Niekontrolowane. I mówię o tym właśnie, że... Czyli chodzi o taką nieadekwatną złość, na co pan doktor odpowiada, że no właśnie to jest bardzo adekwatna złość,
0: no
1: bo
0: właśnie.
1: To jest reakcja na depresję.
0: No właśnie. Jak rozpoznać, że złość, która też jest w naszej kulturze, no taką emocją, której wolimy nie ujawniać, przynajmniej no...
1: No no chyba w ogóle niespecjalnie złość jest przyjęta kulturowo gdziekolwiek.
0: To co to znaczy, że złość jest adekwatna do tego, co się wydarza?
1: Do choroby. No pewnie do tego, o czym też wspomniałaś, że jak następuje to tłumienie, frustracja, to poczucie nieradzenia sobie z życiem. Często u mężczyzn to właśnie jest na poziomie choćby pracy, tak? Realizacja, która, nie wiem, jest trudna, wymagająca, obciążająca. Ta odpowiedzialność za rodzinę, która często jakby spoczywa na barkach mężczyzny. I właśnie ta niemoc, ale też niemoc i nieumiejętność mówienia o tym, co się dzieje w człowieku czy w mężczyźnie. No wiesz, jakby trudno mi mówić z tej perspektywy, mm-hmm. tak? Bo nie jestem mężczyzną, to po pierwsze. A po drugie...
0: To zachęcamy Państwa do przeczytania wnikliwie tego rozdziału, w którym tak, dr Sławomir Murawiec dokładnie opowiada
1: i zobaczenia tego, jak to może przypominać to, co się dzieje właśnie w rodzinie. Bo powiedziałaś też o tym systemie rodzinnym. To jest jakoś takie ważne zwracanie na przykład uwagi na to, czy powiedziałeś takie hasło też poza anteną, że nie przeszkadzajmy teraz tacie, albo ciszej, tak. Bo no to są właśnie te, wydawałoby się, nieadekwatne reakcje, tak? No, tu nic nie robimy złego, ale ten tata ciągle taki poddenerwowany, czy ten mąż taki, czy partner taki sfrustrowany i no właśnie, i nie ma tego, nie ma tej myśli, że można byłoby napięcie rozładować w jakiś sposób, że może to napięcie to nie jest tylko stres w pracy, że przewlekłe napięcie może się przenieść, czy jakby pogłębić stan depresyjny, czy wiązać się ze spadkiem nastroju. I to się odbywa też w rodzinie. To nie pozostaje bez znaczenia. I to nie dotyczy tylko tego, czy chorują mężczyźni, czy kobiety. Depresja
0: promieniuje na wszystkich członków.
1: I odwrotnie, tak. To jest środowisko promieniuje na kogoś, kto choruje i ten, kto choruje...
0: Tak, a ta przewlekłość depresji ma chyba też związek z czymś, o czym piszesz w książce, co się nazywa triadą depresyjną Arona Becka, amerykańskiego psychoterapeuty, twórcy terapii CBT. To chodzi o negatywne przekonania, prawda? Które tak, się utrwalają też w drodze jakby chorowania na depresję, tak? Negatywne przekonania o sobie,
1: chyba,
0: o świecie.
1: One utrwalają się, przepraszam, utrwalają się wcześniej, one się pogłębiają, tak bym powiedziała, w trakcie chorowania, czyli ten obraz, negatywny obraz siebie, negatywny obraz innych i w sensie innych i świata i negatywne myśli o przyszłości.
0: No właśnie, to sprawia, że ten brak nadziei, takiej aktywnej nadziei, no, rzutuje na całe życie. Jak wyjść z tego zaklętego kręgu, z tej triady? Jak to przełamać? Co zrobić, żeby te negatywne przekonania, no, troszeczkę takie skruszyć?
1: Najpierw musisz wiedzieć, że je masz. I znowu wracamy cały czas do tego samego.
0: Bo czyli... mogę myśleć, że to jest realistyczne podejście do
1: tak,
0: życia.
1: Tak, możesz myśleć, że to jest tak po prostu jest. I
0: świat
1: nigdy
0: tak
1: w życiu, nigdy w życiu tego nie zakwestionować. To jest pierwsza z takich rzeczy, że pierwsza do wychodzenia, oczywiście akceptacja, kolejna, że...
0: Akceptacja choroby.
1: Mhm. Ale jak zaakceptujesz chorobę, to razem z chorobą akceptujesz to, jak ta choroba na ciebie wpływa. I dopiero z tego miejsca możesz zobaczyć, co ty tak naprawdę możesz, co to znaczy. Tego można szukać w książkach.
0: Myślę sobie, że jak się choruje 20 lat, to można już zapomnieć, że nie miało się pewnych przekonań przed chorobą. Można myśleć, że to kwestia dojrzałości.
1: Wiesz co, jest duża część ludzi, która się zgłasza... Chciałam powiedzieć w wieku średnim.
0: No nie bójmy się tego.
1: W wieku średnim, dojrzałym, tudzież tak. Z taką myślą, że a może świat wygląda trochę inaczej niż myślałam do tej pory.
0: Czyli jednak pojawia się jakaś iskierka, że coś jest ze mną nie tak i z tym jak myślę, tak?
1: No i to znowu, to z dwóch stron, nie? Bo ja pomyślałam o kryzysie wieku średniego, który jest takim, dużo osób lubi to łączyć z tym, że no już jestem wystarczająco dojrzała, już wystarczająco dużo
0: już wiem. Jak ten świat funkcjonuje.
1: Tak, ale jestem w takim miejscu, a nie innym. I to miejsce nie jest fajne. I często no, ten kryzys wieku średniego łączy się z tym miejscem też. Chciałabym żyć bardziej po swojemu. I co to znaczy po swojemu? No nie wiem. Bo zawsze żyłem według tego podręcznika, czy żyłam według tego podręcznika. Realizowałam wszystko tak, jak...
0: Nie wiadomo, kto powiedział.
1: Nie, bo ciśnie mi się na usta, jak Bóg przykazał. Ale to jakby nie obrażając nikogo konkretnie, chodzi o pewne założenie, które jest nam wdrożone, włożone.
0: No dobrze, a czy to stawianie w pewnym momencie na siebie, ta zajętość sobą, nie wzmacnia trochę tego takiego kultu indywidualizmu, o którym się teraz mówi, że to doprowadzi właśnie do rozpadu mikrowspólnot, do kryzysu relacji?
1: Może doprowadzić.
0: Jak to wyważyć, żeby się zająć sobą w sposób no, taki uzdrawiający, a nie egoistyczny?
1: Pomijamy moim zdaniem jakiś taki jeden szczegół w tej historii, że no, nie jesteśmy samotnymi wyspami. Czyli to, co powiedziałyśmy wcześniej, że jeśli chorujesz w rodzinie, w społeczności, no to, że ty jesteś chory, ma wpływ na innych ludzi. Czyli w drugą stronę, jeśli ty zajmiesz się sobą, to też będzie miało wpływ na innych. Jeśli jesteś zdrowy, czyli masz napełnione baterie, masz z czego dawać innym, no to twoje życie wygląda inaczej, ich życie wygląda inaczej. Jeśli ty nie możesz niczego dać, a musisz dawać, bo takie jest społeczne zobowiązanie, że ty musisz dawać, musisz dowozić, no to dajesz z pustego. To zdawanie na kredyt.
0: No tak, no to wracając jeszcze do tego poczucia sensu życia, to chyba ta dzisiejsza współczesna kultura nas właśnie przekonuje, że ten sens życia powinniśmy odnaleźć w sukcesie, w pracy, w samorealizacji, prawda? W jakimś takim dążeniu do szczęścia. No i nagle okazuje się, że to nie działa.
1: Tak, na to mamy już badania i wiemy, że tak, że sukces, że realizacja przez posiadanie coraz większej ilości materii też nie powoduje szczęścia i że można być szczęśliwym, mając niewiele.
0: A można być szczęśliwym w przewlekłej depresji?
1: To pytanie do mnie, czy w ogóle...
0: Do ciebie.

0: te baterie, jak się wyczerpią, żeby naładować. To takie podstawowe. No dobrze, a depresja jako część tożsamości? Można się tak zrosnąć z tą depresją, że...
1: Można. Można tak, można być swoją depresją, bo można wokół niej zbudować całą swoją tożsamość. I to też pokazuje ten system rodzinny. To, o czym mówiłyśmy, wiesz, że jakby cała rodzina jest zorganizowana wokół tego, że choruje mama albo tata, albo dziecko. I w związku z tym każdy dostaje jakąś rolę. Tata jest zawsze smutny, mama jest zawsze smutna, tata jest zawsze wkurzony. Wiesz, są takie... Więc dzieci, często funkcjonując w takich domach, po prostu uczą się, to jest ich podręcznik, który dostają taki na wejściu do życia. Skoro mama ma tak, tata ma tak, to ja muszę robić tak, żeby dało się w ogóle w tym wytrwać, żeby dało się przetrwać. No, tak.
0: No i potem te dzieci za jakiś czas
1: wracają do... sposoby radzenia sobie, tak, których się uczymy przez obserwację. To, że ci będę mówić, że cię kocham każdego dnia, ale będę robić wszystko, że ty tego nie poczujesz, nie sprawi, że będziesz czuła się kochana.
0: Czyli dbanie o adekwatność tego, co robimy.
1: Też.
0: Tego, co mówimy.
1: Wiesz, to o spójność bym nawet bardziej powiedziała, że to ogromne znaczenie ma to, że wartości, które wyznajesz, to są też te wartości, które realizujesz. I to są, jakby wiesz, no, to co myślisz, to co czujesz i to co robisz jest tym samym, a nie to co myślisz jest jednym, to co robisz jest... Rozumiesz, bo tam tak, to jest takie miejsce, w którym nie wiesz tak naprawdę, jak się ustawić do tego życia, żeby ci w tym życiu było dobrze.
0: Więcej o codzienności w depresji, ale przede wszystkim o tym, jak z tej depresji powrócić do życia, przeczytają państwo w książce Joanny Poręby. Bardzo państwa zachęcam. Dziękuję za dziś i tylko mała uwaga. Słyszymy się za 2 tygodnie, ale nie w soboty. Już będziemy się słyszeć w niedzielę o 17:00. Także zapraszam 25 października. Do usłyszenia.

Tu Radio 357. Za chwilę zaproszę Państwa na Happy Noise, ale zanim to zajrzymy do naszej piosenki dnia. Victoria Monet, See You in My Dreams.

I teraz już zupełnie oficjalnie Szymon Kuliś, Bisior, kłaniamy się, to Happy Noise, czyli brzydkie piosenki. Dzisiaj będzie naprawdę brzydko, bo odkąd w piątek schowałem swoje krótkie spodenki, w których uwielbiam latem chodzić do szafy, pomyślałem sobie, że no jest to pewnego rodzaju początek listopada, chociaż jeszcze w październiku. No i pomyślałem sobie, że dzisiaj muzycznie dostroimy się i będą takie jesienne snuje. Jesienne snuje, które jednocześnie będą miały taki element rozgrzewający. Będą to różne snuje, ale zawsze dźwięk, który będzie pojawiał się w radiu, mam nadzieję taką, sprawi Państwu mnóstwo takiej sonicznej satysfakcji. Zaczniemy od piosenek sobotnich. No i potem już poleci z górki. Dzień dobry.

Dwie piękne sobotnie, czyli Suede i The Electric Soft Parade. A skoro tak, to ta płyta to również ma w sobie, przynajmniej w tytule, taki sobotni element, a samo nagranie jest cudownym, pięknym, muzycznym momentem i tak będzie przez kolejne 5 minut.

M83, a później Daniel Victor, który ukrywa się pod szyldem Neverending White Lights. Taka piękna piosenka z pięknej płyty, no już sprzed paru ładnych lat. Kolejny fragment będzie schowany pod szyldem Moje ukochane głosy, bo to trzech panów: Steven Jones, Guy Gervie i Damon Albarn.

skoro na tapecie piosenki jesienne snuje, no to czemu elektronicznie nie potańczyć w świetle księżyca razem z formacją Canons?

Taka cudowna kolejna trójeczka nam się ułożyła. Zaczęła formacja Canons, później Brytyjczycy pod szyldem Cloak Opera w jednym z moich ulubionych nagrań Imaginary Nation, a później oni powracają właśnie z nowym singlem. Pewnie w przyszłym tygodniu pojawi się w mojej audycji. Mowa o grupie Low Moon i cudownym głosie Matta Lowella, który kiedy po raz pierwszy go usłyszałem, przypomniał mi Marka Hollisa z grupy Tok Tok. To sprawdźmy, czy rzeczywiście przypomina.

0: Rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and rock and roll. Happy Noise.
4: Radio 357.
5: Po prostu brzydki.

Zupełnie niespodziewanie już po maście środkowym przekroczyliśmy 17. Kent i przepiękne nagranie, które przed chwilą się pojawiło, to już za nami. To teraz taki kącik właśnie sponsorowany przez literkę K, bo przez chwilę tak się ułożyło, że za chwilę w Państwa uszach wybrzmi cudowne nagranie duńskiej formacji Kaszmir, a potem taka, takie wspomnienie sprzed lat od grupy Kite.

Takie to jesienne snuje pod literką K. Na chwilę skoczymy do Australii, do formacji Black Chords. Ucieszyłem się, kiedy ostatnio powrócili ze swoim albumem. Zawsze powtarzam przy okazji tej piosenki, kiedy po raz pierwszy usłyszała ten utwór, moja żona powiedziała, to nowy utwór Podsiadło po angielsku? No nie, to formacja Black Chords.

Cudownie, Dance of Bad Angels, Tim Booth i Angelo Badalamenti z krążka Booth and the Bad Angel, a wcześniej Aqualung, czyli Matt Hales, który ukrywał się i ukrywa pod tym szyldem. Przepięknie będzie już za moment, bo kiedy ten duet się pojawia, to zawsze robi się nastrojowo, a potem takie też wspomnienie sprzed lat, bo kiedyś byli, pojawili się, przelecieli jak kometa i zniknęli, czyli formacja The Daylights, ale najpierw Aquilo.

To jeżeli mowa o jesiennych snujach, to to naprawdę jest snuja, czyli płyta Berlin pana Lou Reeda, która taką piosenką, która nazywa się Sad Song, ale jednocześnie jest takim dosyć optymistycznym zwieńczeniem dosyć smutnej płyty. A później zajrzymy jeszcze do pewnego pokoju.

I tak minęły kolejne dwie godziny pod szyldem Happy Noise. Jesienne snuły się po Państwa głośnikach. Mam nadzieję, że pięknie się snuły. No i dziękuję Szymonowi Kulisiowi za dzisiejszą realizację. Bisior, kłaniam się do usłyszenia tym razem w czwartek po 13:00.

0: Jak być sobą, kiedy wszyscy dookoła mają na nas jakiś pomysł?
1: Jak być w związku i nie zwariować?
0: Jak być rodzicem, dzieckiem swoich rodziców, szefem, pracownikiem?
1: A do tego po prostu człowiekiem.
2: Muszę mieć dostęp do swojego ciała, muszę potrafić nazywać swoje emocje, muszę potrafić nazywać swoje stany wewnętrzne, żeby z tego doświadczenia w pełni skorzystać.
1: Spokojnie, nie będziemy Państwu mówić, jak żyć, ale razem z psychologiem biznesu Jackiem Santorskim będziemy pytać, jak być.
3: Geny to jest pewien hardware, w który jesteśmy wyposażeni. Które z tych genów zostaną uruchomione, zależy już od doświadczeń. Wychowanie to jest bardzo ważna część naszego doświadczenia.
0: Wideokast Jak Być jest już dostępny na YouTube'owym kanale Radia 357.
1: Zapraszają Agnieszka Szwajgier
0: i Katarzyna Pruchnicka.
4: Sponsorem programu jest firma Valius, organizator Akademii Psychologii Przywództwa.
5: Life Guru. Otwórz oczy.
6: Witajcie w Life Guru, audycji o ludziach, którzy robią w życiu rzeczy nieoczywiste, niesztampowe, przekraczające często swoje ograniczenia, czy też przełamujące rozmaite ograniczenia społeczne. Mój dzisiejszy gość z wykształcenia

cenię, reżyser teatralny, z zawodu dziennikarz telewizyjny przede wszystkim, a od niedawna także mistrz ceremonii pogrzebowych. Bo jeśli ktoś może nam coś powiedzieć o życiu, to właśnie człowiek, który zajmuje się jego ostatnim aktem. A Paweł Pochwała wie, że w życiu każdy scenariusz kiedyś się kończy, ale że warto zadbać o dobrą reżyserię tego ostatniego aktu. O playlistę też zadbał gość, bo do każdej piosenki jest dołączona osobista opowieść, ale pozwoliłam sobie też na wrzucenie swoich muzycznych 3 groszy i na początek utwór, który od lat dla mnie odczarowuje różne strachy związane z końcem. Będzie za sekund parę Out of Time Man, który wypuści realizujący tę audycję Szymon Kuliś. Wszystkiego pilnuje super wydawczyni Halina Wachowicz, a ja Magda Gacyk. Będę miała przyjemność poprowadzić tę godzinę w zastępstwie poszukującego w Himalajach Yeti prawowitego pomysłodawcy cyklu Life Guru Tomka Gorazdowskiego. A teraz już Mano Negra.

0: Paweł Pochwała już w studiu, dziennikarz telewizyjny, ale tak jak wspominałam, reżyser teatralny, obecnie mistrz ceremonii pogrzebowych. I ja pozwolę sobie na takie prywatne didaskalia, skoro jesteśmy w tej nominalnej tematyce teatralnej. Kiedy pracowaliśmy, Pawle, w Kawie czy Herbacie i gdybym miała wybrać wyliczanką, czy po głębokim zastanowieniu, nieważne, kogokolwiek, kto kiedykolwiek zająłby się tak poważną częścią naszej egzystencji, to byłbyś odsunięty zupełnie poza, byłbyś poza wszelaką kategorią, byłeś zawsze tym takim najbardziej pogodnym, najbardziej takim tu i teraz, a jednak co się stało?
1: Magda, witaj, cześć. Witam Państwa, bardzo miło Państwa słyszeć. Magda, no wiesz, najuczciwsza odpowiedź na to pytanie jest, że nie wiem. To się samo we mnie wymyślało wiele lat. I nie sądzę, przynajmniej nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, że gdzieś to tu i teraz, o czym mówiłaś, taka pogoda ducha, żeby ona gdzieś ze mnie ulatywała, chociaż życie ma swój rytm, to jest oczywiste, ale to zupełnie nie o to chodzi. Wiesz, bycie mistrzem ceremonii pogrzebowych, to jest rodzaj misji, a z misją się nie dyskutuje. Ona po prostu jest i trzeba ją podjąć. W pewnym momencie trzeba ją podjąć. Są tacy mistrzowie, którzy podejmują się tej misji dużo wcześniej niż ja. Ja musiałem do tego chyba dojrzeć, ale w końcu dojrzałem i kiedy podjąłem tę decyzję, to wydaje mi się decyzję o tym, że będę to robił, że się tej misji oddam. To była chyba jedna z lepszych decyzji w moim życiu.
0: I w którymś momencie, w tym momencie, musiałeś tę misję zakomunikować światu i bardzo jestem ciekawa reakcji świata, czy to było tak, Pawle, jak już masz ten kryzys wieku średniego, to kup sobie czerwony sportowy samochód albo cokolwiek, no ale coś takiego?
1: Nie, zupełnie było inaczej. Powiem ci, zupełnie mnie to w ogóle przerosło i zaskoczyło, dlatego że ja tak naprawdę rok temu odbyła się pierwsza ceremonia, to nawet nie była ceremonia świecka, tylko pogrzeb katolicki w Pułtusku, gdzie miałem zaszczyt w imieniu rodziny, która żegnała swojego najbliższego, taką głowę rodziny, miałem zaszczyt wypowiedzieć mowę pożegnalną, którą ta rodzina napisała. Zresztą napisała ją bardzo dobrze, bo w pierwszej części tej mowy żywi żegnali zmarłego, ale w drugiej części zmarły żegnał żywych. I to było coś. Ale tak naprawdę ogłosiłem to światu, mówię w cudzysłowie, mojemu światu, gdzieś w okolicach stycznia tego roku. No nie spodziewałem się takiej reakcji, bo ona była ogromna. Dlatego, że media i te nowe, i te starsze, nie chcę mówić, że rzuciły się na mnie, ale właśnie z tym pytaniem, podobnym do tego, które ty teraz zadajesz. Mhm. Dlaczego? Co się stało? Dziennikarz telewizyjny zmienia zawód. Będzie mistrzem ceremonii pogrzebowych.
0: I to nie jest dziennikarz telewizyjny, który przechodzi trudne koleje losu zawodowego, tylko dziennikarz telewizyjny nadal aktywny, tak, nadal rozchwytywany. Tak. Dziennikarz telewizyjny, któremu wydawałoby się nic nie brakuje do zawodowego czy hobbystycznego szczęścia.
1: Ale oczywiście ja jestem cały czas dziennikarzem Telewizji Polskiej. Prowadzę swoje programy, przygotowuję je. Ale misja to jest misja. To po prostu czujesz taki moment, że musisz to zrobić. I ja to po prostu zrobiłem.
0: Twoim mistrzem, jeśli chodzi o tę misję, masz takiego mistrza? Wspomniałeś o kantorze w takim szczególnym ujęciu.
1: To jest wielki temat w moim życiu. Dlatego, że ja zetknąłem się z twórczością Tadeusza Kantora, kiedy byłem byłem młodzieńcem, miałem 22 lata. To był 82 rok, kiedy do Warszawy przyjechał Teatr Krico i w Stodole pokazali spektakl Wielopole, Wielopole. Miałem okazję zobaczyć, jak Tadeusz Kantor ze swoimi aktorami, przedziwnymi ludźmi, układał ten spektakl, a potem zobaczyłem ten wynik tego i dopiero po latach, dopiero teraz, a tak naprawdę ta twórczość towarzyszy mi całe życie, bo ja cały czas się tym zajmuję, czytam, oglądam te spektakle, które są gdzieś zarejestrowane, między innymi przez Telewizję Polską, ale dopiero teraz zorientowałem się, że przecież w swoich dwóch największych dziełach teatralnych, czyli w Umarłej klasie, która była realizacją manifestu Teatru Śmierci i w Wielopolu, Tadeusz Kantor, który jest cały czas na scenie pomiędzy swoimi aktorami, pomiędzy tymi postaciami, które tam na chwilę powołuje do życia, jest mistrzem ceremonii pogrzebowych. On to tam robi. On dokładnie wypełnia tę misję. To jest moja osobista interpretacja, oczywiście.
0: Oczywiście,
1: ale
0: bo
1: ma dla mnie znaczenie.
0: Interpretacji twórczości Kantora może być.
1: Bo to wielki był artysta.
0: Tak, wielki artysta był. Natomiast, jeżeli mówimy o tak wielkim artyście, reżyserze, i jeżeli ja potem mówię, że ty reżyserujesz ostatni akt, to ty, to dostałam po łapach. Mówisz, że to jest nadużycie, że...
1: Bo słowo reżyserowanie takiej ceremonii to nie ma nic wspólnego z reżyserią, tak jak rozumiemy reżyserią. Tak jak mnie uczono tego w szkole teatralnej, w warszawskiej szkole teatralnej, na wydziale reżyserii dramatu. Nie, to nie ma z tym nic wspólnego. To... Jeżeli w ogóle stosować jakąś metaforę teatralną, to może można byłoby to porównać do, mówię o ceremonii pożegnania kogoś, pożegnania człowieka. Może można byłoby to porównać do teatru starogreckiego? Wiem, że to jest jakaś ogromna, wiesz, bo przecież tam nie było aktorów. Tam byli odtwórcy, mówcy. Tam byli mówcy, którzy mówili teksty tych wielkich, wybitnych poetów greckich. Aeschylosa, Sofoklesa. Ja się w żaden sposób tutaj do nikogo nie porównuję, bo to jest niemożliwe. Ale myślę, że każdy chyba mistrz ceremonii pogrzebowych, który prowadzi taką ceremonię, przyzna mi rację, że my tak naprawdę mówimy w tej części, kiedy mówimy, mówimy teksty, tekst, który jest przygotowany najczęściej przez te rodziny, które żegnają swoich najbliższych. Przecież to są ich słowa. Przecież ja się z tymi rodzinami spotykam i dopiero potem na tej podstawie piszę tę mowę pożegnalną. I my mówimy te teksty, no właśnie mówimy. Nie interpretujemy, niczego nie gramy. Tam nie ma miejsca na żadną grę. A jeżeli się jakaś gra by pojawiała, to byłby jakiś fałsz.
0: Skoro jest o tekstach i o tym, jak są ważne, jak są ważkie, to teraz dla państwa i do państwa prośba o wsłuchanie się w tekst utworu, który Paweł wybrał. Do każdego tego utworu jest dołączona, tak jak wspominałam, opowieść o i ta za chwilę. A teraz będzie Bogdan Łuszkiewicz i Chłopcy z Placu Broni. Coś na drogę.
2: Wśród wielu historii, które dobrze znam, zaśpiewam ci jedną.

0: Paweł Pochwała, dziennikarz telewizyjny, reżyser teatralny, mistrz ceremonii pogrzebowych, który wybrał bardzo szczególny utwór.
1: Magda, proszę Państwa, wybrałem ten utwór przede wszystkim dlatego, że Bogdana już nie ma z nami i zobacz, kiedy tutaj jechałem do studia, nagle sobie uświadomiłem, że on odszedł 26 lat temu. Zresztą tragicznie zginął w wypadku samochodowym pod Pułtuskiem, a mnie z Bogdanem łączyła taka szczególna więź, bo poznaliśmy się w Krakowie, przecież to Krakus był, kiedy Kawa czy Herbata, program poranny, pojechał tam zrealizować jeden z odcinków i robiliśmy to na rynku w Krakowie. I tam fantastyczni goście, Ania Polony, Ania Dymna, kardynał Franciszek Macharski, bracia Grabowscy, aktorzy teatru Kriko, no w ogóle śmietanka krakowska. I kiedy robiliśmy ten program, nagle pojawił się na rynku Bogdan. Nie był naszym gościem, ale się pojawił. Nie wiem, przyszedł na kawę i spojrzał tylko na mnie. Ja spojrzałem na niego i od razu wiedzieliśmy, że poczuliśmy się jak bracia. I potem spotykaliśmy się kilka razy. Prawie w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, wiesz?
0: Kilka razy zaledwie, ale kilka razy aż.
1: Aż. Tak to właśnie było. Nie zapomnę tego niesamowitego gościa, o którym Kora mówiła, że tak naprawdę to był jedyny polski prawdziwy rock'n'rollowiec. Bardzo go brakuje, ale jego piosenek słucham prawie codziennie.
0: I one ci się nie nudzą i cię nie nużą. Nie. Rzeczywiście jego twórczość się nie zestarzała.
1: Absolutnie, prawda? Mimo, że taka rock'n'rollowa i taka by się wydawać mogło, że teraz, kiedy muzyka poszła w zupełnie innym kierunku, na taką muzykę jest mało miejsca. Otóż nie. Nie. Uważam, że nie. Bogdan, postać wielka.
0: Muzyka... W takim razie pociągnę ten wątek, bo wątków mamy mnogość. Muzyka w ceremoniach tych pożegnalnych, które prowadzisz, ona gra jakąś ważką rolę?
1: Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Absolutnie tak. Zwróć uwagę, że jak się popatrzy na literaturę muzyczną, to utworów, które są poświęcone odchodzeniu, pożegnaniu, to jest może ile? Z 60% tej wielkiej muzyki? Mhm. Przecież to jest Wolfgang Amadeusz Mozart. Przecież to jest Fryderyk Chopin. Przecież to jest Jan Sebastian. I tak możemy wymieniać cały czas. Co więcej, kiedy patrzymy na współczesną muzykę, nawet rozrywkową, a nawet hip-hopową, to przecież gdzieś tam słychać takie tony, bo to jest coś bardzo ludzkiego. I podczas ceremonii muzyka jest używana w dwójnasób. Po pierwsze, często jest tak, że sam jako mistrz ceremonii albo dom pogrzebowy, który organizuje daną ceremonię, proponuje tym najbliższym, którzy żegnają swojego bliskiego, oprawę muzyczną. Ona może być na żywo, ona może być mechaniczna, ale często jest też tak, że to rodziny wybierają fragmenty albo jakieś utwory muzyczne, które chcą, żeby zaistniały podczas takiej ceremonii. To jest bardzo ciekawe, bo to wcale nie zawsze jest Ave Maria, a nawet bardzo rzadko.
0: A zamiast?
1: Na przykład taki piękny utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy pod tytułem Już. Adam Nowak, poeta. Wielki artysta także, wielki artysta, napisał taką piosenkę, Ona. Czy na przykład twórczość, bardzo pięknie pasuje twórczość Simona i Garfunkla. Te utwory się pojawiają. A czasami są to utwory zupełnie nie nasycone takimi tematami, jakieś zupełnie rozrywkowe. I one też się pojawiają podczas ceremonii.
0: Bo ten, kto odszedł, lubił?
1: Oczywiście.
0: Albo...
1: Oczywiście. I ja bardzo wsłuchuję się w takie sugestie, bo uważam, że one są ważne. Bo tak naprawdę ta ceremonia, to co podczas jej mówimy, to co podczas jej gramy, to jest tak naprawdę taki ostatni akt, ludzki akt, który możemy zrobić dla tego, kto odszedł. I trzeba to zrobić dobrze.
0: A czy zdarzają się takie sytuacje? z którymi się spotkałeś lub słyszałeś, że to ten, który odchodził, już wcześniej wybrał sobie muzykę, utwory, albo cały scenariusz napisał,
1: Magda,
0: własnej.
1: Poruszasz niezwykle ważny temat, ponieważ ja uważam, i tutaj teraz we mnie się budzi dziennikarz, ja uważam, że my powinniśmy o takie sprawy dbać. Powinniśmy na ten temat rozmawiać z najbliższymi, nie unikać tego tematu, co więcej, nie zostawiać naszym najbliższym wszystkiego na głowie, kiedy to się już stanie, kiedy odchodzimy, kiedy odejdziemy. Bo naprawdę wtedy jest stres ogromny. Wtedy nagle trzeba ogarnąć masę spraw organizacyjnych, prawnych. Trzeba rozplanować. Proszę Państwa, słowo daję. Uważam, że lepiej być do tego przygotowanym. I tak, zdarzały się takie sytuacje, że wiem o tym, że ci, którzy odchodzili, byli na to od tej strony przygotowani. Tak. Mhm.
0: Wiedzieli, co chcą, jak to ma wyglądać.
1: Tak jest.
0: I pewnie jeszcze nie jesteśmy gotowi na takie pogrzebowe figle, jak historia jednego z mężczyzn, który zmarł, po czym zebrani na pogrzebie usłyszeli przez mikrofon pukanie od...
1: Ach. Mam dystans, powiem ci, mam dystans do takich praktyk. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają.
0: Nagrane było potem przemówienie.
1: I to jest właśnie reżyserowane. I to jest ta reżyseria, która uważam jest w tym wypadku nie na miejscu, dlatego że to jest naprawdę trudny moment, kiedy żegnamy kogoś najbliższego. I to trzeba zrobić, powiem coś banalnego, godnie.
0: Czyli nie rozbawiać na siłę, tak?
1: Nie.
0: Nie łagodzić na siłę?
1: Nie.
0: Ty sterujesz emocjami, jeżeli widzisz, że stają się zbyt trudne.
1: No trochę to jest mój obowiązek. Mhm. To znaczy trochę na tym też polega prowadzenie takiej ceremonii. Ja muszę nad tym panować. Chociaż tu bardzo łatwo zrobić różne... Znaczy... Wiesz, o czym mówię. Trudno tutaj przesadzić albo czegoś nie zauważyć. No niestety trzeba nad tym panować, bo naprawdę to są trudne momenty.
0: Ale ty znany jesteś z tego, że potrafisz wzruszać.
1: To jest kolejny...
0: Paweł tutaj wystawił rękę w takim stop.
1: Magda, bardzo bym chciał, żeby tak było. Dążę do tego, bo wzruszenie jest bardzo ludzkim uczuciem i ono, tak uważam, powinno tym ceremoniom towarzyszyć. Ale skoro poruszyłaś ten temat, wiesz, przyznam ci się i państwu, że na początku tej mojej drogi, pełnienia tej misji, wydawało mi się, że dla kogoś takiego jak ja, kto ma ponad 30-letnie doświadczenie pracy przed kamerami, to jest nic prostszego, że ja stanę przed ludźmi i powiem do nich wcześniej napisany tekst. To niewiarygodne, jak się myliłem. Zupełnie nie doceniłem ciężaru tych sytuacji. Bo trochę mi się wydawało, że to będzie tak jak w telewizji. Nic bardziej mylnego. Te sytuacje ważą. A sama wiesz, w telewizji zdarzają się różne sytuacje, prawda?
0: Tak.
1: I czasami emocje biorą górę, prawda? I naprawdę jest ciężko. Ale wierz mi, że to jest nic. Przy tym, kiedy stajesz naprzeciwko najbliższych, naprzeciwko znajomych, przyjaciół, którzy przyszli pożegnać kogoś dla nich ważnego i do nich mówisz.
0: Czyli ceremonia jest świecka, ale czy mogę...
1: Jestem mówcą. Jestem też mówcą pogrzebowym i sobie bardzo cenię tę rolę, tak.
0: Ale czy mogę zaryzykować tezę, że nawet w takich świeckich ceremoniach wyraźnie czuć to sakrum. Jak zwał, tak zwał. Ty opowiedziałeś mi historię o tym, jak drzewo w pewnym momencie, jeżeli mógłbyś...
1: Rzeczywiście, tak, ale masz rację, ja to absolutnie potwierdzam, tak, tu jest sakrum. To jest odejście, to jest przejście po prostu i to jest moment sakralny, absolutnie. Mhm. Natomiast rzeczywiście prowadziłem taką ceremonię, w której najbliżsi żegnali swoją mamę i pozwoliłem sobie na koniec tej ceremonii, kiedy już byliśmy na cmentarzu, powiedzieć taki wiersz Mary Elizabeth Fry, amerykańskiej poetki z początku XX wieku. To bardzo piękny wiersz. To jest taki wiersz napisany w takim duchu: nie stój nad moim grobem, bo mnie tam nie ma. Ja jestem tymi ptakami, które lecą teraz na niebie. Ja jestem tym wiatrem, który poruszaliście. W takim duchu napisany jest ten list. Ten wiersz, że nie zdarzyło się nic. Ja tylko przeszłam na drugą stronę, ale cały czas jestem obecna. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy mówiłem ten wiersz, tam takie było drzewo nad tym grobem, nad tym fragmentem cmentarza. I kiedy mówię słowa, ja jestem tym wiatrem, który porusza liście drzew, w tym momencie przychodzi szkwał i liście na tym drzewie zaczynają się ruszać. Ja się nie podejmuję interpretacji tego. Nie podejmuję się. Mm-hmm. Ale to był moment
0: niezwykły dla wszystkich.
1: Mistyczny.
0: Tak.
1: Coś takiego się wydarzyło.
0: Dobrze. Przechodzimy znowu do tej warstwy tekstowej. Tym razem tekst,
1: który... I piosenka.
0: I piosenka. I postać Janusza Grudy-Grudzińskiego, klawiszowca kultu, który występował jako książę warszawski. Tak. A kawałek pod tytułem Spacer po Warszawie.

czasem albo metrem lub nowym światem. Jeden blachy ma za 1000 zł, drugi znowu WXW. Janek dziś się wybrał na piechotę, bo wygodniej spacerować mu. Najpierw Witka spotkał w bramie, Witek chore oczko ma, ale pamięta o sąsiedzie, bo dwie dychy oddać ma. Pan monopolowy mówi tak klientele, wszystko wie o naszej dzielnicy, w sklepie ma

każda życie zna. Rudera plomba, chińska knajpa i mówimy pa. Dalej rozciąga się wielkie miasto centralne ITP. Pałac kultury, kupieckie hale, gdzie życie ciągle wre.

Hotel Polonia, cudem ocalały junior Sava Bars. Warszawa nęci, kusi wciąga i ciągle bawi nas. Dom chłopa w centrum, telewizja i wszystko wiemy już. Świętokrzyska, krakowskie przedmieście i starówka tuż. Tam turyści, dobre knajpy i historii wiew. Rozbiory, powstanie, manifestacje, kościoły, blaski i wież. Sąd najwyższy, dziwna budowla, pomnik powstania też. Kiedyś grał w piłkę na tym placu, teraz raczej nie.

dziwnie Stalingrad, Kowentry. Do ciebie się nie umywają, bo stąd jesteśmy my. My warszawiacy ze wsi zza Boga, ale niektórzy stąd. Kochamy ciebie, naszą stolicę i to nie jest błąd.

0: tak bardzo kocham. O Warszawa ma spacer po Warszawie, Janusz Gruda-Grudziński, a Paweł Pochwała ma też historię związaną z tą piosenką.
1: Janusz Gruda-Grudziński to był mój bardzo dobry znajomy, nawet mogę powiedzieć przyjaciel. Znaliśmy się od zawsze, to znaczy zanim mogłem w ogóle startować na Wydział Reżyserii Szkoły Teatralnej w Warszawie, to musiałem skończyć jakieś studia. I studiowałem socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. I
0: byłem brawo, to bardzo dobry wybór.
1: Tak, tak.
0: Też, nie tylko twój, uważam, jak się okazuje.
1: I tak, że jesteś socjologiem przecież.
0: Tak.
1: I kiedy byłem na drugim roku, a może na trzecim, już nie pamiętam, to był jakiś 82, trzeci rok, nagle rok niżej pojawiło się dwóch chłopaków. Wszyscy mówili o nich, że oni są tak naprawdę studentami archeologii, ale chcą także studiować nauki społeczne i dlatego dołączyli do studentów Wydziału Socjologii. Byli dziwni. Dziwnie się ubierali, dziwnie wyglądali, a jeden cały czas nosił na szyi saksofon. Jednym z nich był Janek Grudziński, a drugim Kazik Staszewski. I był rok bodajże 82. I tam na Karowej, tam gdzie była socjologia, na dole był taki klub socjologa, taka piwnica. Mm-hmm. I oni zaprosili studentów, nas, żebyśmy tam przyszli, bo oni chcą nam coś pokazać. I tam już był Wieteska i oni zagrali Krew Boga. I tak się narodził kult. Bo to był kult. Janek, klawiszowiec, no Kazik Staszewski, wiadomo, lider, frontman i tak się to zaczynało. Potem mieliśmy mnóstwo planów z Jankiem. Ja bardzo żałuję, że jakiś taki poruszony codziennością, zajęty innymi sprawami, nie doprowadziłem do takiego pomysłu, który mieliśmy razem, dlatego że chcieliśmy zrobić taki koncert piosenek bandyckich i pijackich. Janek Grudziński miał te piosenki śpiewać, grać. Wszystko mieliśmy wymyślone. Ale Janek 3 lata temu odszedł nagle. I teraz nawet niedawno, parę dni temu, była 3. rocznica jego śmierci. Bardzo go brakuje. Janka bardzo brakuje.
0: Gdyby był, to jakby wyglądał ten koncert?
1: O, słuchaj, wiesz co? Niewiele by się działo, ale dużo byłoby słychać. I byłoby słychać słowa. Bo tych piosenek takich właśnie bandyckich i pijackich z różnych stron świata, bo chcieliśmy tak to zrobić, jest naprawdę masa. Tam byłby i Mackie Meicher, i piosenki Aloszy Awdziejewa z Odessy. No oczywiście nasze, takie praskie, także rozmaite. Janek się do tego nadawał idealnie, żeby po prostu te piosenki zaśpiewać, zagrać. A ja chciałbym taki koncert poprowadzić.
0: Nie porzucaj tej
1: myśli. Ale nie ma Janka. Nie ma Janka.
0: Zawsze może być pamięci.
1: Zobaczymy, co
0: pamięci
1: życie przyniesie.
0: Janka.
1: Zobaczy. Ciekawy pomysł. Zobaczymy, co życie przyniesie.
0: Skoro mówimy właśnie tworzeniu kreatywnemu. Ja teraz boję się używać tych słów, skoro zostałam skarcona za reżyserię ostatniego aktu. Ale ty myślisz o tych ceremoniach pogrzebowych, które prowadzisz. Nadajesz im jakąś myśl, jakąś dramaturgię. Jak to robisz?
1: To nie ja nadaję tę myśl, tylko najbliżsi.
0: No dobrze, to,
1: dlatego, że to
0: od początku.
1: Proszę bardzo. To polega na tym, że zawsze organizatorem takiego pożegnania jest dom pogrzebowy. Tam się wszystko dzieje. To jest cała procedura skomplikowana. Zostawmy to, bo jak mnie zapytasz, czy wiem, na czym to wszystko polega, to powiem, że nie wiem. Ale są fachowcy, którzy się tym zajmują. Ja jestem zapraszany do tego, żeby poprowadzić taką ceremonię. I zaczynam oczywiście od spotkania z najbliższymi. To różne są te spotkania. Te spotkania są takie, że czasami rozmawiam z całą rodziną. Czasami rozmawiam z jedną osobą. Czasami jest tak, że zawsze spotykamy się w takich miejscach, które są wybierane przez tych, którzy żegnają najbliższego. I czasami to jest jakieś miejsce zupełnie neutralne, ale czasami zdarza się tak, że spotykam się na przykład w mieszkaniu, w którym mieszkał ten, który odszedł. Mhm. To niezwykłe jest przeżycie, dlatego że wystarczy pobyć trochę w takim mieszkaniu, popatrzeć na płyty, na książki i od razu się to wszystko zaczyna układać. Potem takie rozmowy trwają. Ja sobie pozwalam, oczywiście zawsze o tym mówię, te rozmowy nagrywać. A potem te mowy buduję z tych słów, które usłyszałem. To bardzo ważne jest. Ja nie narzucam swojego języka. Może narzucam jakiś swój styl, nad którym jeszcze pracuję. Ja mam dopiero za sobą 36 ceremonii. Ale ten język jest kształtowany przez tych najbliższych. I to jest bardzo ciekawe.
0: No i dobrze. I teraz się wetnę z takim pytaniem. Ci najbliżsi mogą być skonfliktowani z tym, kto odszedł.
1: Zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się, ale...
0: I twoja rola wówczas?
1: Trzeba to wszystko delikatnie z sercem poukładać. I to jest możliwe. Pomimo różnych konfliktów, o które ja nie pytam, bo to nie jest absolutnie moja sprawa.
0: Ale
1: czasami
0: wyczuwasz.
1: Czasami to widać na pierwszy rzut oka. Czasami to widać na pierwszy rzut oka. Ale to trzeba zrobić tak, no żeby to wszystko jakoś zagrało.
0: Te ceremonie, świeckie ceremonie pogrzebowe, stają się coraz bardziej popularne. To moje pytanie, czego najczęściej brakuje ludziom w tradycyjnych pogrzebach, że sięgają po świeckie ceremonie, a czego nie da się z tradycyjnych, religijnych pogrzebów wyrzucić? Co jest ludziom niezbędnie potrzebne?
1: Ja nie mam absolutnie nic przeciwko... Oczywiście. Postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że niezwykle ważnym elementem takiej ceremonii świeckiej to jest ta mowa pożegnalna. Czyli to jest ten cały proces, który zaczyna się od momentu spotkania z rodziną, a który kończy się wygłoszeniem, mówieniem przez mistrza ceremonii tej mowy na pogrzebie. I ile razy byłem, a bywam, bo naprawdę oglądam te pogrzeby, ceremonie religijne, ceremonie świeckie, zajmuję się tym. Tego elementu często w tych ceremoniach religijnych po prostu brakuje. A przecież jest tak, że jeżeli kogoś chowamy, to przecież ten ktoś przeżył życie. I może warto, a ja jestem głęboko przekonany o tym, że warto na koniec tego życia jakoś postawić tą kropkę nad i. Natomiast ceremonie oczywiście są tacy, to się zdarza. Na przykład uważam, że też przyszłością są takie ceremonie łączone, gdzie jest normalny obrządek religijny, natomiast występuje mówca pogrzebowy, który w imieniu rodziny robi to, na co często ksiądz zwyczajnie nie ma czasu, przecież ma swoje inne zajęcia, ale wtedy jest ten mistrz, który może to zrobić. Bo też często się zdarza tak, źle mówię, nie często się zdarza tak, że na tych ceremoniach coś mówią najbliżsi. Na przykład umiera mąż, mówi żona. Ale to jest bardzo trudne.
0: Tak.
1: I właśnie od tego jest mistrz ceremonii. Żeby to zrobił...
0: Żeby zdjął ten ciężar takiego...
1: Tak jest, bo... Proszę mi wierzyć, ja na przykład był taki, prowadziłem taką ceremonię wybitnego prawnika. I na tej ceremonii także mówili inni prawnicy. No wydawać by się mogło, no kto, jak nie prawnik, potrafi mówić. Ale ja rozumiem, że wychodziło im to trudno. Przez te emocje, które im towarzyszyły, że żegnali swojego mistrza. Ja to rozumiem. I właśnie tu jest miejsce na tego, kto to powie z emocjonalnym chłodem. chłodem używam oczywiście w cudzysłowie.
0: Mm-hmm. Żeby nie nadmiarowych emocji, które mogą się pojawić.
1: Tak, bo to po prostu uniemożliwia mówienie. Tak już zupełnie czysto technicznie. Przecież tak jest. Jak jesteśmy bardzo wzruszeni,
0: tak,
1: to jak my mówimy? Mówimy źle.
0: Klucha,
1: co jest
0: gardne,
1: naturalne.
0: Trudno.
1: Prawda? Co jest na... A tu,
0: paraliżuje.
1: A tutaj ktoś sobie przygotował coś do powiedzenia, nawet napisał to sobie i nagle brakuje, bo emocje biorą górę. No taki to jest moment.
0: Ty te ceremonie pogrzebowe prowadzisz w Warszawie i okolice?
1: No nie tylko. Nie tylko, dlatego że zdarza mi się czasem jechać do Częstochowy. Bardzo sobie to cenię. Tam współpracuję z dwoma domami pogrzebowymi. Prowadziłem ceremonię w Wieluniu, prowadziłem ceremonię w podkrakowskim Wolbromiu, to też jest ciekawe, bo to jest też, to też się ogląda, tu znowu dziennikarz się odzywa, tu się ogląda nasz kraj, Polaków, którzy są w pewnej sytuacji. To bardzo ciekawe.
0: Ja tutaj nawiązuję właściwie do następnego utworu. Bo chcecie zabrać teraz... Chodź na Pragę.
1: Na Pragę.
0: Chodź na Pragę, Staszek Wilanek.

0: powiedziałam, że to ja biorę Pawła pochwałę na Pragę, ale to Paweł wziął mnie, bo tu też mamy opowieść.
1: Tak naprawdę Stasiek Wilanek, ale to był gość.
0: Niezwykły.
1: Niezwykły. Zresztą dla kawy czy herbaty gość bardzo ważny, bo on się pojawił w naszym Magda programie tak zupełnie przez przypadek, tak. A potem Małgosia...
0: I zapuścił korzenie.
1: Absolutnie. A potem Małgosia Kalicińska, która przecież teraz pisarka, bardzo wzięta, a wtedy także nasza koleżanka dziennikarka w kawie czy herbacie, wymyśliła nawet, mówiła, że nie ma poranka bez Staśka Wielanka. On nam śpiewał na różne tematy. Śpiewał swoje piosenki warszawskie, lwowskie, ale wiesz, ja go zaprosiłem do tej audycji, chociaż w grudniu będzie 10. rocznica jego śmierci. Dlatego, że to jest ktoś taki, o którym mógłbym rozmawiać jako o oprawcy takiej muzycznym, takiej ceremonii pogrzebowej. Z nim dogadałbym się w 5 sekund. I nie śpiewałby takich kawałków, ale oni mieli w sobie coś takiego.
0: Serducho,
1: serducho
0: wielkie.
1: I jeżeli zadałoby się takie zadanie, Stasiek, musimy zagrać fajnie na ceremonii pogrzebowej. On i jego kapela zrobiliby to genialnie. Genialnie.
0: Ty mówisz, że cały czas się uczysz i myślisz, tak? Nawet to, co teraz powiedziałeś, że myślisz... jak to robić, jak to prowadzić, żeby było lepiej, żeby
1: oczywiście
0: było... A patrząc z drugiej strony, co ci dało to doświadczenie, to wejście w tą misję, o której myślałeś latami, która wreszcie dojrzała, która przynosi już owoce? Coś zmieniło to w twoim życiu, czy w twoim postrzeganiu świata?
1: To znaczy, chciałbym zwrócić uwagę na drobiazg. Bo tak naprawdę chyba nie umiem jeszcze mówić o tym, wiesz, nie umiem jeszcze tego jakoś podsumować. To zaledwie rok mija właśnie teraz. Ale wiesz, niezwykłe jest doświadczenie skupienia tych najbliższych podczas tej ceremonii. To znaczy to, jak oni słuchają słów, które są mówione o tym, który odszedł. Magda, pracujemy w mediach. Wydawać by się mogło, że w mediach jest skupienie, prawda? Otóż z całym wielkim szacunkiem dla mediów, bo to mój drugi dom. Ale tego nie można porównać. Bo tam to jest naprawdę, naprawdę.
0: Naprawdę i dotykasz jakiejś bardzo wrażliwej, czułej, głęboko osadzonej części.
1: Ja to czuję.
0: Czy nazywamy to duszą, czy nazywamy to jądrem osobowości?
1: Tak jest, to naprawdę tam jest. I ja się tego nie spodziewałem. Jeszcze raz wracam do tego, o czym już mówiliśmy. Wydawało mi się, że cóż to dla człowieka z 30-paroletnim doświadczeniem, prawda, stanąć i powiedzieć, nie, to jest... wyjątkowa sytuacja i powiem teraz rzecz, której chyba nie powinienem mówić. To wciąga. To wciąga.
0: Myślisz, że to wciąga dlatego, że dajesz ludziom jakieś inne trochę niezwykłe wspomnienie?
1: Nie podchodzę do tego tak, że ja im coś daję. Ja uczestniczę w tym. Ja jestem uczestnikiem tej ceremonii, bo ja to też tak prowadzę. Ja jestem jednym z uczestników tej ceremonii. Ja to zawsze tak ustawiam i zawsze wszystkim mówię, my uczestniczymy w ceremonii. Jesteśmy razem. Chcę, żebyśmy byli razem. Uczestniczymy w ceremonii. I ja jestem tylko jednym z tych uczestników. To nie to, że wiesz, aktor na scenie daje, rozśmiesza, wiesz, Nie. My uczestniczymy w pewnym bardzo ważnym wydarzeniu. Dla tego, który odszedł i dla tych, którzy zostali.
0: To ja teraz zajdę cię z drugiej flanki. Skoro myślisz, a jak myślisz o tym, jak za dekad kilka chciałbyś, żeby twoja wyglądała ceremonia?
1: Nie będziemy o tym rozmawiać, Magda. Ja wiem, jak to będzie wyglądać, bo ja o tym myślę, ale pozwól, że...
0: Dobrze.
1: Że zostawimy
0: dobrze,
1: ten temat.
0: Dobrze. A najtrudniejszy moment w takich I najbardziej taki satysfakcjonujący moment podczas takich ceremonii.
1: Momentów trudnych jest sporo.
0: Jest dużo.
1: Jest sporo. Satysfakcja, nie rozmawiam o tym w ten sposób, dlatego że to jest moja misja. I jakby wiesz, problem satysfakcji jest problemem drugorzędnym.
0: Ja zdaję sobie sprawę coraz bardziej, że nie tylko my często unikamy tego tematu końca, ale też brakuje nam słownictwa odpowiedniego. Bo zobacz, jak ja próbuję najdelikatniej, jak potrafię, i nie trafiam, w tarczę.
1: Magda, poruszasz wielki temat. Rzeczywiście żyjemy w takich czasach, w których tak naprawdę wysuwamy odejścia z kadru naszego życia. Mhm. I to jest błąd. Jestem o tym głęboko przekonany.
0: A tak nie było w historii, prawda?
1: Nie, oczywiście, że
0: myśmy,
1: nie.
0: Jako ludzkość byli za pan brat.
1: Ale jestem głęboko przekonany, że to się zmienia.
0: I widzisz to?
1: Zaczynam zauważać, tak. Zaczynam zauważać. Poza tym widzę, jak na tych ceremoniach reagują na to ludzie. Że to naprawdę jest dla nich, dla tych, którzy żegnają najbliższych, to naprawdę jest ważne. Dlatego trzeba nad tym wszystkim dobrze zapanować, żeby dobrze to przejść i żeby to zostało w tych ludziach do końca życia.
0: A ja jeszcze wrócę, bo mamy jeszcze 3-4 minuty, może. może 3. Do tego tematu. I jak to wygląda w twoim życiu, w takim codziennym życiu? Czy ty o tym myślisz na co dzień?
1: Tak jak ci mówiłem, te sytuacje ważą. I powiem tylko tyle. Nie da się tak po prostu przejść do porządku dziennego. Na początku mi się wydawało, że tak będzie.
0: Że odetniesz to,
1: tak
0: że
1: jest.
0: To będzie, tu
1: tak,
0: będzie telewizja, tak. Tu będą
1: to
0: programy.
1: To nie jest praca. To nie jest praca. To jest misja.
0: I w tej misji, my zaraz to podsumujemy, bo widzę, że już masz przygotowany bardzo dla mnie również poruszający wiersz, ale jeszcze zanim to nastąpi, to ja bym szybko zapytała o życie, o twoje życie teraz, bo ty teraz prowadzisz programy.
1: Tak.
0: Opowiedz chociaż 2-3 słowa o tym, co się dzieje.
1: Dużo się dzieje na antenie TVP3 Opole i TVP3 Wrocław, kawa czy herbata.
0: Wraca w kadłubkowej, ale ku mojej radości jednak jakiejś formie.
1: Na antenach telewizji polskiej, oczywiście. Prowadzę taki program w TVP Info, który nazywa się Info Senior. I program Srebrny Telefon na antenach TVP3 Warszawa, TVP3 Opole, TVP3 Wrocław, TVP3 Olsztyn już niedługo. Rozmawiam ze starszymi, wcześniej urodzonymi ludźmi przez telefon.

0: Brzeg. Nic. Więc to już wszystko, mamo?
1: Tak, synku.
0: To już wszystko. A więc to tylko tyle. Tylko tyle. Więc to jest całe życie?
1: Tak, całe życie.
2: Gościem Live Guru był Paweł Pochwała. Realizował audycję Szymon Kuliś, wydawała Halina Wachowicz, a prowadziła Magda Gacyk. Zostawiamy Państwa z tą taką myślą, z taką refleksją. I z utworem, który wybrał Paweł, Pijama Porno.

0: Minęła godzina 19.
1: Radio 357.

Dobry wieczór w audycji So Much Sense. Witam się z Państwem za sterami Julia Nowaczyńska, przy mikrofonie Natalia Fidler. Rozpoczęliśmy moją ulubioną wczorajszą premierą December Sunshine w wykonaniu Olimpii Vitalis i Common Sense. Ten grudzień w tytule jest nieprzypadkowy. Utwór napisany rzeczywiście zimą, ale opowiada o poszukiwaniu ciepła, które udaje się znaleźć w ukochanej osobie. Za oknem coraz chłodniej, więc zupełnie tematycznie pojawia się Olimpia. Teraz czas na naszą dzisiejszą piosenkę dnia. Piękne See You In My Dreams w wykonaniu Victorie Monet i SZA.

0: See you in my dreams. Victoria Monet i SZA. Ku mojej wielkiej uciesze jest to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Dziś oprócz zachwytów nad Victorią Monet, nad SZA i Olimpią Vitalis, zajrzymy do kalendarza i wspólnie dwukrotnie będziemy świętować urodziny. Jedna z takim delikatnym opóźnieniem. Oprócz tego aż 6 pięknych premier płytowych z ostatnich tygodni się pojawi. 2 równie emocjonujące zapowiedzi płyt i jeden pozew o naruszenie praw autorskich, ale tylko w ramach ciekawostki, bo my nikogo osądzać nie mamy w planach. Oczywiście polecam się Państwa korespondencji natalia.fiedler@radio357.pl i czekają również oczywiście tekstówki. Pierwsza kartka z kalendarza już teraz i przy okazji będzie też reprezentowała nasz nowy, jeszcze chwilowo bezimienny kącik.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Bonnie Clyde od Jay-Z i Beyoncé jako singiel został wydany równo 24 lata temu. Oprócz zajawienia albumu Jay-Z, ten singiel był wyjątkowy również ze względu na to, że Beyoncé pojawia się na nim jako artystka solowa, już nie z Destiny's Child. A w ramach naszego nowego cyklu, w którym przebieramy w samplach, dziś odrobinę inaczej, bo to pewnie jest interpolacja, po polsku chyba też się tak mówi, czy cytat z, ale z tej okazji również nie mogłam nie skorzystać. Prince i If I Was Your Girlfriend.
1: Look at the bag, he's over here, ladies.

Prosto z Żoliborza ślemy pozdrowienia dla pań Marty, Mai, Wiktorii i dla panów Tomka i Szymona. Wszyscy łączymy się w zachwytach nad Beyoncé, nad James i nad Prince'em. Muszę o tym pamiętać częściej. Castle przed momentem, czyli Benny Sings. 3 tygodnie się z Benem już spotykamy. Uprzedzałam, że odrobinę artystę pomęczymy, bo mnóstwo przyjemności mi sprawia ta płyta, ale zapewniam, że już przystopuję jeszcze tylko Do No Harm, Benny Sings i Baby Rose.

Why Am I i Magnus Ferrell, debiutujący na naszej antenie. Magnus wydał epkę Groove Therapy, na której oprócz Why Am I znajdą Państwo 6 innych piosenek, w tym duet z Genevieve, a nazwisko Magnusa mogą kojarzyć Państwo ze sprawą jego taty, Willa Ferrella. Magnus wybrał ścieżkę muzyczną i myślę, że nie wiem, czy jest na co narzekać, o, w ten sposób. Zupełnie nie ma też na co narzekać na najnowszym wydawnictwie Leona Bridgesa i z nim się właśnie spotkamy. You know I

Night w wykonaniu Leona Bridgesa i Lady Kido z płyty, najnowszej płyty artysty Happiness Anytime. Lydia pojawi się raz jeszcze i również gościnnie, tym razem u Little Sims.

Chameleon od May Anne i Chloe George. Pani Justyna przypomina, że z Lidią i pozostałym składem zespołu Jungle widzimy się równo za miesiąc na koncercie w Łodzi. Pani Justyno, bardzo dziękuję za czujność. Koncert Jungle w Łodzi 10 listopada ze wspaniałym supportem Rio Costa. natalia.fiedler@radio357.pl. Warto przypomnieć, gdybym zapomniała o jakimś koncercie, wydarzeniu, może chcą nam Państwo opowiedzieć, w jakich okolicznościach Państwu towarzyszymy, proszę koniecznie pisać. Jeśli chodzi o kolejną artystkę, to zostaje nam chyba chwilowo koncert z Tiny Desk na YouTubie. Bardzo przyjemny, polecam. Jeszcze do nas nie zawitała i chyba chwilowo nie ma takich planów, ale gdyby to się zmieniło, to ja oczywiście dam znać.

Options i Sasha Kibo, jej ostatni singiel. Natalię Mojangę w Polsce będzie już dużo łatwiej usłyszeć, a Pokochaj Mnie Ponownie czeka na Państwa głosy na liście.

Florence i Loyal Carner, nasza kolejna kartka z kalendarza. Z małym opóźnieniem, ale nie możemy przegapić takiej okazji. 6 października Loyal skończył 32 lata. Składamy najlepsze życzenia. Florence jest prawdopodobnie moją ulubioną piosenką tego artysty. Może ex aequo z Desley, ale z pewnością pochodzi z mojego ulubionego albumu Loyala Carnera, czyli płyty Yesterday's Gone. Zostało nam jeszcze 12 minut do godziny 20, a Loyal pojawi się raz jeszcze gościnnie u Annie. Take it slow.

0: Superfly, Sara i McKay o samoświadomości i sile kobiecej solidarności. Możemy u artystki przeczytać, że Superfly to jest list, który ona kieruje do kobiet. Chciałam przypomnieć nam, że warto wsłuchiwać się w siebie, ufać temu, co czujemy i szukać własnego głosu. I nie musimy robić tego same, pisze Sara. Czasem właśnie inne kobiety potrafią przypomnieć nam o sile, której same w danym momencie w sobie nie widzimy. Trzymamy za artystkę bardzo mocno kciuki i wyczekujemy kolejnych publikacji. A teraz czas na apel w ważnej sprawie, ale proszę się nie bać.
1: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
2: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
1: Niedźwiedziu, co to będzie?
3: Będzie piekło.
4: Radio 357.
0: Dobry wieczór, na zegarze godzina 20, minęła nam już godzina naszego spotkania. Witają się z Państwem realizująca Julia Nowaczyńska i Natalia Fiedler sprzed mikrofonu. To jest oczywiście audycja Soul Much Sense. Nawiązując do tego, o czym opowiadała Sara, mam ogromną nadzieję, że sama w najbliższym czasie nie jest Olivia Dean. I've Seen It, piosenka z jej ostatniego albumu, została przedmiotem oskarżenia o plagiat. Posłuchamy I've Seen It, a ja zaraz po niej opowiem, po tej piosence opowiem Państwu kilka szczegółów.

I've seen it z zeszłorocznego albumu The Art of Loving Olivia Dean. Wydawcy artystki zostali pozwani przez reprezentujących katalog Billa Withersa o to, że piosenka zbyt przypomina Just the Two of Us. Niezależnie od rozwoju sytuacji, przyznaję, że w takich okolicznościach o tych dwóch przepięknych kompozycjach wolałabym Państwu nie opowiadać.

Rewind, Remind w tym utworze Momoko Gyu. Zachwycaliśmy się artystką przy okazji premiery albumu Momoko na początku roku. Polecam Państwu zajrzeć do tego albumu, a jutro mogą ją Państwo zobaczyć na żywo w Warszawie.

Sun and Moon, Daniel Ponder. Zapowiadany przeze mnie album Everything Has Changed już znajdą Państwo na platformach streamingowych. Tak jak album Karate Boogaloo, ale z tym drugim wydawnictwem jeszcze się wystarczająco nie zapoznałam, zatem zajrzymy po Little Bit, czyli Karate Boogaloo i Daniel Ponder, a ja nadrobię to wydawnictwo i niezwłocznie się z Państwem podzielę wnioskami. Little Bit, Karate Boogaloo i Daniel Ponder.

Little Bit, Karate Boogaloo i Daniel Ponder. A Little Bit of Love Will Make It All Right. Mój ulubiony fragment z tej piosenki, czyli odrobina miłości sprawi, że będzie dobrze. Nadrabiam bardzo ważne pozdrowienia. 34. rocznicę ślubu i pierwszy tydzień życia wnuka Lwa świętowali Państwo Ania i Krzyś razem z Lusią. Gorąco pozdrawiamy i oczywiście polecam się we wszelkiego rodzaju pozdrowieniach i informacjach. natalia.fiedler@radio357.pl, a Stevie Wonder poleca się również Państwa głosom.

Same Old Game i Aaron Fraser, trzeci i prawdopodobnie ostatni singiel zapowiadający epkę Corners. Tak podejrzewam, bo znamy już 3 z zapowiadanych 6 utworów, a epka już w najbliższym tygodniu. Przedostatnia kartka z kalendarza podczas dzisiejszego spotkania. 35 lat temu zmarł Andrzej Saucha.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. And it's
2: Summer Clothes, Michael Kiwanuka. A wcześniej, Póki Masz Nadzieję i Andrzej Zaucha. I tutaj koniecznie pozdrowienia dla pana Andrzeja i dla pani Oli, którzy podzielają naszą miłość do muzyki Zauchy. Jeszcze odrobinę ponad tydzień dzieli nas od spotkania z nowym albumem od Michaela Kiwanuki, ale na szczęście nie musimy już czekać na album od Overcasta.

0: Knock it off.
1: You thought I was such a nigga, not at all. Yeah, go ahead and knock it off. Keep it low, but you not involved. So, yeah.
2: Knock, Overcast i Samara Sin. Pani Martyna napisała, że w kontekście Michaela Kiwanuki nie możemy mówić o odrobinie ponad tygodniu, bo przez tęsknotę ten tydzień wydaje się wiecznością. Pani Martyna pozdrawia znad książki i spod kocyka. Bardzo się utożsamiam z tymi słowami. Pozdrawiamy gorąco i odrobinę w temacie dostałam dziś wiadomość od mojej przyjaciółki, że kupiła mroza babci na urodziny i moja pierwsza myśl nie powędrowała w stronę Remigiusza, a w stronę nieco inną i z tej okazji ślemy życzenia urodzinowe i pozdrowienia i sięgniemy po mroza, po piosenkę Lepsze czasy z jego najnowszej płyty Wszystko, czego chciałem.

I Want You, FKJ, French Kiwi Juice i Erin Allen Kane z ostatniego albumu FKJ-a. Dwa single z tego albumu nie chcą mnie opuścić. Zajrzałam na Tiber po miesiącu od premiery, żeby sprawdzić, czy czegoś przypadkiem nie pominęłam. I nic się jednak nie zmieniło. I Want You z Erin Allen Kane, który przed momentem, a drugi singli to How Much Does It Take to Shift It All z Lucy Park.

much does it take to shift it all? FKJ, czyli French Kiwi Juice i Lucy Park. Już na sam koniec naszego spotkania. Przepięknie Państwu dziękuję. Przy mikrofonie oczywiście Natalia Fidler, za sterami Julia Nowoczyńska. To było So Much Sense. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna, że mieli Państwo ochotę spędzić z nami ostatnie 2 godziny. Mam nadzieję, że minęły Państwo równie przyjemnie jak i nam. Czeka nas jeszcze ostatnia kartka z kalendarza i są to ostatnie zapowiadane urodziny. I to są urodziny Roda, który odpowiada za kompozycję na Give Me The Night George'a Bensona. Mam nadzieję, że to Państwa nastroi bardzo pozytywnie. Oczywiście Roda Tempertona. Give Me The Night George Benson, a my życzymy spokojnej nocy i do usłyszenia.

Ja też mam serce na dłoni. Kasia Nowicka-Nowika, zapraszam na Ultrafiolet. Program realizuje Julia Nowaczyńska, a ta audycja rozpoczęła się od bardzo przebojowego utworu Natalii Grosiak. Tamtej dziewczyny już nie ma. Taki jest tytuł jej solowej płyty. No i rzeczywiście, ta dziewczyna jest zupełnie inna. Bez zespołu Micro Music. Ma krótkie włosy, jest ubrana na niebiesko i tańczy na bosaka. Taka jest teraz Natalia Grosiak. I widać i słychać ogromną radość z tych jej nowych poczynań. Bardzo gorąco polecam Państwu ten album. Ta piosenka, czyli Teraz mam serce, została skomponowana i też tekst napisany, dziewczyny napisały wspólnie, ale jest to piosenka autorstwa Beli Komoszyńskiej. Taka ciekawostka. Nowika@radio357.pl. Teraz Leon Bridges, a później Rozum.

mrozu mówisz i masz, a ja odsyłam Państwa do wywiadu, który przeprowadził z mrozem Antoni Grudniewski na naszym kanale YouTube. Naprawdę rozmowa godna polecenia, a ja też mogę się podzielić takimi informacjami tutaj z pierwszej ręki, bo mój kolega dobry, Harper, jest w składzie zespołu Ritmo Bloco. Ten zespół, czyli zespół bębniarzy, towarzyszy mrozowi podczas trasy koncertowej i też w kilku utworach, również w programach telewizyjnych, i to jest dla nich taka fantastyczna przygoda. Dostaję czasami różne filmiki i zdjęcia z tak zwanego backstage i gdzieś te koncerty ponagrywane z różnej perspektywy. No, fantastyczna rzecz i super, że mrozu w ten sposób też bardzo promuje tego typu składy, tego typu projekty, jak właśnie Ritmo Bloco. Dziś mrozu koncertuje we Wrocławiu, 17 października w Gdańsku, 30 października w Krakowie. No, konkretna jest to trasa, ale konkretna jest też płyta. Proszę też pisać na Facebooku, jest tam zapowiedź na naszym profilu, oczywiście radiowym, jest zapowiedź dzisiejszej audycji Ultrafiolet. No, jak patrzę sobie na to, co dziś mam w planie do zagrania, to naprawdę się uśmiecham, bo będzie bardzo różnorodnie i myślę, że bardzo ciekawie. Teraz trio londyńskie, nie wiem jak to przeczytać, chyba i fulki, czy i fulki. Jak ty myślisz, Natalia? Natalia wzrusza ramionami. Są czasem takie zabawne nazwy, które są na przykład angielskie, a wyglądają jakby były takie trochę polskie. Eyes on Us.

0: No świetna naprawdę energia. A gdzie tam tutaj, a gdzie płyną dziewczyny z zespołu Degadana?
1: Płynę nad chmurami to piosenka o byciu w chwili obecnej, o umiejętności przeżywania tej chwili w pełni, bez uciekania myślami ani w przeszłość, ani w przyszłość, o stanie, w którym czas jakby przestaje istnieć i nie ma już tego, co było, nie ma tego, co będzie, jest tylko tu i teraz.

pięknie to jest nagrane, tak jak Julia powiedziała, intymnie. Dagadana, zgłosiłam ten utwór do listy, można na tę piosenkę głosować. Płynę nad chmurami, Dagadana. A chciałabym się też podzielić z Państwem czymś takim trochę pozamuzycznym. Dziś byłam na obchodach 120-lecia mojego liceum imienia Mikołaja Reja. No, tych rejaków znanych to jest nawet spora grupa, wśród nich między innymi Michał Żebrowski, jak się okazało Marek Kościkiewicz również. No i miałam przyjemność wystąpić na koniec tej całej ceremonii o wczesnej godzinie, bo po 11:00, bardzo tak nietypowo. Można było też spotykać się w swoich klasach. No naprawdę fantastyczne doświadczenie i niezwykle wzruszające. No i proszę sobie wyobrazić, kiedy musiałam stanąć przed tym tłumem, który wypełniał salę gimnastyczną. Bardzo różne roczniki, naprawdę wiekowo pełen przekrój. No i przede mną siedział pan dyrektor, którego się bałam bardzo często, i pani od historii, przez którą niestety, przykro mi, ale o historii wiem niewiele. No nie była to moja ulubiona nauczycielka, a po przekątnej moja wychowawczyni, nauczycielka matematyki, bardzo surowa. Nie były to bardzo komfortowe warunki do śpiewania, ale jakoś się udało. Kuba Karaś.

No ciekawy to jest to przypadek, jeśli chodzi o Natalię Grosiak i Kubę Karasia, bo w sumie to są tacy nietypowi debiutanci, no bo mają już na swoim koncie bardzo, bardzo dużo wydawnictw w innych składach. Kuba też na swoim koncie oczywiście całe mnóstwo produkcji dla innych artystów i oczywiście to cała historia z The Dumplings. A teraz jakby wychodzą przed szereg i są na pierwszym planie i to jest ciekawe, bo jak obserwuję i Kubę, i Natalię, to mam wrażenie, że pojawia się jakaś taka nieśmiałość, jakieś, wydają się być bardziej przejęci niż kiedy byli nieco ukryci w ramach innych projektów. Miłość to nie wojna, to jest tytuł albumu solowego Kuby Karasia. Ja się bardzo cieszę, że Kuba śpiewa na tej płycie, bo fajny, bardzo to wprowadza klimat. No i goście oczywiście, a głównie gościnie fantastyczne. Faustyna Maciejczuk za nami, to już nie pierwszy raz chyba mówię, jak bardzo cenię i podoba mi się, chyba wszystkie utwory z udziałem Faustyny mi się podobają. No i też ucieszył mnie powrót dawno niesłyszanej Ani Leon. Chyba ten utwór wybrzmiał ostatnio w audycji Oli Budki. Ja z przyjemnością też go powtórzę. Wiem, że pan Wiktor również zgłaszał mailowo też ten utwór mu się spodobał. Kuba Karaś, Duch i Ania Leon gościnnie.

A co Państwo powiedzą na taki powrót? Postanowiłam sprawić sobie odrobinę przyjemności i mam nadzieję, że również sprawię przyjemność Państwu.

Moderat, Bad Kingdom. Ten utwór mi się absolutnie nie nudzi i chyba nigdy nie znudzi. No i teraz tak, pani Maja napisała takiego pozornie zwykłego maila, który zaczyna się tak: dziękuję za świetny podkład muzyczny do przygotowań do imprezy urodzinowej dla męża. Po czym jest tak: do San Diego zbliża się sztorm tropikalny, więc atmosfera jest tym bardziej wyjątkowa. No proszę, pani Maja z San Diego do nas napisała. Ja w ogóle chciałam też podziękować, bo otrzymuję od państwa naprawdę bardzo miłe wiadomości dotyczące mojego wykonania utworu Edyty Bartosiewicz. No wczoraj to miałam nawet ciarki, kiedy usłyszałam ten utwór na rozpoczęcie listy Radia 357, to było naprawdę super i w ogóle jest bardzo przyjemnie móc usłyszeć ten utwór na naszej antenie, na playliście. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę. Dzisiaj jeszcze wspomnę o koncercie, na którym na żywo będę wykonywała ten utwór, ale wszystko w swoim czasie, bo teraz będzie, no, będzie takie mocniejsze uderzenie, bo to Chase and Status, czyli londyński duet, który specjalizuje się w takiej nieco bardziej komercyjnej odmianie muzyki drum and bass, takiej przebojowej. Słyszałam ich na żywo na festiwalu Snowfest i mimo, że ja gustuję w troszeczkę innej odmianie drum and bass, to bardzo dobrze się bawiłam. No i nie miałam jeszcze czasu, bo w ogóle nie zauważyłam. Myślałam, że to jest tylko singiel, a tu jest cała płyta. Generic Everything, gdzie Chase and Status zgromadzili również bardzo ciekawych gości, wśród nich, a może przede wszystkim najważniejsza gościni, Little Sims. No to jest nietypowe połączenie. Carnage, Chase and Status z udziałem Little Sims.

Och, tak tu się zaczytałam w Państwa wiadomości. No właśnie, Martyna Szczepaniak, bardzo taki gorący utwór, dałam im wszystko. I Martyna pojawiła się tutaj również dlatego, że właśnie chciałam o koncercie opowiedzieć, bo Martyna na co dzień, no, jak zapowiadałam mój koncert, to nawet tak zaczęłam, najlepsze chórki w kraju, być może można jej głos usłyszeć i zobaczyć ją na scenie obok Krzyśka Zalewskiego i obok Kaśki Nosowskiej. Jest naprawdę świetna, ma rewelacyjny głos, ale właśnie nagrywa też utwory solowe i zbliża wielkimi krokami się jej płyta. Natomiast dołączyła również do składu mojego zespołu i 6 listopada zagramy w większym składzie w Centrum Kultury, tak, Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy, dokładnie. Moim gościem będzie też Smolik, duet Loco Star. Będziemy właśnie grać w takim klimacie zbliżonym do tego coveru z utworu Skłamałam, więc gorąco zachęcam. To dla mnie bardzo ważny koncert. Będę też co jakiś czas o nim wspominała, oby oczywiście nie za często. A teraz, bo to też ten koncert to też mój jubileusz, 25 lat na scenie, można powiedzieć. No, leci czas. Niedawno obchodziłam 20 lat, a już teraz 25. A zespół Plastik też obchodził jubileusz.

Duet Plastic. 20 lat od wydania debiutu i z tej okazji winyl, bardzo ładny, żółto-różowy winyl, który u mnie na razie w pokoju spoczywa na fotelu. Śmiałam się, nawet zdjęcie nim zrobiłam, ale niedługo zostanie rozpakowany i przetestowany, bo te utwory zostały też zremasterowane oczywiście pod kątem albumu winylowego. Bardzo fajnie, gratulacje dla Agnieszki i Pawła. Myślę, że też możemy co jakiś czas wrócić do ich repertuaru, bo jak najbardziej warto. Proszę pisać maile nowika@radio357.pl, tekstówki również na nie odpowiadam. No i też nasz Facebook i tam zapowiedź audycji. To może teraz DJ Marki. Ktoś prosił o więcej połamanych rytmów, proszę bardzo.

It's all right, a nawet jeszcze lepiej. Utwór oparty tak na klasyku z repertuaru New American Soul. A pan Ender napisał tak tutaj w komentarzu na Facebooku. A proszę na antenie wspomnieć, o co chodziło z tym futrem. To mnie rozczuliło. A i jeszcze pan Ender dodaje, ostatnio tego posłuchałem i tam jest niezła pieśń z Fishem. Tak, utwór Wyspy. No, było futro, to był mój pierwszy zespół, to był rok 2002. Nasz album debiutancki, wydany nakładem legendarnej oficyny CC Records. I Fish, tak, Fish w utworze Wyspy. Trochę sobie żartowaliśmy na ten temat, bo widziałam się z Fishem w tym tygodniu. Nagraliśmy krótką rozmowę. Myślę, że podzielę się z Państwem efektami, owocami tej rozmowy w przyszłym ultrafiolecie. Wcześniej prawdopodobnie na naszym kanale wywiad z Fishem, ale to jak już będzie, to na pewno dotrze do Państwa ta wiadomość. A celowo nie gram dzisiaj Fisha. Tak, nie gram tego utworu z Taco Hemingwayem, mimo że uważam, że jest świetny, bo go sobie właśnie zostawiam na następny raz, ale polecam gorąco, a w poniedziałek ukazuje się cały album. Za to z przyjemnością powrócę do jednego z moich ulubionych utworów, Bad for Lashes i Daniel.

Pan Piotr napisał, 25 lat minęło jak jeden dzień. No tak to jest, no czas leci, panie Piotrze. Już mamy prawie 2 minuty po 22:00, to jest ta ultrafiolet, ja jeszcze z państwem do godziny 23:00. No i teraz znowu zabrzmi muzyka polska, w dodatku z nadmorza, z Trójmiasta, a to dlatego, że chciałabym też zapowiedzieć koncert, na który naprawdę warto się wybrać. Już jutro w Warszawie, w klubie Spatif, zagra Grzesław Nawrocki w naprawdę świetnym składzie, bo właśnie duet Locostar, o którym mówiłam w kontekście mojego koncertu, czyli Tomek Ziętek i Marcia, również zagrają z Grzesławem jutro właśnie w Spatifie. Album ukaże się niebawem, już chyba za tydzień, ale możemy już cieszyć się kilkoma singlami. Są naprawdę udane. Posłuchajmy Grzesława Nawrockiego w najświeższym singlu Bawole serce. Tutaj gościnnie Ola Bilińska.

0: You can't.
1: The sky is gray.
2: Myślę, że każdy tak. Każdy tak czasem ma, albo często nawet, że jedziemy autem, słyszymy jakąś piosenkę w radiu i tak przykuwa naszą uwagę, że prawie, że zatrzymujemy się, a przynajmniej słuchamy do końca, żeby tylko ten dziennikarz zdradził, prowadzący zdradził, co to takiego. I tym razem tak właśnie było w przypadku tego utworu, bo za nami wspólny utwór Marcina Macuka i Zuzanny Wrońskiej, You Can't Predict. To piosenka, która znalazła się na soundtracku do filmu Agnieszki Smoczyńskiej, do filmu Hot Spot. I Marcin Macuk wraz z Zuzanną Wrońską zostali nagrodzeni na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, więc wielkie gratulacje i no ciekawa rzecz. Myślę, że będziemy wracać do tego soundtracku. Ja bym też bardzo chciała obejrzeć film oczywiście, ale to chyba trzeba jeszcze poczekać. A teraz legenda, artysta niezwykle wpływowy i można go też usłyszeć często w audycji Neurotransmisja u Basza. Polecam tę audycję w każdy czwartek od godziny 22. Actress, czyli Darren Cunningham. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Krakowie na festiwalu Unsound. Ja jestem bardzo ciekawa wrażeń, bo można było go też usłyszeć właśnie i prezentował fragmenty też albumu, który już tutaj we fragmencie rozwija się w tle. Posłuchamy utworu With Ending z albumu Radical Frame. Actress.

Dziękuję.

bardzo intrygujące dźwięki. Actress. No i troszeczkę inna pisownia, już inna wymowa, ale tak postanowiłam obok siebie ustawić, że tak powiem, w kolejce tych artystów, ale to będzie artystka w dodatku z Polski i też bardzo intrygująca. Po raz pierwszy spotkałam się z jej twórczością i ona z kolei ukrywa się pod pseudonimem Actrice, czyli mamy przez jedno S i E na końcu. Posłuchamy teraz utworu Nowhere, a ja już teraz też proszę, żeby państwo pozostali, że tak powiem, przy odbiornikach, bo za chwileczkę krótka rozmowa z Masterstone'em, czyli Maciej Sondy jako Masterstone zaprosi państwa na bardzo ciekawe naprawdę wydarzenie w Warszawie. Będę też miała jeszcze dla państwa zaproszenia na też fajną imprezę, ale to za chwileczkę. Póki co Actrice i Nowhere.

0: Ze mną jest Maciej Sondli. Cześć.
1: Cześć, cześć.
0: No i tu wiesz, zawsze w przypadku takich osób jak ty, pomyślniku, chciałoby się powiedzieć krótko, ale można mówić długo, bo i P-Unity, i ty jako Master Stone. Co jeszcze należy tutaj dorzucić?
1: Beluga Stone.
0: Beluga Stone.
1: Pewny.
0: Dokładnie. Jesteś też organizatorem bardzo fajnej imprezy Biga Fest, ale dziś będziemy mówić o czymś innym, więc może od tego zacznijmy, o czym mówimy, a później troszkę cię podpytam o to, co u ciebie słychać.
1: Dobra.
0: To powiedz, kiedy to będzie? 18 października, proszę państwa.
1: Tak, 18 października zagram tak jakby finałowy koncert z cyklu koncertów promujących moją debiutancką płytę Bęgę Gong. Będzie się to odbywało w Spatifie i będzie to koncert o tyle wyjątkowy, że poza tym, co zwykle gramy, a jest to też dosyć niespodziewana kombinacja zazwyczaj, dlatego że jest dużo wolności w tej muzyce, dużo improwizacji, to będziemy mieli specjalnych gości w postaci Konstantego Kostki z Klawo, Magdaleny Sowul, która gra między innymi w takim świetnym jazzowym składzie Helikopec na klarnecie basowym. Dodatkowo Jędrzej Dudek, czyli mój brat z P-Unity, z Belugi i na życie. No a w ogóle cały zespół będzie powiększony o perkusjonalia i na nich się pojawi Marcin Sojka, znany ostatnio z grupy Torpedo, Tropical Soldiers in Paradise, Luname, więc fajny line-up.
0: Luname też mam się z nimi spotkać niebawem. No tak, bo wymieniłeś bardzo dużo nazw, które też bliskie są również mojemu, chciałam powiedzieć, no, sercu lub dla mojego ucha, ale też staram się tutaj słuchaczy też zarażać, bo dla mnie to jest... Zrodziła się z tego pewnego rodzaju scena, można powiedzieć. No nie wiem, jakby ją nazwać, no bo to jazzowa to tak nie nazwiemy na pewno. Funkowa też. Jakoś tu trzeba jakąś miksturę wykonać, żeby
1: tak,
0: ją nazwać.
1: No to jest takie już bardzo wielowymiarowe i międzygatunkowe. No ciężko jest to tak zaszufladkować. Takie popularne gatunki to najlepiej się sprawdzają w sklepach płytowych, a teraz myślę, że po prostu jakiś taki polski underground, który ma swoją fajną tożsamość, która ma tak wiele wpływów, że no, chyba najprościej tak byłoby to nazwać.
0: Mm-hmm. 18 października klub Spatif, czyli bardzo dużo dobrych dźwięków, świetnie zagranych, świetnie wykonanych. To jest na pewno gwarancja jakości, więc bardzo gorąco zachęcamy. Czy możemy naszym słuchaczom rozdać jedno podwójne zaproszenie?
1: Oczywiście, ale może w ramach jakiegoś konkursu?
0: Czy tak? Tak, w ramach konkursu należy wymienić mailowo jak najwięcej nazw, które padły przed chwilą. Zespołów reprezentujących tę scenę, o której powiedzieliśmy.
1: Dobra, okej. Okay.

0: Wracamy do rozmowy. To przypomnij, Maciek, jak się ta impreza nazywa, żeby łatwo było znaleźć.
1: Tak, The Stoneheads Bang A Gong Final Show, 18 października w klubie Spatif.
0: Dokładnie. A jeśli zapytałabym jeszcze, bo ja tutaj prezentowałam nagrania z twojego albumu Bang A Gong. Dobrze zapamiętałam. Dokładnie. Słuchaj, nie jesteś taki łatwy w tych nazwach, wiesz, tobie to się wydaje, że jest to takie łatwe, no właśnie. Fajny materiał, naprawdę super się tego słucha i dobrze, że teraz możemy też do tego materiału wrócić. Jak się w ogóle z taką muzyką porusza na rynku polskim, bo to na pewno nie jest takie do końca proste. W sensie takim, żeby, wiesz, i zaprezentować to gdzieś w mediach, i zagrać koncerty.
1: No jest to raczej tak, raczej nie należy to do łatwych. Myślę, że dużą robotę robi to, że bookerzy i promotorzy mają dużo zaufania do mnie ze względu na przeszłe projekty i to, co już się ukazało. I niezależnie od tego, czy to jest muzyka alternatywna, czy bardzo alternatywna, tak jak mój solowy projekt, to myślę, że wierzą w jakość tego produktu, który ja wypuszczam, więc bazuję na takim, myślę, zaufaniu i na wieloletniej relacji z wieloma osobami z branży, no bo wiadomo, że tak dostać się z marszu na jakiś duży festiwal z takim materiałem, albo zaistnieć w jakiś taki bardzo dynamiczny sposób, no to jest praktycznie niemożliwe, jeśli się nie ma, nie wiem, nie jest się jakimś nepo baby. Natomiast, no tak chociażby w Warszawie, no to drzwi mniej więcej otwarte są wszędzie. Jeśli chodzi o Polskę, no to po prostu wiem, z kim rozmawiać i o czym.
0: A za granicę? Bo to jest tak uniwersalny materiał, tak, wiesz, no, niektórym się udaje.
1: Tak, no właśnie też trochę przespałem ten moment, żeby się gdzieś tam pokazać na showcase'ach jakichś europejskich i tak dalej. Myślę, że będę szturmował z Master Stone'em jeszcze w przyszłości, zaraz po tym, jak skończę proces, w którym jestem teraz, który niebawem odpalę w ramach zespołu, jednego z moich zespołów, bo też się szykujemy do wydania nowej płyty i w ogóle trasy i tak dalej.
0: Czyli? Nie mówimy o tym.
1: Na razie jeszcze nie mówimy o
0: tym. Ale
1: nie
0: chcesz mi chyba powiedzieć, że to jeszcze będzie zespół inny.
1: Nie mówię nic. Wiem tylko tyle i tyle słuchaczom naszym zdradzam, że po prostu jest nowa muzyka, która jest gotowa i to już nie jestem ja sam, tylko jest to kolektywna praca, na co jestem bardzo i będę sfokusowany. Jestem tym bardzo podekscytowany, więc jest jakby kontynuacja moich działań.
0: Wcześniej słuchaliśmy utworu Na Nanas, twojego solowego. Pozwól, że na zakończenie naszej rozmowy posłuchamy czegoś z repertuaru P-Unity. To też jest świetny band i bardzo tutaj, ty chyba swoim solowym projektem trochę chciałeś odpocząć od tej całej bandy, bo tam jest strasznie dużo ludzi.
1: Zdecydowanie. No, po wielu latach pracy w tak licznym gronie fajnie jest złapać oddech i być zależnym wyłącznie od siebie. To jest mega uwalniające. Polecam każdemu.
0: No ale na koncercie 18 października, jeszcze raz przypomnij nazwę.
1: The Stoneheads Bang A Gong Final Show.
0: Tam na pewno nie będziesz sam, tam będzie towarzyszyło ci mnóstwo ludzi i mam nadzieję, że również mnóstwo ludzi pod sceną. Bardzo ci dziękuję. Maciej Sondy był moim gościem. Master Stone, P-Unity, różne takie.
1: I podobne.

Piękne połączenie dwóch składów Punity, Clavo, Reality, Unreal, a na koncert The Stoneheads wybierze się pan Tomasz. Oj, może być naprawdę fajnie. A teraz Corto Alto.

0: nowość w katalogu wytwórni Ninja Tune. Bardzo ładne. Corto Alto, czyli projekt, za którym stoi Liam Shortall. Na pewno wrócimy do tej płyty, ale właśnie przeważają tam takie brzmienia, jak przed chwilą. Chciałam jeszcze odnieść się do wiadomości od pani Kasi. Bardzo to jest miła wiadomość. Pani Kasia, podobnie jak pani Maja, też szykuje przyjęcie, ale z innej okazji. 40. rocznica ślubu. No ja to naprawdę szanuję. No i jest taki miły dopisek. 25 lat temu przeprowadzaliśmy się do nowego mieszkania w rytm nagrań Nowiki. Oj, naprawdę bardzo mi miło. Dobrze, to teraz artysta niezwykle płodny, albo raczej dwójka niezwykle płodnych artystów, czy aby nie przesadnie, ponieważ aż musiałam sprawdzić, bo nie dowierzałam, bo chyba nikt tak nie robi. No nie, wiem, kto tak zrobił. Tak zrobiła FKA Twigs. Wydała dwa albumy w jednym roku. I Kuba Więcek oraz Koza postanowili pójść w jej ślady i w kwietniu ukazał się naprawdę świetny i taki treściwy album Człowiek zwany Ciszą, a wczoraj otrzymaliśmy album Szerzej. No ja jeszcze nie miałam czasu zapoznać się z całością, bo tych premier naprawdę mnóstwo, ale na pewno nadrobię. Posłuchajmy w ramach małej tutaj zajaweczki tego materiału piosenki utworu Luz.
1: Spaliłem mosty, co musiały spłonąć. Teraz sam wybieram, kto ma do mnie dostęp. Byłem już dla małolatów ikoną. Z jakiegoś powodu się nie czułem dobrze. Teraz mam luz, gibon zapłonął. Se odpalam jazz, tak wyciszam bodźce. Wchodzę na poziom, na który nic już nie dotrze.

zazdrość toczy cały świat. Mały ziomie, tu uważaj, by nie padła ci na łeb ta choroba. Hardcore zwykle się zakończy na ojomie. Nie udawaj tylko po to, by na siłę przyflexować. Mordo, nic tu nie przychodzi nigdy łatwo. Jak mi się udało, to też była długa droga. Komfort smakuje dużo lepiej niż banknot. To waluta, której nie da się wyemitować.

Teraz znowu zmienimy klimat na nieco bardziej taneczny. Jak ja się świetnie bawiłam na ich występie na festiwalu Snowfest w Szczyrku. Niemiecki duet Digitalizm. No, to już też legendy muzyki elektronicznej. No, Niemcy, ale to brzmienie jest jakieś takie przypominające tych francuskich producentów, tak przynajmniej ja mam takie skojarzenia. Wydali album Optimizm i z tym albumem jeżdżą po Europie i odwiedzą również Warszawę. Zagrają 24 października w klubie Niebo. Jak ja żałuję, co prawda będę wtedy z zespołem Nioko grała w Gdańsku, więc też będzie bardzo fajnie, ale chciałabym naprawdę się pobawić. Ale skoro ja się nie pobawię, to Państwo mogą się zabawić na tej imprezie. Zachęcam do kontaktu nowika@radio357.pl. Ja już myślę, że jutro może odpowiem, ale na pewno takie zaproszenia dwa podwójne dla Państwa posiadam. No i posłuchajmy fragmentu tego albumu. To będzie utwór Double Jam, Digitalizm.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Ostatnio była taka sytuacja, że ja wyjechałam na kilka dni z kraju i takie doniesienia do mnie dotarły, że oto Bjerk niespodziewanie pojawiła się w Bielsku-Białej na finale wędrującego festiwalu. Ja nawet zapowiadałam całą wystawę w naszym newsletterze Radia 357. No i cóż, no gdybym wiedziała, to może bym w ogóle wszystkie plany zmieniła, bo naprawdę bardzo, bardzo chciałabym wziąć udział w takim wydarzeniu. To co prawda był set DJ-ski, ale no dosyć niezwykły. Ja już oczywiście widziałam fragmenty tych DJ-skich szalonych setów Bjerk. Wspaniała, wspaniała sytuacja i absolutnie nie może Bjerk zabraknąć. I to będzie już zupełnie na koniec. Kasia Nowicka, ja bardzo dziękuję za dziś. Program realizowała Julia Nowaczyńska. Słyszymy się oczywiście za tydzień o godzinie 21:00. Bjerk. No i tu zaskoczę Państwa. Właśnie będzie utwór, którego bardzo, bardzo dawno wręcz nie słyszałam. Wanderlust. Dziękuję. Dobranoc, a za chwileczkę Wiszące Ogrody i Artur Gaweł.

0: przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: No ja się poczułem trochę jak w Gdańsku, ale trambambula, co to jest właściwie? Nie mam pojęcia. Za chwilę będzie na pewno godzina 23. Proszę nie spać.

3 minuty po godzinie 23:00 tu Wiszące Ogrody. Dawno nie było takiego zastępstwa, prawda? Bartek Gil wraca za jakiś czas, ale przez ten czas, jak go nie będzie, to myszy sobie poharcują. No i bardzo się cieszę, że ja jestem o tej godzinie właśnie w Państwa głośnikach, a właściwie to nie tylko ja, Julia Nowaczyńska jest z nami za szybą i realizuje program. Jesteśmy do godziny 12:00 na przykład właśnie z tą Libanką Jacqueline.

Jalla seniorita, tak jest. Seniorita, por favor, w wersji Libanki Jacqueline na naszej antenie. Prawda, że to bardzo słodka wersja, tak mi się wydaje. A mi wydaje się, że no, choć przez chwilę byłem pod palmami. Nie wiem jak u państwa, proszę nie spać, bo to Wiszące Ogrody na razie w wersji tanecznej. Choć teraz sobie trochę zwolnimy. Już słyszę, że Julia mi tu zapodaje kolejny utwór. Ja tylko powiem może o adresie mailowym, bo dlaczego nie? artur.gawel@radio357.pl. Zauważyłem w czas, no tak, przyznam, że za pomocą aplikacji też można się dostać do audycji do Wiszących Ogrodów, ależ proszę bardzo, na przykład proszę powiedzieć, jak państwo będą spędzali niedzielę. Czekamy na maile, czekamy na wiadomości, a teraz już słyszymy Libankę kolejną. To rok 1979.

Przepiękne to jest. Aż nie chce się kończyć tego utworu Feruze, rok 1979 i choć na chwilę jesteśmy pod palmami, pisze do nas pani Edyta. Halo redaktorze, ja nie śpię, ja pracuję, czuwam nad spokojnym snem podopiecznych. Pozdrawiamy pani Edyto, proszę pracować jeszcze dziś, a mam nadzieję, że niedziela będzie wolna. Wszystkiego dobrego, zachęcamy do pisania do naszej audycji Wiszące Ogrody za pomocą aplikacji bądź za pomocą maila. No a teraz kolejny utwór, właściwie to jest nowość Bonobo, no i Piękny Kwiat.

Szokufe, bonobo. No, po persku to kwiat, po prostu. A perski język jest naprawdę kwietny. Bartek Gil powiedziałby coś więcej na ten temat, ale nie ma go dzisiaj. Wróci za jakiś czas, obiecujemy. No a za chwilę na naszej antenie będzie bardziej rejwowo, tak bym powiedział. Mocniejsze uderzenie. Też nowa płyta, Acid Arab. A tutaj jeszcze na dokładkę Sofian Saidi i Gita Lamamsi.

To projekt Resonance Yacid Arab, płyta wydana w 2026 roku, więc absolutna świeżyna. No i świetni goście na tej płycie. Jest Jasmin Hamdan, jest też pani Gita, jest Sofian Saidi, czyli Algieria, Maroko, no i Liban. A już tutaj nam się wyłania Zbigniew Wodecki. Pomyślałem sobie, a dlaczego nie Zbigniew Wodecki, skoro mamy tańczyć?

To pan Zbigniew Wodecki i to nie my. Tak się zastanawiam, jakie związki z, no właśnie z Arabami miał pan Zbigniew Wodecki i z muzyką arabską z tego regionu. No nie wiem, czy jakieś wielkie. Aha, znał Andrzeja Zauchę, a Andrzej Zaucha kiedyś występował w takim nakryciu głowy na jakimś festiwalu, tak mi się wydaje. Czarna Alibaba. O, Justyna, przepraszam, nie Justyna, tylko Julia mi podpowiedziała. Boże, to już ta godzina chyba. Mazuni przed nami.

0: Pauvre con, et me voilà.
1: Prawie za 20 minut mamy północ. Drodzy Państwo, to był Mohamed Mazouni i końcówka lat 60. w Algierii. On wyemigrował w pewnym momencie do Francji, ale pojawił się przed dekadą lat 80. w swoim ojczystym kraju. No i później przez chwilę zniknął, ale w latach 90. znów zaczął tworzyć. Bardzo znany właśnie w tym kraju artysta. A my sobie zaglądamy teraz do wytwórni Habibi Funk. No i będą nowości, a to są no tacy przedskoczkowie nowej płyty Kazdury.

To syryjsko-libański duet Kaz Dura, który powraca z nowym albumem Markup. Jego premiera 4 grudnia 2026 roku, więc już za niedługo. A ja pozdrawiam wszystkich, którzy są teraz na Ansandzie w Krakowie. Pewnie jest dobra impreza. Jutro też będzie świetny koncert w kopalni soli Wieliczka. Tam między innymi Space Africa.

To Space Africa. Można tego kawałka słuchać i słuchać. Pretty Gospel. Unsound w Krakowie trwa. Będzie jeszcze jutro. Na zakończenie świetny koncert zespołu Księżyc, prawdziwej legendy folkowej. Niestety bez tej artystki, którą usłyszymy za chwilę właśnie w tym utworze, bez Svitlany Nianio z Ukrainy, która no niestety po ostatnich ostrzałach nie mogła opuścić swojego kraju. Życzymy jej oczywiście wszystkiego dobrego. No i zapraszamy na Unsound, naprawdę świetny festiwal w Krakowie. Przed nami Księżyc na dobranoc wraz z Svitlaną, a my, czyli Julia Nowaczyńska i Artur Gaweł, życzymy dobrej nocy.